0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Half of love is still love.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: On wracał do domu już od wielu lat i wierzył, że ktoś wciąż tam czeka.

想走到梦。

0: Z dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna.
1: Spotykamy się już dziś o godzinie 10 w faktycznym Domu Kultury naprzeciwko kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 12.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.

Despierta, Dominik Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w programie De Cubasu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. No i muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem z powodu wczorajszego, nietypowego, niespodziewanego, ale bardzo sympatycznego spotkania z Państwem z okazji 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu. Spotkanie wraz z Markiem Piórkowskim. Wiedziałem, że będzie bardzo fajny, więc cieszę się bardzo ze wszystkich pytań i z naszego takiego udziału w tak bardzo znaczącej dacie, jak właśnie obchodzenia 15-lecia tego Domu Europy. Dzisiaj przychodzę w takiej również bardzo wesołej atmosferze, bo chcę zaprezentować i chyba ten program będzie musiał mieć kilka odsłon, bo zadecydowałem, że jest taka piękna pogoda, jest moment, kiedy człowiek już nie ma aż tyle pracy, bo są wakacje, więc trzeba jak najwięcej zatańczyć. I zadecydowałem, że będę krążył po zespołach najbardziej tanecznych wszechczasów, zespoły kubańskie. Tak, zespoły kubańskie, bo jest bardzo, ale to bardzo dużo tych kapel, które osiągnęły naprawdę duże sukcesy, więc z największą przyjemnością dzisiaj chciałbym zaprezentować. No, nie ukrywam, że między innymi to mamy takie zespoły, jak żeby już Państwo wiedzieli, z kim będziemy mieli do czynienia. David Casals i Charanga Banera, Havana, Havana de Primera i Alexander Abreu, Los Ban Ban, Michael Blanco, Pupi i Los Que Son Son, NG La Banda. No, niesamowita plejada i to jeszcze nie wszystko. Więc mam nadzieję, że te dwie audycje, bo chyba będę optował, że to, czego nie zaprezentuję dzisiaj, to zostawić jeszcze rozkręcony parkiet na następną niedzielę. Więc zaczynajmy od David Calzado i Charanga Habanera. Proszę Państwa, to jest akurat tak, że zauważyło, że to mój kolega ze szkoły, David Calzado, a tak właściwie nazywa się, tak nazywaliśmy go Sergio Calzado, ale jest tak Sergio David Calzado Almenares, skrzypkiem, kompozytorem, aranżerem, producentem muzycznym i dyrektor orkiestry od powstaw. Urodził się 29 grudnia 1957 roku w Hawanie i jest uważany za jedną z najważniejszych postaci w historii współczesnej muzyki kubańskiej oraz za jednego z głównych twórców stylu timba, nowoczesnej, energetycznej odmiany kubańskiej salsy. Ale póki co zaczynamy takim utworem, który zaczyna się fanfarą, którą często używam do otwierania imprez, jak gram jako DJ. David Calzado i Charanga Banera, Gozando en La Habana.

I muszę powiedzieć, że ta piosenka, ta główna melodia, ta-ra-ra, ta-ri-ra-ri-ra, to śpiewał taki zespół hiszpański Mocedades. I właśnie to było jak gdyby trampolina do tego utworu. Ale póki co kontynuujemy z kolejnym zespołem. Havana de Primera i Alexander Abreu. Alexander Abreu urodził się 6 września, czyli panna, tak jak ja, w 76 roku w Cienfuegos na Kubie. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych kubańskich trębaczy współczesnych czasów, a także za znakomitego wokalistę, kompozytora, aranżera i dyrygenta orkiestry. No z tą wokalistą to jest bardzo ciekawa sprawa, bo wiele ludzi mówi, że naprawdę nie umie śpiewać, nie ma głosu i tak dalej, ale nie o to chodzi, nie chodzi o głos, chodzi o dokładnie dopasowanie się do tego gatunku. Dla mnie jest wybitnym wokalistą. Więc witajmy go bardzo serdecznie. Havana de Primera w utworze Viral. Zaprezentuje również wokalistę Eduardo Sandoval. Ende como su música.

Był to Havana de Primera i Viral. Mi się przypomina, że Los Ban Ban wydali płytę właśnie, tutaj jest związany Viral, czyli że w internecie się robił bardzo popularny, a Los Ban Ban mieli płytę Los Ban Ban Modo Ban Ban, czyli to wszystko związane z komórkami. Ale teraz mamy właśnie Los Ban Ban, jeden z najbardziej tanecznych zespołów kubańskich, założony w 1977 roku przez Juana Formel i do dzisiaj grają o nich za chwilę. Jeden z najbardziej znanych utworów. Sandunguera, Los Ban Ban en De Cubas Música.

Los Ban Ban i utwór Sandungera. I muszę powiedzieć, że to jest, kiedyś mieli płytę pod tytułem La Maquinaria, czyli to jest maszyna do tańca, mają najlepszy tempa, najlepszą sekcję rytmiczną. Rewelacja. Po prostu ja uwielbiam tę orkiestrę. Kolejny artysta, kolejna orkiestra to Michael Blanco i su Salsa Mayor. Pamiętam, że w roku 2007, to była piąta edycja, czyli 2006, zaprosiliśmy Michael Blanco i su Salsa Mayor do naszego festiwalu Karnawal de Salsa we Wrocławiu. Koncert odbył się w Teatrze Capitol i przepiękne zdarzenie. Ja to ciągle opowiadam, bo byłem dumny ze swoich polskich muzyków. Oni mieli próbę pierwszy, potem my drudzy na scenie, jako że graliśmy pierwszy. Więc oni siedzieli w pierwszym rzędzie i patrzyli na nas, jakby mówiąc, no zobaczymy, co Polacy potrafią. No i się lekka zdziwili. Michael Blanco to właściwie Michael Blanco Cuevas. Urodził się 21 stycznia 1981 roku na Kubie. Jest kompozytorem, pianistą, perkusistą, aranżerem, producentem muzycznym i jednym z najważniejszych liderów współczesnej tymby kubańskiej. La Máquina de Cuba, też nazywają Maszyna Kuby. W jego wykonaniu jeden z bardziej, ma bardzo dużo, ale to jest jeden z nich. Utwór Anda y Pégate. Utwór pochodzi z roku 2008 roku. Anda y Pégate. Michael Blanco y su Salsa Mayor.

Blanco y su salsa mayor, Anda y Pégate. Kolejna gwiazda, niestety już nie żyjący muzyk, Pupi i jego orkiestra Pupi y los que son. Właściwie Pupi Pedroso miał na imię César de las Mercedes Pedroso Fernández i urodził się w Hawanie w 1946 roku. Był pianistą, kompozytorem, aranżerem i jednym z najważniejszych twórców współczesnej kubańskiej muzyki tanecznej. Przez wielu muzyków jest uważany za jednego z największych pianistów w historii muzyki kubańskiej. I muszę powiedzieć przy tym, że Pupi bardzo, bardzo długo grał w orkiestrze Los Bamban. Zresztą usłyszycie Państwo te utwory i mają taki smak muzyki wykonane przez zespół Los Bamban. Przez wiele lat był pianistą tej orkiestry. Posłuchajmy. Pupi y los que son. Utwór bardzo znany. Seis semanas, czyli 6 tygodni.

Był to Pupi i Los Que Son. Są bardzo czadowa orkiestra. Zresztą powtarzam, że wiele, wiele zawdzięcza orkiestra Los Ban Ban. I mówi się, że jeśli Juan Formel, czyli dyrektor orkiestry Los Ban Ban, stworzył Los Ban Ban, to Pupi stworzył fortepian timby. Charakterystyczne środki pianistyczne w timbie to bardzo dużo wpływ był od właśnie Pupi Pedroso. A teraz kolejna kapela, NG La Banda. To nieprawdopodobna orkiestra prowadzona przez może nie bliskiego kolegi, ale kolega ze szkoły, José Luis Cortés. José Luis Cortés był kubańskim flecistą, kompozytorem, aranżerem, producentem muzycznym i liderem zespołu NG La Banda. Urodził się w 1951 roku w Santa Clara na Kubie i ukończył to samą szkołę co ja, Narodową Szkołę Sztuki, czyli Escuela Nacional de Arte, gdzie specjalizował, uczył się na flecie. Jest powszechnie uznany za jednego z ojców gatunku timba, nowoczesnej kubańskiej muzyki tanecznej. Przed założeniem własnej orkiestry występował w dwóch legendarnych zespołach kubańskich. Irakere, kierowane przez Chucho Valdés, i Los Ban Ban, kierowane przez Juan Formel. Lepszej referencji nie ma. José Luis Cortés, NG La Banda i w utworze bardzo znany i lubiany Santa Palabra, czyli Święte Słowo.

NG La Banda i José Luis Cortés. Ale zaskoczył mnie brzmienie tego utworu, który znałem. To jest utwór, może ma 15 lat i wtedy mi się wydawało, że to była kwintesencja brzmienia takiego zespołu, ale no oprócz wirtuoserii tego wykonania, to już zaczyna zostać w tyle w stosunku do tego, co aktualnie się dzieje. Bo wracając do Michael Blanco i su salsa mayor, to trochę dla mnie odstaje brzmienie. Jeżeli chodzi o Michael, to Michael pochodził z rodziny nie mającej zawodowych muzyków. Jego rodzice byli jednak świetnymi tancerzami i od najmłodszych lat otaczała go kubańska muzyka taneczna. Już jako dziecko śpiewał, tańczył i wystukiwał rytmy na wszystkim, co się znalazło pod ręką. Już w wieku 12 lat rozpoczął naukę gry na instrumentach perkusyjnych w szkole muzycznej Geraldo Guanche, a następnie studiował w słynnym konserwatorium Amadeo Roldán, gdzie ja też uczyłem się, w Hawanie. Później opanował również fortepian i aranżację muzyczną. Michael Blanco. Esto está para comer y para llevar. Tak brzmi chórek, czyli to jest tak smakuje zarówno, żeby na miejscu skonsumować, jak i na winos. Michael Blanco. Esto está en De Cubazo Música.

Był to Michael Blanco i su salsa mayor. Ponownie powróćmy do Havana de Primera i Alexander Abreu. Alexander Abreu zaczął grać na trąbce około 10 roku życia i jego talent szybko został zauważony, dzięki czemu dostał się do prestiżowej kubańskiej Escuela Nacional de Arte. Okazuje się, że też tam był. W Hawanie. Ukończył w 94. Ja ukończyłem w 77. Wow. Już jako bardzo młody muzyk zdobył uznania w środowisku profesjonalnym. Mało tego, że ukończył tą szkołę, to został nauczycielem w tej samej szkole. Wykładał jazz i muzykę kubańską w Konserwatorium Muzyki Rytmicznej w Kopenhadze, gdzie rozwinął karierę jako instrumentalista i aranżer. Zresztą tam w Kopenhadze miał swój zespół. Teraz mi wyleciała nazwa, ale zaraz sobie przypomnę. Alexander Abreu w Kopenhadze. I teraz mamy jeden z utworów, który wywołuje we mnie trochę smutku, bo opowiada o dziewczynie, która koniecznie chcę dostać paszport. Paszport, żeby wyjechać, bo już życie tam nie ma dla niej miejsca. Mówi, że ma na twarzy narysowany paszport. Zawsze było dla mnie to smutna piosenka. Havana de Primera i Alexander Abreu. Pasaporte.

paszport bez daty ważności, paszport wolny jak wiatr. No, dla mnie to pamiętam, że zawsze wywoływało taki smutek, do czego doprowadził system tej osoby i nie tylko. Wielu z nich tak właśnie chciałoby żyć. Ale tak jak mówi kolejna piosenka, kolejny utwór w wykonaniu Michael Blanco i Susan Sotomayor, Siempre que llueve es campa, czyli zawsze jak deszcz pada, to kiedyś przestanie. I Michael Blanco, Siempre que llueve es campa.

0: Siempre que llueve escampa, por eso yo me voy para La Habana. No, no, naprawdę to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Zawsze mówiło się, że Kuba to Hawana, a reszta to krajobraz. I pozostańmy na chwilę przy Michael Blanco, bo wpadł na rewelacyjny pomysł. Wykorzystał utwór bardzo nośny zespołu rumbowy Yoruba Andao, nosi tytuł La Cafetera. Cafetera to właśnie takie urządzenie do oparzenia kawy, kafeterka, nazywane tutaj w Polsce. Utwór, który mówi, że ona grzeje, ale nie robi kawy. Był to rumbowy, typowy rumbowy utwór, ale Michael Blanco to zaaranżował i zagrał z nimi. Więc Michael Blanco i su salsa mayor oraz Yoruba Andao. Tu calienta, pero no cuela.
1: No, esto es una mezcla que
0: La cafetera.
1: Yoruba Andao.

Michael Blanco, La Cafetera i Yoruba Andawo. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej, z największych sukcesów, bo ten już utwór sam w sobie był bardzo znany, ale jak już Michael Blanco zrobił aranż do tego, to po prostu bardzo szybko się pojawił na listach przebojów i oczywiście na każdej imprezie tanecznej. Więc sukces murowany. Kontynuując, Los Ban Ban i Juan Formel w utworze Soy Todo, czyli jestem wszystkim. I Los Ban Ban, Indigo Paso Música.

I muszę powiedzieć, że brzmienie tego utworu już słychać, że to dawno temu, to chyba płyta jeszcze z początku lat 2000, bo instrumenty, brzmienie instrumentów to są bębny elektroniczne, które Ban używał przez chwilę i głos Mayito Rivera bardzo młodziutki, głos. Los Ban i Soy Todo. A teraz powróćmy do NG La Banda i niejaki José Luis Cortés El Tosco. I tutaj przy okazji chciałbym dwie sprawy wyjaśnić. Dlaczego on miał na imię José Luis Cortés, nazywali to El Tosco? Skądże wziął ten przydomek? W języku hiszpańskim Tosco oznacza kogoś surowego, szorstkiego lub bezpośredniego, taki ogr. Taki, i właśnie taki on był, jak go poznałem, to byliśmy w tym samym czasie w szkole. José Luis otrzymał ten przydomek z powodu, po pierwsze, bardzo mocnego charakteru, bezkompromisowego podejścia do muzyki, odważnych tekstów piosenek, wymagającego sposobu prowadzenia orkiestry. Z czasem El Tosco stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pseudonimów w historii muzyki kubańskiej. Chociaż na początku nie lubiał, jak go nazywali El Tosco. Ja pamiętam taką scenę z moim kolegą. Nie wiem, co się z nim dzieje, bo to było, i to ja miałem 16-17 lat. Nazywał się mój kolega perkusista, nazywał się Roberto Coutier. I kiedyś ośmielił się w obecności wszystkich nazwać go tak, El Tosco, i o mało go nie zjadł właśnie z tym swoim mocnym charakterem i bezkompromisowego podejścia nawet nie tylko do muzyki, ale i do ludzi. Zresztą ten utwór, który zaprezentuję, to był bardzo popularny, natomiast bardzo krytykowany, bo nosi tytuł La Bruja, czyli czarownica. Jesteś czarownicą bez uczuć, mówiąc o kobiecie. Więc niektórym rozmieszało, niektórzy to nie za bardzo byli zadowoleni z tego. Ale utwór bardzo taneczny. NG La Banda, José Luis Cortés El Tosco w utworze La Bruja, czyli czarownica.

I po tej końcówce chciałbym Państwu przypomnieć, że to byli uczniowie, którzy w tamtym czasie uczyli się od wybitnych nauczycieli. Duża wirtuoseria, bardzo, bardzo wysoki poziom i dzięki temu to mogli rozwinąć ten gatunek salsy na tak zwaną timbę i dlatego są takie efekty tej nauki, bo w tej orkiestrze byli naprawdę wybitni wykonawcy. José Miguel El Grego, trębacz, kolega z mojego, akurat on był z mojego roku. Drugi flecista, który też grał na saksofonie, Juan Manuel Ceruto, Nicolás Irgado, no wiele z moich kolegów ze szkoły grało i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Powróćmy do Michael Blanco i su salsa mayor. Mi mulata en La Habana. En De Cuba su música.

Major. Teraz powróćmy do Charanga Vanera i David Calzado. Muszę powiedzieć, że przed założeniem orkiestry tak zwana Charanga Vanera, ponieważ David Calzado skończył u nas szkołę średnią w klasie skrzypiec. I zanim stworzył swoją Charanga Vanerę, grał w takich orkiestrach bardzo, bardzo znanych jak Ritmo Oriental, Violines de Tropicana, to trochę mniej, Estrellas Cubanas. I tutaj się zatrzymam, żeby powiedzieć, że Estrellas Cubana prowadził jego ojciec, Sergio Calzado. I właśnie z tego powodu on, jak powstał swoją orkiestrę, to już nie nazywał, że Sergio Calzado, jak ojciec, tylko David Calzado, bo on się nazywa Sergio David Calzado, więc postanowił zamienić Sergio na David i orkiestra de Pancho el Bravo. Pan właśnie tam zdobył doświadczenie jako instrumentalista i aranżer. Posłuchajmy Charanga Vanera i Apiédate de mí, czyli miej litości.

I właśnie dla tych, którzy może nie wiedzą, że Leoni Torres właśnie śpiewał w tym zespole w latach świetności. Było to bardzo, ale to bardzo wymagający tryb w tej orkiestrze. Naprawdę to było moment, kiedy no, same fajne chłopaki byli z przodu, tańczyli, wygibali się i to robiło wrażenie. Charan Gabanera i David Calzado. I kontynuujemy. Havana de Primera, La Bailarina. A ja po latach się dowiedziałem, o jakiej bailarina chodzi, o jakiej balerinie chodzi. Chodziło to o pewien rodzaj narkotyku i cały czas opowiada: Yo me enamoré de esa bailarina, qué rica, qué buena. Ja się zakochałem w tej tanecie, wprowadzała mnie do szału, kiedy ona tańczyła. Ale cały czas to było koło jakiegoś modnego narkotyku. Nie chcę podejrzewać, że to było związane z białym prochem. La bailarina i Havana de Primera. En Decubo su música.

i bardzo śmiesznie śpiewają Que siga el party, czyli niech ten party się nie skończy. No wiadomo dlaczego nie miało się skończyć czego innego. Było to Havana de Primera. Powracamy do NG La Banda i José Luis Cortés. I dla znaczenia tego zespołu i działania José Luis Cortés dookoła tej kubańskiej muzyki, to muszę powiedzieć, że w pierwszym składzie NG La Banda była reprezentacja gwiazd kubańskiej muzyki. W jego zespole grali między innymi Isaac Delgado, Tony Cala, który śpiewa do dzisiaj po jego śmierci, Giraldo Piloto, perkusista, który byliśmy też razem w szkole, Feliciano Arango, Germán Velasco, klarnecista i saksofonista, który też przeszedł przez zespół Irakeres, i José Miguel Crego, właśnie o nim mówiłem, to mój kolega z klasy. NG La Banda i w utworze La Expresividad. En De Cubos Música.

NG La Banda i La Expresividad. Proszę Państwa, i nie ukrywam, że to, co dzisiaj zaprezentowałem, to jest namiastkę tego działu tanecznego, który mam. Mam zapasową audycję na przyszły tydzień, dlatego że nie mogę ominąć pewnych zespołów, pewnych wykonawców, pewnych utworów, które naprawdę są wybitne, taneczne. Poza tym już mamy za chwilę wakacje, więc trzeba się poruszać i na audycję wziąć słuchawkę i się iść przebiegać przez park i oddychać świeżym powietrzem. I na zakończenie utwór w wykonaniu Pupi i Los Que Son Son. A tutaj taki wyjątkowy utwór. La Cuenta Decisiva. Kompozycja mojej najukochańszej kuzynki Alina Torres. La Cuenta Decisiva, czyli ostateczny rozrachunek. I wbrew mojego zdania, Pupi nie próbował kopiować zespołu Los Band Band. Stworzył własny styl oparty na timbie, songo, tradycyjny song cubano, jazzie, funkowych aranżacjach i bardzo rozbudowanych partiach fortepianu. Jego charakterystyczne tumbao fortepianowe są do dziś analizowane przez pianistów na całym świecie. Naprawdę duma kubańskiej muzyki. Dziękuję bardzo, José Torres, de Cuba su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Dzień dobry, jest godzina 10, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. To najpewniej będzie najgorętszy dzień czerwca. Według synoptyków dziś ma nastąpić kulminacja fali upałów.
1: I według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni. Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku, 42 stopnie w Pruszkowie w rejonach Opola.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Do tych rekordowych poziomów już teraz jest całkiem niedaleko. Najwyższa temperatura w kraju odnotowana na stacjach pomiarowych przed godziną to 32,9 stopnia Celsjusza w Słubicach. Podkreślam, jest to pomiar z godziny 9. Najmniejszy upał o tej porze był w Świnoujściu, 24,9 stopnia. Lekarze przypominają, by w taką pogodę nie przebywać zbyt długo na słońcu i że trzeba się nawadniać. Ale jeśli chodzi o wodę, to też jest problem, przyznaje synoptyczka.
1: Największym zagrożeniem będą upały, które przyspieszą rozwój suszy hydrologicznej. W największości rzek poziom wody będzie nadal opadał, głównie tam, gdzie już jest niski lub średni. Dbajmy o siebie w czasie upałów, oszczędzajmy wodę.
0: Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne apelują, by nie używać wody choćby do mycia samochodów. Jeśli sieci będą zbyt mocno obciążone, może dojść do problemu z ciągłością dostaw wody. Iran zagroził całkowitym wstrzymaniem rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Siły Gwardii Rewolucyjnej potwierdziły wystrzelenie rakiet i dronów w stronę amerykańskich obiektów wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie. Teheran twierdzi, że to USA złamały rozejm, a to dlatego, że Stany odpowiedziały na dwa uderzenia Iranu na statki w cieśninie Ormus, jeden handlowy, a drugi to był tankowiec. Według Teheranu płynęły one trasą inną niż wyznaczona we wstępnym porozumieniu. Donald Trump, który dotąd przekonywał, że rozmowy pokojowe idą w dobrym kierunku, wczoraj zagroził, że Iran przestanie istnieć, jeśli USA zostaną zmuszone do ponownego rozpoczęcia operacji wojskowych. To dowód, jak bardzo środki z programu SAFE są potrzebne dla umocnienia obronności kraju. Tak Włodzimierz Czarzasty mówił podczas wizyty w Świnoujściu. Marszałek Sejmu odwiedził m.in. port wojenny.
2: Nie wiedziałem, mam prawo tego nie wiedzieć, jak są jeszcze wielkie potrzeby i nie wiedziałem, jak duża nasza rola jest i będzie w budowaniu bezpieczeństwa i Bałtyku, a co za tym idzie, bezpieczeństwa naszego kraju, bezpieczeństwa naszych obywateli. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem jeszcze bardziej, dlaczego walczyliśmy o SAFE i jak jeszcze jest dużo do zrobienia w tej sprawie.
0: Władze Świnoujścia przyznają, że ze względu na strategiczną infrastrukturę portową, miasto będzie się starać o dodatkowe środki. Jest tam bowiem wiele infrastruktury krytycznej, choćby także terminal na skroplony gaz czy terminal promowy. A na koniec jeszcze Mszczonów pod Warszawą, to jest 45 kilometrów od stolicy. Tam trwa pożar zakładu gospodarki odpadami. Wybuchł on nad ranem. Do akcji zaangażowano 120 strażaków oraz grupę ratownictwa chemicznego. Na szczęście sytuacja jest już opanowana i trwa dogaszanie ognia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Wrzenie Nowego Świata.
4: Dzień dobry. Dziś z faktycznego Domu Kultury schroniliśmy się tutaj przed upałami. Zacznę nietypowo, bo i okazja jest szczególna. Uwaga, drodzy Państwo, wpuszczam czystą radość na antenę. Na cześć Wojciecha Mana. Hip, hip.
5: Ura!
4: Pięknie, a nie było próby generalnej, bo miała być niespodzianka. Redaktorze.
6: Państwu ostrzegam, żebyście nie zużyli całej energii teraz. Jeszcze długi dzień przed nami.
4: Panie redaktorze, to ja zacznę od tego, na kogo nadredaktor reaguje tak entuzjastycznie, jak słuchacze Radio Nowy Świat na pana?
6: Oj, to już na początek jest ostre pytanie. Muszę bardzo ostrożnie przygotować odpowiedź, bo zaraz się znajdą osoby zawiedzione, że ich nie wymieniłem. Więc albo mogę bezczelnie powiedzieć, że tak reaguję, jak widzę siebie w lustrze. I cały odium spadnie na mnie, że nadęty, zakochany w sobie gwiazdorek. A tak naprawdę to ja jestem dość oszczędny w wyrażaniu entuzjazmu i muszę powiedzieć, że kiedy sięgam pamięcią, a głęboko mogę sięgnąć, to chyba jedyny taki wybuch entuzjazmu, takiego autentycznego, odnotowałem w latach 60. na koncercie grupy The Animals, kiedy jedyny raz zdjąłem marynarkę i machałem nią w powietrzu.
4: Panie redaktorze, kiedy myślę o panu, to w głowie mi się pojawiają takie określenia jak nieśpieszność, cudowna nieśpieszność dodam, choć oczywiście szybkie są riposty, co do tego nie mam wątpliwości, abstrakcyjne poczucie humoru, precyzja wypowiedzi, niepodrabialna zabawa słowem, która obfituje w takie sformułowanie jak chociażby sobieradek czy muzoleum. No ale żeby nie zrobiło się może zbyt patetycznie, to ja podepnę się pod to, co całkiem niedawno, bo w piątek w porannej Mannie powiedział Piotr Bukartyk, bo kiedy pan nadredaktor tak troszkę marudził, że nie wie, czy gdzieś się pojawi, to Piotr powiedział, jest nam pan po prostu niezbędny i musi się pogodzić ze swoją niezbędnością. Jak się pan w tym opisie odnajduje?
6: To jest znowu kłopotliwe, dlatego że niewiele osób pewnie uwierzy, że ja bardzo oszczędnie reaguję na takie miłe słowa i komplementy, bo przez właściwie całe moje zawodowe życie i nawet trochę wcześniej miałem w moim radarze ludzi kultury i nie tylko zresztą, których niezwykle wysoko ceniłem i zawsze mi się wydawało, że nie byłoby, że to takie typowe podstawianie przez żabę łapy, żeby podkuli jak kują konie. I to nie znaczy, że jestem fałszywie skromny, tylko doskonale wiedziałem, jakie jest miejsce zapowiadacza piosenek w radiu. Troszeczkę się rozwinęła ta moja rola rzeczywiście, bo ja się buntowałem przeciwko takim ograniczeniom, które kiedyś nakładano na nas jeszcze dawno w radiu, żeby nie pyskować na inne tematy, tylko podawać tytuły utworów. Ja się buntowałem, bo uważałem, że człowiek w miarę wykształcony ma prawo wyrazić swoją opinię na trochę inny temat. I co pewien czas wyrażałem, a do tego ten przez panią wspomniany jeszcze element humoru, bo ja bardzo lubiłem unikać takich nadętych balonów i takie odpuszczanie powietrza z ludzi i z siebie jest częścią mojej natury, więc niektórzy mogą myśleć, że jestem niepoważny, ale te wszystkie miłe słowa i te oklaski państwa, chociaż nie wiem, może oni są opłaceni. No to wtedy...
4: Zbieramy na przeprowadzkę, więc nie ma pieniędzy na opłacanie publiczności.
6: No właśnie.
4: No to redaktorze, sprawdzę od tego, czy w redaktorze jest więcej gotowości do zachwytu, czy do wrzenia. Do czego jest panu bliżej?
6: Gdybym miał ustalić proporcje w sobie, to zdecydowanie chciałbym mieć więcej gotowości do zachwytu. I tu nie będzie teraz marudzenia na czasy, na coś tam. Sięgnę znowu do mojego do obszaru, którym się zajmuję, czyli do muzyki. I rzeczywiście brakuje mi dzisiaj takich przeżyć i odkryć, jakich dokonywałem lata temu, spotykając się z fantastycznymi artystami i nie ujmując niczego dzisiejszym artystom, którzy są w tym samym wieku, w którym tamci byli wówczas, muszę powiedzieć, że takich oszołomień teraz nie przeżywam. To może być moja natura, która się zepsuła, zdrewniała i stała się zgryźliwa, ale też czekam na coś, co mnie zachwyci i będę wtedy tak zachwycony tym, że jestem zachwycony, że naprawdę nie wiem, jak ja to wytrzymam.
4: To zarejestrowałam gotowość do zachwytu. A jak jest z wrzeniem?
6: Wrzenie to trochę u mnie jest jak z tańcem, że ja tańczę wewnętrznie i wrzę również wewnętrznie. Mnie się dość rzadko zdarza publicznie odpalić i zrobić jakąś rzecz agresywną czy ostrą, bo tego mnie nauczyły całe lata publicznego występowania, że to, owszem, to na 5 sekund może zrobić wrażenie i potem się znaleźć w jakichś komentarzach, ale de facto wtedy to psuje trochę wizerunek, a ja nie chcę, żeby mój wizerunek był oparty na... Chociaż jest taka opinia i to rzeczywiście parokrotnie spotkałem, kiedy parę osób, które mnie troszkę lepiej poznały, mówiły niemal te same słowa. A ja myślałem, że pan jest but. Więc może rzeczywiście ta moja oszczędność w wyrażaniu zachwytu powoduje takie wrażenie, że ja tak jakoś niekontaktowy jestem, taki nieprzyjemny. Już nie wspomnę o wyglądzie, bo to wiadomo.
4: Ale tutaj jest kokieteria. No to ja przywołam taką wypowiedź Krzysztofa Materny, który powiedział kiedyś: czasem Wojciech Mann wybucha z czarnobylską siłą, wtedy miażdży i koniec. Dziennikarz nie dopytał o konkrety, więc ja skorzystam z okazji i zapytam, kiedy faktycznie z taką czarnobylską siłą zdarzyło się panu wybuchnąć i po prostu zmiażdżyć.
6: Krzysiek rzeczywiście był świadkiem być może jednego albo dwóch incydentów tego typu. I ja nie będę o tym opowiadał, bo się trochę wstydzę, ale no zdarzało mi się, że jak to się po angielsku mówi, I blew my top, czyli odpadł mi dekiel na górze i wykonałem jakąś akcję agresywną bardzo. Jedyna sytuacja, którą mógłbym przytoczyć, bo ona jest taka bardzo szlachetna, ta moja reakcja, kiedy podczas występu pewnego koncertowego dźwiękowiec, w związku z tym, że był umówiony, że będzie aparatura działała do godziny którejś, o tej godzinie wyłączył w pół piosenki. I ja oszalałem. Po prostu tego człowieka obrzuciłem taką liczbą bardzo trudnych do powtórzenia słów, że on po prostu nie wierzył, że to ten pan Wojtek tak przecież ładnie zapowiada te piosenki. I nagle mnie tak zmieszał straszliwie. Rzeczywiście to pamiętam, kiedy straciłem kontrolę. Takich sytuacji nie było zbyt wiele, ale w związku z tym, że niewiele, to zapamiętałem.
4: To teraz przyjrzyjmy się historiom rodzinnym. Ja, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, od razu zapałam bardzo dużą sympatią do pana babci. Zwolenniczki, powiedzmy sobie delikatnie, nietypowych prezentów. Proszę powiedzieć, co babcia potrafiła kupić wnuczkowi ze skromnej emerytury i od razu podpowiem, bo pewnie tych prezentów było sporo, że chodzi o taki przedmiot, który potrafi narobić dużo huku.
6: Babcia, ja myślę, że ja trochę mam z babci, bo ona wbrew opinii o starszych paniach i to z poprzedniej epoki była bardzo niestandardowa i oczywiście wiem, do czego pani dąży w tym pytaniu, ale chciałem powtórzyć taką moją wdzięczność do babci za to, że ona z tej emerytury skromnej na przykład potrafiła wygrzebać parę groszy, żeby sobie kupił płytę Elvisa Presleya, co było nietypowe, to zupełnie inne pokolenie. A argumentacja, którą do dzisiaj pamiętam, nie była taka, że on piękne pieśni śpiewa, tylko że on ma takie ładne zęby.
4: Wszyscy pokazali teraz swoje po tej wypowiedzi, super.
6: A jeśli chodzi o ten prezent, o który pani pyta, to ja otrzymałem jako ryzykowny prezent taki pistolet startowy, to nie był na kapiszony, tylko to już był na takie małe, takie ładuneczki, które strzelały. I moja babcia, okazało się, uwielbia huk wystrzałów różnego typu. I pamiętam, jak pojechałem na jakiś obóz czy wakacje latem, to w pierwszym liście, który mi napisała, było: czy nie zabrakło ci nabojów? Ona potrafiła zaskoczyć rzeczywiście.
4: No ale też podobno była taka sytuacja, kiedy milicja się pojawiła w domu i zaczęła pisać raport, ponieważ pan z kolegami założył jakieś tajne stowarzyszenie. Co było dalej?
6: No, jeśli do tego dążymy, to rzeczywiście myśmy założyli jedno z wielu stowarzyszeń w szkole, tajnych oczywiście. I postanowiliśmy dzień ogłoszenia światu tego stowarzyszenia uznać za święto, które musiało być okraszone uroczystością w postaci wywieszenia samodzielnie wykonanej flagi przez lufcik naszego mieszkania oraz oddania szeregu salw z tegoż pistoletu. Już zmierzch zapadał, to było tak spokojnie dosyć w Warszawie na Powiślu, kiedy te huki spowodowały interwencję milicji obywatelskiej, która weszła do mieszkania i spisali raport. I tam już dochodzę do tej finałowej sceny wspaniałej, kiedy moja babcia, która siedziała w fotelu, została opisana przez tego obywatela, milicjanta, jako otumaniona staruszka, która siedziała nie wiedząc, co się dzieje. I ona, słysząc, co on dyktuje, powiedziała: co pan za głos słał, powiada, ja im naboje podawałam.
4: No i wszystkie kropki nam się łączą, prawda? To poczucie humoru, to życie z fantazją. To zapytam, panie Wojciechu, czy pana tato, Kazimierz Mann, o którym dzisiaj porozmawiamy, też żył z taką fantazją? Czy też był typem takiego zgrywusa, żartownisia jak babcia, czy jednak spokojnie podchodził do życia?
6: Nie, ojciec był generalnie bardzo spokojny, ale miał dystans do wielu rzeczy i do tego do wielu rzeczy, które działy się wtedy, kiedy no on jakby najbardziej zawodowo był czynny po wojnie, czyli lata 60., 70. I on mnie uczył takiego dystansu i nie przejmowania się. Moja mama, która była bardziej zasadnicza, ona nawet strofowała go i mówiła, że on jest za, jakby to powiedzieć, za łagodny w ocenie różnych sytuacji, które mnie spotykały. I też nie pamiętam już, bo napisałem różne słowa na temat moich rodzinnych przygód, ale kiedy wyleciałem ze studiów, to pierwszy i ostatni raz w życiu zobaczyłem ojca, który postanowił nie tyle interweniować, co dowiedzieć się czegoś więcej o przyczynach. I pojechał na uczelnię do dziekana, to było nieprawdopodobne, on nigdy takich kroków nie robił. Pojechał na uczelnię do dziekana i ten dziekan powiedział mu coś, co go wzburzyło. Powiedział: proszę pana, pana syn jest rozpuszczony, ja proponuję, że pan mu odebrał pieniądze i wysłał do Łopaty. I ojciec wtedy wstał i wyszedł bez słowa i przyszedł do domu. Mama mówiła: i co, nabroił ten nasz Wojtek, prawda? A ojciec powiedział coś takiego: wydaje mi się, że to bardzo dobra decyzja, że go wylali, bo z tym dziekanem to ja bym nie chciał, żeby on studiował. Więc były i takie momenty i rzeczywiście miałem pod tym względem ze strony ojca takie, to się mówiło, carte blanche, nie bezwarunkowe, że mogę zrobić co chcę, ale to, co moja mama oceniała surowo albo chciała korygować, to ojciec łagodził.
4: Kiedy napisał pan książkę Artysta, zresztą ta książka jest do nabycia również dzisiaj w Faktycznym Domu Kultury, to opisał pan tatę, w zasadzie narysował go słowami i pojawia się w tym tekście też takie zdanie: jednocześnie znałem go i nie znałem. Rozwijmy proszę ten wątek.
6: To jest trudne, bo ja nie lubię powtarzać się, a podczas ostatnio kilku spotkań podobne pytanie padało.
4: Ale nie było tych osób, które są dzisiaj.
6: Nie, ale ja nie robię z tego zarzutu, tylko chciałem powiedzieć, że to, o co pani pytała mnie przed rozpoczęciem programu, to było takie odnajdywanie, nie wiem, czy prawdziwszego, czy trochę innego ojca niż ten, który był na co dzień w domu. Bo na co dzień w domu on był człowiekiem, tak jak w każdej rodzinie, w miarę niepatologicznej, który utrzymywał finansowo, bo mama nie pracowała przez wiele lat, który był niby tym kimś, kto sterował pewnymi decyzjami i pracował. I to słowo pracował, po nim następowała u mnie kropka. Dopiero kiedy patrzyłem na innych kolegów, to widziałem, że to pracował, ma zupełnie różny kształt w różnych rodzinach. Niemniej uznawałem, że to jest jedna z wielu prac, które się wykonuje, żeby przeżywać. I dopiero stopniowo potem widziałem, że bardzo mało, a właściwie żaden z moich kolegów czy koleżanek nie miał w domu takiego pracującego ojca. A więc w ogóle nie odczuwałem takiej rutyny, jak niektórzy mieli, że ojciec wstaje rano do pracy, ojciec przychodzi zmęczony po całym dniu i musi usiąść, nie wiem, przed telewizorem albo zjeść obiad. Tej regularności w ogóle nie było. On siedział w swojej pracowni, coś tam smarował. Ja nawet tak poważnie nie traktowałem tego, ale skoro mu płacili, no to hej, bardzo dobrze, niech maluje. I stopniowo uświadamiałem sobie, że to była różnica między malowaniem ścian na przykład, a tworzeniem czegoś. I ja do dzisiaj nie wiem, co on miał w głowie tak naprawdę. Szczególnie, kiedy odkryłem jakieś schowane obrazki jego o zupełnie innym charakterze, innej tematyce niż przedtem znałem, że to jest dla mnie zagadka, jak on kombinował, jak to się zmieniało u niego. I nigdy się nie dowiem. Po prostu muszę zaakceptować, że takie rzeczy, bo tam w jego twórczości były okresy różne, rozpoznawalne przeze mnie, ale niektóre mnie zdumiewały. I ja z nim nigdy nie rozmawiałem o rysowaniu, tak naprawdę o malowaniu.
4: Kazimierz Mann, drodzy Państwo, zajmował się i grafiką użytkową, i oprawą plastyczną wnętrz. Tworzył ilustracje do książek, projektował przepiękne pocztówki, okładki czasopism, plakaty. Cały czas mam w głowie przepiękny plakat do Pinokia. Jeżeli Państwo dzisiaj będą sobie spacerować po krakowskim przedmieściu, to proszę się zatrzymać przy krakowskim przedmieściu 15. Tam jest galeria Kordegarda i tam właśnie jest wystawa Sztuka w użyciu. U jest schowane w nawias. I panie Wojciechu, tam jest przepiękne zdjęcie, kiedy się wchodzi zaraz po prawej stronie, jest zdjęcie pana taty z dwoma psami. I ja już wiem, bo wczoraj mi to pan Wojciech powiedział i byłam przekonana, że mnie wkręca, to powiedzmy, jak te psy się nazywają. Nazywały.
6: Rzeczywiście ja zapamiętałem, że te psy to nie wiem, czy to byli bracia, ale sądzę, że mogli być. I oni mieli Piotr i Paweł.
4: Apostołowie radości.
6: Tak. I ojciec i mama uwielbiali psy i to zdjęcie, które tam jest w Kordegardzie, to jest zdjęcie no, takie trochę przedpotopowe z dawnych, dawnych lat, a później w okresie mojej już nazwijmy to świadomości mieliśmy też psy i ojciec był, to było niezłe, bo ojciec miał jakiś dar kolegowania się z tymi psami. To znaczy, myśmy wszyscy je bardzo lubili, wszyscy wiedzieliśmy, jak postępować, ale on w tym swoim takim nieregularnym trybie życia bardzo w ważnym miejscu chyba lokował te psy. I pamiętam, tak jak mieliśmy Cocker Spaniela, z którym ojciec wychodził, nie wstydząc się, ku mojemu zdziwieniu, na zakupy z torbą obrzydliwą, plastikową, i czasami zapomniał na przykład o tym psie, który siedział przed sklepem. Przyszedł do domu i tam coś się dzieje, coś robimy. I nagle mama mówi, Kaziu, a gdzie jest pies? A to już minęły ze 2-3 godziny. Ja sobie, no dobra, ojciec zgubił psa, będzie awantura. A ojciec mówi, spokojnie, my się znamy. Ja mówię, co ty na to się mówisz, że my się znamy? Zostawiłeś psa, ktoś go ukradł, porwał. Mówi, spokojnie. Poszedłem z ojcem, patrzę, a ten pies siedzi pod sklepem i czeka grzecznie, bez smyczy. Więc to była jakaś taka dziwna jego sztama z tymi zwierzakami. To bardzo mnie urzekło zresztą.
4: Ale z dobrze poinformowanych źródeł też wiem, że był pewien jamnik, którego pan nazwał Upiorem. I miał na imię, tak jak w tytule ma pewna audycja, bliskiego panu człowieka.
6: Tak, rzeczywiście. To były te moje próby, że wszystko musi być bardzo żartobliwe i czasem mi wstyd, że w tym poszukiwaniu żartobliwych określeń i nazw może nawet ująłem nieco, jakby to powiedzieć, szacunku temu jamnikowi, bo on się wabił bigos. Ale bardzo mi to pasowało do niego i on w sumie to zaakceptował.
4: Bardzo też podoba mi się imię Berek,
6: zresztą,
4: które było
6: nigdy, obecne. Nigdy tego publicznie nie powiedziałem, ale Bigos miał siostrę, której w końcu nie wzięliśmy, bo byłoby to za dużo psów, a siostra się wabiła zupa.
4: Obiad dwudaniowy, jeszcze na deser coś smacznego i mamy komplet. Panie Wojciechu, ja, jeżeli chodzi o pracę pana Kazimierza Mana, jestem zachwycona przede wszystkim intensywnością kolorystyczną i taką poetyką trochę jak ze snu. Anna Arno też pięknie napisała, że to trochę jak kalejdoskop, że człowiek patrzy i te obrazy się zmieniają. Ale warto też powiedzieć o takiej wszechstronności, bo mamy i pracę piórkiem, i metaloplastykę, mamy akwarele, mamy malarstwo. Dlaczego na przykład warto się wybrać do Muszyny? Bo jest taka mozaika, która naprawdę robi wrażenie. I kiedy pan odkrył, że właśnie coś takiego jak mozaika autorstwa pana taty jest w Muszynie i zajmuje w zasadzie całą ścianę?
6: Oczywiście ja wiedziałem o tych projektach większych niż obrazki, które on robił u siebie w pracowni. Czyli realizacja tych projektów wyglądała zupełnie inaczej w rzeczywistości niż ten projekt na kartonie. I zapamiętałem nazwy różnych obiektów, do których on jeździł, nadzorował wykonanie. I to były obiekty, które wówczas były prestiżowymi polskimi pomysłami na design taki wielkoformatowy. Bo to w kółko powtarzał, był bardzo dumny z tego, że ozdabiał na przykład graniczne dworce kolejowe polskie w Kunowicach na przykład, ale również w Warszawie, Warszawa Gdańska. To był jego projekt, który tam on wykonał takie malarstwa na ścianach w hali kasowej, w restauracji gdzieś tam. Ja tam wszystko wiedziałem, chociaż jedyne, co na własne oczy zobaczyłem, to był ten dworzec gdański, bo był blisko. Nie jeździłem do Terespolu czy do Kunowic. I ta Muszyna też się przewijała jako nazwa, tylko nawet nie wiedziałem, jakiego rodzaju projekt tam jest. I potem się gdzieś tam w rozmowach dowiedziałem, że to jest mozaika. Taka nietypowa trochę forma artystyczna, chociaż ojciec i to robił. I teraz od jego śmierci minęło już wiele lat i tak dalej. I gdzieś tam jakąś notatkę widziałem o tej mozaice. A potem nagle się od kogoś dowiedziałem, nie wiem nawet czy nie od słuchacza któregoś, że w Muszynie popada w ruinę dawny ośrodek Metalowiec, w którym zachowała się ta ojca mozaika. I to zachowała się w sposób taki zaskakująco nienaruszony. Więc potwornie się tym przejąłem, bo to był jedyny ślad takiej rzeczywiście publicznej, wielkiej jego realizacji. Już nie będę mówił o różnych tam moich działaniach po drodze, ale szczęśliwie znalazła się firma dewelopersko-architektoniczna, która odzyskiwała jakieś wybrane przez siebie stare obiekty.

0: zdjęcie w katalogu tym naszym. No więc to było... I jeszcze teraz, ostatnio, dosłownie parę dni temu, jakaś pani napisała, że ma w domu obraz olejny ojca, na którym widnieje chyba jej mama, czy ona, i czekamy teraz na fotografię. Więc to są takie skapujące informacje, że coś się jeszcze odnajduje.
1: Jeżeli państwo zajrzą do Kordegardy, to też zobaczycie ilustrację do lalki. Przed nami premiera lalki, między innymi w reżyserii Pawła Maślony. Jest tam piękny rysunek, między innymi starego subiekta rzeckiego, chociaż wróciłam przed premierą do książki Prusa i odkryłam, że stary subiekt rzecki był starszy niż ja w tej książce. Znaczy ja jestem starszy od subiekta, od starego subiekta, o tak, więc to było troszkę przybijające. Ale ten rzecki siedzi na tym dywanie wśród takich rozsypanych zabawek i zastanawiam się, kiedy pan wraca wspomnieniami do małego Wojtka, to czy ma pan jakąś taką ulubioną zabawkę, która gdzieś towarzyszyła i potem była pakowana? Jesteśmy przed przeprowadzką do pudeł. Niezależnie od tego, że ona się już na przykład rozsypywała, to był jakiś sentyment.
0: Takiej zabawki, która przetrwała, chyba nie mam, ale miałem parę ulubionych zabawek. Niemniej znowu wracam do ojca, który był zaskakujący, jeśli chodzi o wybór takich przedmiotów dla mnie. Bo owszem, miałem jakieś drewniane klocki, jakieś tamte, jak byłem mały. Ale pamiętam, że chyba na początku podstawówki ojciec mi przyniósł ku zgrozie mojej mamy taką maszynę parową, domową. Na takiej desce był przybity, właśnie odrobiony, prawie jak prawdziwy, kocioł, do którego trzeba było wody nalać, z jakimiś tam przekładniami. Pod spodem należało do palnika nalać spirytusu. To już mama była prawie na granicy omdlenia. Podpalić to i ten kocioł, jak w prawdziwym parowozie, produkował parę i puszczał w ruch jakieś koła. I to nie jechało, bo było przybite do deski, ale ja gapiłem się jak szpak na to, że to się tak kręci. To była moja ukochana zabawka i mówiłem ojcu, no to odpalmy ten parowóz znowu, a matka mi dajcie spokój, będzie śmierdziało w całym domu. A my odpalaliśmy parowóz na przykład, więc były takie zaskakujące prezenty od ojca.
1: Siła wyobraźni jak najbardziej przydaje się w radiu. To zapytam o to radio, bo dzisiaj wśród książek, które mamy dla państwa, jest też książka Głos, czyli taka rozmowa rzeka, którą przeprowadziła z panem Katarzyna Kubisiowska. I tam oczywiście jest rozmowa o głosie, o dźwięku, o programach, a ja chciałam zapytać o ciszę, bo mówi się często, szczerze mówiąc się z tym nie zgadzam, że cisza nie lubi się z radiem. I chciałam zapytać pana o taką ciszę, która się panu zdarzyła na antenie, ale też może w życiu prywatnym. Ciszę, która powiedziała więcej niż słowa i dawała jakieś takie poczucie wspólnoty.
0: To jest jedna z pierwszych lekcji, którą otrzymałem jako bardzo młody adept sztuki radiowej na Myśliwieckiej, ponieważ miałem takie przeczucie, tak mi się wydawało, że skoro radio mówi do ludzi, to musi mówić. I miałem paru bardzo dobrych nauczycieli, a właściwie dwóch, którzy mówili, a zastanów się, co jest wtedy, kiedy nie mówisz. I to były takie przykłady różnego rodzaju i sobie uświadomiłem, że człowiek słuchający głosu, w tym przypadku radiowego, a rozumiejący intencję mówiącego, jeśli to nie jest taki, znowu dygresja, disc jockey, w których byłem zapatrzony kiedyś na początku, amerykański, który jak karabin maszynowy wystrzeliwuje te słowa, potem jest piosenka, potem jest zapowiedź, potem jest reklama, a teraz patrzcie, mam dla was prognozę pogody, po której nastąpi utwór, który jest wyjątkowo dobry. Nagrali go trzej chłopcy, których jeszcze nie znam, i to jest, ja myślę, że tak trzeba.
1: Pan to nazwał speedem wokalnym chyba.
0: I w Stanach tak trzeba widocznie, ale również są stacje, nie tylko za granicą, ale i w Polsce, w których jest innego typu podejście do tego słuchacza, który widocznie ma inne wymagania. I są momenty, i to nie takie podniosłe, że nie wiem, sztandar idzie w górę i teraz my zamieramy, tylko w ogóle taki interwał, taka cisza na chwileczkę daje odbiorcy

0: myślącemu choć trochę, taki moment na reasumpcję tego, co usłyszał, albo własną reakcję, albo pomyślenie, co on by w tym momencie powiedział, albo jak on odnosi się do opinii, którą usłyszał. Więc ja teraz jestem takim bardzo wolnym radiowcem, nie dlatego, że już nie umiem szybko, ale już tak się przyzwyczaiłem do siebie samego, że ja nie będę pędził, bo uważam, że są tacy, którzy akceptują troszkę spokojniejsze tempo, szczególnie teraz dookoła, kiedy to wszystko w tych internetach człowiek nie zdąży nawet zrozumieć z pierwszego słowa, a już jest 18. No.
1: A ta cisza, która zabrzmiała, albo jeszcze drugie pytanie, z iloma osobami może pan spokojnie, bezpiecznie i powiem po prostu dobrze milczeć?
0: Jest taka anegdota, właściwie odwracająca rolę ciszy, ale bardzo mnie śmieszy, tylko muszą państwo teraz na mnie spojrzeć, która mówi o ludziach nieobeznanych z radiem, którzy na przykład są poddani wywiadowi, tak jak ja teraz. I to jest sytuacja, która zawsze mnie śmieszy. Powiedzmy, że jest kamera ukryta i ten rozmówca... No nieważne, w każdym razie to jest tak. Ja jestem dziennikarzem, mówię, dzień dobry, panie profesorze. Czy pana zdaniem takie upały jak dzisiaj mogą być groźne dla zdrowia?
1: Dla tych, którzy słuchają przez radio, nadredaktor Mann kiwnął głową. A zdarzył się panu taki rozmówca, który był tak małomówny, ale za to bardzo ekspresyjny? Mimicznie.
0: No wie pani, to jest czasem rzeczywiście ciężka sprawa. I mimicznie i wtedy... Oczywiście mam już jakieś doświadczenie i wtedy ja staram się obrazowo przekazać to słowo. Mówię, pan profesor jako znakomity specjalista potwierdził moją teorię i muszę jakoś to wypełnić, ale są tacy oporni, którzy no po prostu nie widzą powodu, żeby gadać, skoro odpowiedział.
1: Cieszę się, że redaktor tego teraz nie robi. To zapytam o filmy, ponieważ trochę się zdziwiłam, kiedy wyczytałam, że nadredaktor Wojciech Mann chciał być reżyserem. I też dowiedziałam się, że dzięki temu, że pana tato czasami tworzył też plakaty do filmów, to miał taki specjalny bilet do kina przy ulicy Mazowieckiej, w którym można było zobaczyć filmy, które nie zawsze potem w takiej ogólnej dystrybucji się pojawiały. Więc pomyślałam, że trochę nam nadredaktor może opowie o swojej wrażliwości poprzez trzy gatunki filmowe. Poprzez musical, żebyśmy się dowiedzieli, przy jakich utworach redaktorska nóżka zaczyna chodzić. Przez komedię, czyli krótko mówiąc, co nadredaktora śmieszy. I też przez dramat, czyli ten moment, kiedy chłopaki płaczą, krótko mówiąc, co wzrusza.
0: Waham się, bo przygotowując się do tej rozmowy, pani redaktor wypuściła leciutko farbę i powiedziała, że będzie chciała spytać o to. Ja zacząłem myśleć, oczywiście jako sprawny redaktor, że muszę odpowiedzieć bardzo oryginalnie, może nawet dowcipnie, a może zaskakująco, żeby to zapadło w pamięć. A potem pomyślałem sobie, że moja metryka każe mi wracać jednak do dawnych lat. I to jest troszkę tak jak z muzyką, że jakiś film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie kiedyś, pozostał we mnie. I siła tego oddziaływania, tego dzieła filmowego z kiedyś już właściwie nie da się porównać z tym, jak odbieram kino teraz. Kino teraz dla mnie jest widowiskiem, chociaż są oczywiście filmy, które każą mi przypomnieć sobie taki mój zachwyt nad sztuką, która nie korzysta z komputerowych efektów, z potworów, z różnych pościgów, tylko tworzy jakąś informacje, czy jakiś pakiet wiedzy, którą warto w głowie przemielić. Ale nie będę tutaj wygłaszał jakichś takich opinii bardzo rozbudowanych, tylko wracam do tego pytania. Czyli te bardzo wczesne filmy, które na mnie zrobiły niesamowite wrażenie, w kategorii rozśmieszania mnie, to jak zobaczyłem pierwsze, nawet niektóre to były nieme filmy jeszcze, takie slapstickowe, amerykańskie, z policjantami, którzy gonią przestępców. Potem był Harold Lloyd, potem był oczywiście Chaplin. To na mnie wywarło niesamowite wrażenie. Tym bardziej, że wtedy byłem na 100% przekonany, że to wszystko jest filmowane naprawdę. Że jak stoi bohater i zwala się na niego ogromna ściana domu i on przeżywa, bo akurat spadła na niego luka w postaci drzwi, a ten cały dom pieprznął, to ja wiedziałem, że on naprawdę ryzykował, że to było prawdziwe. A potem stopniowo, oczywiście różne efekty, grepsy i tak dalej, pozwalały bardzo zwielokrotnić widowiskowość tego, ale ja już nie miałem tego przekonania, że to było naprawdę. Więc komedie te stare slapstickowe, a potem jeszcze zakochałem się w takim francuskim reżyserze Jacques Tati, który robił genialne filmy zupełnie komediowe, niektóre prawie bez dialogów. Jeśli chodzi o dramat, no to było tego dużo. Pamiętam jakieś takie stare amerykańskie filmy czarno-białe, ale chyba taki, który na mnie zrobił wrażenie, i to zupełnie nie będę oryginalny, to była Casablanca. Ja nie bardzo nawet chyba miałem zgodę, żeby to oglądać, mimo że tam nie było żadnych scen nieetycznych czy tego, ale to ja nie wiem, od ilu lat on był dozwolony, ale się przejąłem tym bardzo. A teraz pani pyta jeszcze o komedię, dramat i co jeszcze było?
1: I musical, żeby trochę muzyki zabrzmiało, taka, że człowiek zaczyna tańczyć.
0: Muzyka.
1: Na siedząco, bo pan powiedział, że tańczy siedząc, więc taki musical, kiedy jest roztańczony wewnętrznie, redaktor.
0: Z muzyką był kłopot, bo rozczarowałem się, kiedy zobaczyłem pierwszy film z Elvisem Presleyem, bo myślałem, że taka petarda rock'n'rollowa uderzy mnie z podwójną siłą, z obrazem. A to był film Love Me Tender, który nie miał żadnego rock'n'rolla, a kończył się tym, że duch Presleya śpiewał smutną balladę i w ogóle nie było ekscytacji we mnie. Więc później takie bardzo efektowne i znowu to jest schemat, bo chyba jednym z takich, który mnie absolutnie oczarował filmów, była Deszczowa piosenka. To był znowu ten genialny popis tańca. Jeszcze była Gospoda świąteczna z Fredem Astorem wcześniej, a potem były takie już właściwie kamienie milowe, typu Kabaret, typu Hair. Chociaż po latach nakręcony, więc było tego dużo. Niech pani mnie nie pyta o to, bo ja jestem gadułą i zajmę za dużo czasu.
1: To jest pana dzień, my jesteśmy zasłuchaniem. To zapytam jeszcze, ponieważ pytałam o tatę, to był wątek synostwa, to teraz ojcostwo zapytam, bo zatrzymało mnie takie zdanie, które pan powiedział Kasi Kubisiowskiej, że chciałby, żeby Marcin był z pana dumny. To zapytam, dlaczego to poczucie dumy jest tak istotne, a dwa, czy pan czuł, że pana tato, pan Kazimierz, jest z pana dumny?
0: Relacja ojciec-syn ma, nie wiem, tyle kolorów, ile jest takich zestawień ojca i syna, bo mogą być w przyjaźni, mogą być, jedni podziwiają drugich, a mogą być nastawieni do siebie w sposób taki nastroszony. To wszystko bardzo różnie jest. Jeśli chodzi o mojego ojca, nigdy tego nie usłyszałem wprost, ale przypuszczam, że mógł mieć jakieś plany w stosunku do mnie, niewyrażone jasno, które się nie spełniły. Po prostu.
1: Ale czy ta wizyta u rektora nie była takim powiedzeniem bez powiedzenia, jestem dumny z tego, że zostałeś wyrzucony, bo nie będziesz po prostu przebywał z ludźmi, którzy ukierunkowują cię w złą stronę. O.
0: Ta wizyta na studiach była podyktowana, wydaje mi się, jego światopoglądem, że z takimi ludźmi lepiej w ogóle nie bawić się w kształcenie i w układanie sobie życia. Ale jeśli chodzi o kierunek zawodowy, to nigdy nie padło z jego ust słowo, że chciałby, żebym był i tu trzy kropki. A Ale być może gdzieś tam cichutko sobie myślał, że skoro był z artystycznej rodziny, bo tu muszę się pochwalić, że jego brat był słynnym autorem scenografii, scenografem filmowym i robił największe filmy polskiej szkoły, łącznie z Krzyżakami, Kanałem i tak dalej. Jego wujek był słynnym śpiewakiem operowym. Oni mieli sztukę gdzieś tam w genach, a ja ani nie śpiewałem, ani nie rysowałem, ani nie tańczyłem. Czyli ten ojciec mógł tak patrzeć, jak ja mu tam rosnę pod bokiem, sobie myślał, kurde, nie tańczy, nie śpiewa, nie rysuje. Co to jest?
1: Ale parowóz uruchamia wspólnie.
0: I rzeczywiście on docenił chyba mój upór, że ja będę się zajmował tym, co mnie naprawdę wciąga. W momencie, kiedy usłyszał od jakichś ludzi, że słyszeli mnie w radiu. I to mu sprawiło taką absolutnie niespodziewaną przyjemność, bo to nie był kierunek, o którym, no jak sądzę, myślał. I być może miał też takie myślenie, co to z tego się w ogóle nie można utrzymać. To jest, siedzi i gada ludzi. No, i nagle zobaczył, że jakoś tam wygrzebałem sobie jakąś norkę w tej branży. Więc tę dumę z opóźnieniem, ale może jakąś taką satysfakcję miał. A ja z kolei, jeśli chodzi o mojego syna Marcina, to mam tak naprawdę wielki problem, bo jednak to, że on jest moim synem, to jest dla niego ciężarem wielkim. Bo natychmiast są porównania. Gdybym ja próbował rysować, to miałbym potworny problem z porównaniami, a ja poszedłem zupełnie gdzie indziej. A Marcin jest dość blisko, bo on i umie grać, i robi audycje. Uważam, że bardzo dobrze sobie radzi, ale jednak to odium na nim spoczywa i przecież taka normalna publiczność, która nie musi znać naszych relacji, mówi, o, ten młody man, ten stary jest grubszy, ale czy ten młody tak zapowiada, a taki głos ma jakiś inny, a taki niby jest podobny, ale co z niego wyrośnie? A, ojciec mu załatwił, no wiadomo, no tak, ojciec go wepchnął do radia, bo nie ma talentu i takie różne uwagi on musi otrzymywać i sobie z nimi radzić. Więc to jest mój kłopot, że ja go nie ochronię przed tym.
1: Ale ja mu zazdroszczę przede wszystkim tego, że w zasadzie regularnie raz w tygodniu może przegadać z własnym tatą prawie 4 godziny. Ja wiem, że to jest prowadzenie programu, ale jednak podczas takiej audycji człowiek też się bardzo poznaje. Czasami te rozmowy, wymiany zdań między panami są bardzo ciekawe. Czy pan też to docenia? Bo po śmierci taty, a pan stracił tatę wcześniej, bo w wieku 27 lat, zdał sobie sprawę, że wielu pytań nie zdążył zadać, więc czy cieszy to, że jest taka regularność? Bo myślę, że tak jak tutaj siedzimy, mało osób miało z nas taką okazję, żeby regularnie spędzać czas, pytać i poznawać się właśnie w takiej interakcji, w byciu ze sobą.
0: Ja mam, nie wiem czy jednostronną, ale ja mam satysfakcję, że przez te lata wspólnej pracy ja przynajmniej upewniłem się, że on jest partnerem, że to nie jest balast, który ja w przeciwieństwie do nieprzyjemnych uwag często ciągnę po to, żeby mu ułatwić życie, tylko że on jest partnerem. Jest partnerem, który ma refleks, który potrafi przełknąć swój własny błąd, bo ja czasem bezlitośnie nawet go strofuję na antenie. On zresztą i mnie, że jakoś bardzo kiepską piosenkę wybrałem, albo że pomyliłem słowa. I mnie to cieszy, bo on jest szybki i nie jest przerażonym kurczaczkiem, którego tatuś skrzydłami ochronił. Mówi, ładnie, ładnie, powiedz a,
1: to jest zadziorna mewa, kurczak.
0: No więc on rzeczywiście wyrósł, uważam, na samodzielnego człowieka w sensie antenowym i to mnie bardzo cieszy. I myślę, że sobie da radę z różnego rodzaju wyzwaniami. Tym bardziej, że niedawno na przykład pojechał, poprowadził jakiś koncert samodzielnie, bez tej protezy, która tu siedzi. Więc to jest dobrze. I bardzo bym chciał, bo wracając do ojca, to on miał przynajmniej ulgę, że moja siostra poszła w jego ślady i bardzo ładnie rysowała i projektowała, więc trochę może przestał mieć żal do mnie, że ja nie tańczę, nie śpiewam.
1: To zapytam teraz o takie momenty w audycji, w programie na żywo, które się wydarzają i których nie sposób zaplanować. Nie wiem tylko, panie nadredaktorze, czy ja dobrze pamiętam, kiedy był u nas przy ulicy Ostrej dyrektor ZOO, pan Kruszewicz, on przyszedł chyba z patyczakami, tam doszło do jakichś narodzin nowego patyczaka, więc coś podobnego chciałam zapytać o takie momenty, których się nie da zaplanować. Oczywiście jest pan przygotowany do każdej audycji, ale nagle wydarza się coś, co wymaga reakcji i zostaje na takim twardym dysku w pamięci. To był patyczak, czy nie?
0: To był patyczak. To są sytuacje, których... Wiecie państwo, to jest pewnego rodzaju umiejętność, czyli utrzymanie powagi w sytuacjach zaskakujących i śmiesznych. I ja nawet żałuję, że tak rzadko mi się zdarza pęknąć. Ale jeśli mi się zdarza, to jestem szczęśliwy, bo to jest szczere. I mój partner telewizyjny, nie tylko Krzysztof Materna, z kolei ten próg ma bardzo nisko i on się potrafi ugotować w ułamku sekundy. I ja postanowiłem z tego zrobić walor i mimo jego protestów w różnych naszych dawnych scenkach zatrzymywałem te jego prywatne reakcje, które okazały się atutem, bo ludzie widzieli, że on jest prawdziwy. To znowu wracam do tych moich starych filmów, gdzie wszystko było naprawdę, nie było odgrywane. Więc jeśli w radiu zdarzy się sytuacja, która rozśmieszy mnie albo kogoś, to uważam, że... Opowiem państwu taką rzecz, która mnie na zawsze przekonała, że nie można udawać śmiertelnej powagi. Oglądałem kiedyś dawno temu program sportowy w telewizji. Takich dwóch panów komentowało jakieś tam wydarzenia, a za nimi była tak zwana zastawka, czyli taka płaszczyzna z napisem sport czy coś. I to było na żywo. Ja patrzyłem i nagle widzę, że ten sport zaczyna się kiwać. I sobie myślę, ciekawie, co z tego będzie. Czy oni szybciej skończą, czy to ich załatwi. I to było tak jak oglądanie Hitchcocka. Czy da radę, czy nie. A oni mówią, no nie mają wyniki, Włókniarz Częstochowa wygrał 2-0, a ta zaczyna się schylać. Ja sobie myślę, Jezu, aby jeszcze to trwać, żeby jeszcze mówili. A oni mówią, nasze siatkarki i w tym momencie ta decha, łup, oparła im się o głowy. Słuchajcie, oni nawet okiem nie mrugnęli. A nasze siatkarki pokonały przeciwniczki mimo trudnego i tu mają na głowie te dechy, to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Ja myślałem, się usmarkam z tego, a oni mieli zawał chyba, czy coś. A przecież to są, i tu są ludzie i trzeba z tego zrobić walor, jakoś zareagować. Więc wiedziałem, że ja tak nie będę robił.
1: Panie redaktorze, dlatego wszyscy się tutaj usmarkali już w faktycznym Domu Kultury. To zapytam, ponieważ zbliżamy się powoli do finału i o przeprowadzkę i o to, czego się pan nauczył od słuchaczy, bo ja w imieniu zespołu mogę powiedzieć, że my od pana, ponieważ mamy mistrza na pokładzie, uczymy się i przygotowania do audycji, i punktualności, i dystansu do siebie. Staramy się uczyć poczucia humoru, chociaż wiadomo, że jest to poziom mistrzowski, ale jestem ciekawa, czego pan się nauczył od słuchaczy, bo po drugiej stronie są specjaliści z każdej branży. Nie wiem, rozmawiamy o nietoperzach, chiropterolożka się na przykład odzywa, więc niech pan powie o takich największych naukach od słuchaczy, a potem jak przygotowania do przeprowadzki.
0: Ja się od słuchaczy uczę bez przerwy i oni mi, nie tylko mnie uczą, ale i przypominają o różnych sprawach. A poza tym uświadomiłem sobie już dawno, że nie można być najmądrzejszym, bo się nie jest. I jeżeli udaje się mądrego, to jest jeszcze gorzej. I dlatego ja ciągle pytam słuchaczy, jak czegoś nie wiem. I Marcin tak samo. I dostajemy natychmiast odpowiedzi. To jest rewelacyjny kontakt z ludźmi. Bo to nie jest, i tutaj się może narażę rozgłośnią komercyjnym, to nie jest właśnie to mówienie, że a tu proszę do prania wylecia, mają konkurs, wygrasz 500 zł, jak zadzwonisz za chwileczkę, a żelazko musisz włączyć, bo inaczej się... I tego ja nie lubię, bo to jest takie... pozbawianie myślenia słuchaczy. Jestem szczęśliwy, że Radio Nowy Świat ma takich, którzy akceptują ten inny stosunek do odbiorcy i to jest próba kontaktu i dialogu. Pytanie, mówienie, może prowokacja lekka, ale w miarę kulturalna. i od słuchaczy ja się uczę masy rzeczy bez przerwy, łącznie z branżowymi, bo słuchacze są zbiorową wiedzą. Ja co tydzień otrzymuję taki list. Proszę pana, a dlaczego pan nie puścił zespołu tego i tego? Ja sobie myślę, kurde, w ogóle nie znam tej grupy. Co to jest? Szukam, znajduję. Bardzo dobry. A czasem, dlaczego pan nie puścił tego? Ale to słabe. Ale przynajmniej mi zaproponował. Więc to jest nieustanny kontakt i uczę się naprawdę masy rzeczy, bo jak mówił mój niegdyś nauczyciel angielskiego, I'm not a walking encyclopedia. Nikt nie jest chodzącą encyklopedią. Nawet jak ma w kieszeni AI i jeszcze 50 Googli, to trzeba głowę w tym wszystkim umieścić na centralnym miejscu, tak bym powiedział.
1: Uprzejmie przypominamy, że reklam nie mamy, ale też przypomnijmy o pewnej zbiórce, panie redaktorze. Jak tak patrzę na pana, to myślę, że jeżeli chodzi o przeprowadzki, to pan jest taki porządnicki, że każdy karton opisany, wszystko pan wie. Czy jest jakaś taka rzecz, która się kojarzy panu z przeprowadzką, radość nowego otwarcia? Czy bardziej w głowie jest trud tego, że to wszystko trzeba przenieść?
0: No, przeprowadzka to jest dla mnie, bo sam uczestniczyłem w paru przeprowadzkach, to jest jakieś trzęsienie ziemi trochę. Bo jednak, czy to był lokal ten wyjściowy mniej wygodny, czy nie całkiem udany, to jednak tam on obrasta w takie oczywistości. I przeprowadzka to jest raz fizyczne przeniesienie różnych gratów, drutów, mikrofonów, a druga to jest stworzenie tej otoczki. I to nowe miejsce, które obejrzałem, jest bardzo obiecujące, bardzo mi się podoba, ale właśnie chciałbym, żeby ono stało się nasze, żeby to nie było wynajęte biuro, w którym my sobie siedzimy w eleganckim gabinecie, tylko żeby to było takie, no takie jak powinno być miejsce, do którego się chce pójść. I to są komunały, które mówię, ale ja nie mówię tak mądrze powiedzieć o przeprowadzce.
1: Tam jest tyle miejsca, panie nadredaktorze, że zastanawiam się, czy może jakiś gabinet dla doktora Wernera byśmy mogli zorganizować, biały fartuch, nawet siostra Irena by tam mogła przyjmować też na Mińskiej 75.
0: Ja bym bardzo chętnie wygospodarował taki kącik, bo tematyka lekarska jest mi bliska i potrafię być terapeutą i znaleźć na wszystkie bolączki odpowiedzi. Co prawda nie zawsze poprawne politycznie, ale jeśli to nie będzie transmitowane, to cichutko mogę praktykować.
1: To jeszcze zanim ucichniemy, wyedukujmy społeczeństwo. Doktorze Wernerze, jak radzić sobie w taki dzień jak dzisiaj, upalny? 42 stopnie w serwisie słyszeliśmy, że podobna temperatura była chyba w 1920 roku, więc doktorze Wernerze, co robić?
0: Poddaję pani trudnej próbie improwizacji, ale jeśli już taką szybką chciała pani uzyskać odpowiedź, to proponuję, żeby pani przed wyjściem na dwór z temperaturą 39 stopni wcześniej posiedziała trochę w kotłowni.
1: Kontekst ma znaczenie. Nadredaktorze, to jeszcze na finał w roli DJ-a, nadredaktora Wojciecha Bana obsadzę. Czeka już tam w playliście Ramona i Louis Armstrong. Czy to jest wybór, który się kojarzy panu jakoś z tatą, czy to jest pana ukochany utwór? Wytłumaczmy.
0: On mi się kojarzy przede wszystkim z ojcem, ponieważ to była pierwsza płyta gramofonowa, którą wspólnie kupiliśmy. I do tego ojciec mnie nakłonił, żeby to kupić, bo ja nie znałem Armstronga, a on był zakochany w starych amerykańskich swingowych orkiestrach, w takiej muzyce jak Louis Armstrong. I on mi powiedział, że za chwilę na tej płycie usłyszę wspaniały utwór Ramona. I to był ten moment, w którym nasze upodobania scaliły się de facto. Bo Ramona nie była rock'n'rollem, ale zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a ojciec to uwielbiał i nagle poczuliśmy się, jakbyśmy byli z tego samego rocznika, albo epoki, albo nie wiem. I to utrwaliło mi się w głowie na zawsze. Dlatego poprosiłem o ten utwór.
1: Drodzy Państwo, to zapraszam w ramach Wrzenia Nowego Świata na wycieczkę do kotłowni. A teraz już bardzo dziękuję nadredaktor Wojciech Mann.
0: Dziękuję bardzo.
1: Audycję realizował Tomek Kozielski, Kuba Strączyński. Bardzo dziękuję Marii Zamachowskiej, Wiolecie Osiak i Jankowi Sokołowskiemu. Emilia Piotrowska również razem z nami. Bardzo dziękujemy.

0: Minęła 11, jakąś tam chwilę temu. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Na blisko 7 miliardów dolarów szacuje ONZ straty Wenezueli w wyniku trzęsienia ziemi, do którego doszło już ponad 3 doby temu. Ostatni bilans mówi o blisko 1500 ofiarach śmiertelnych, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że te liczby będą wyższe. Szacuje się, że zaginionych może być nawet 50 tysięcy osób. W akcji ratunkowej bierze udział mnóstwo zwykłych ludzi, którzy przyznają, że państwowe służby zawiodły. To było straszne. Jesteśmy na tych gruzach od dnia trzęsienia ziemi. O pierwszej w nocy przyszliśmy, szukamy, wołamy, gasiliśmy tu pożary. Cały czas krążą tu te same osoby, które wiedzą, że w tym domu mieszkali ich bliscy. To oni wykonywali te prace, zanim nie zaczęli przybywać ratownicy zagraniczni. Ale nieważne, kim są ci ratujący, czy to rodzina, czy to ktoś inny. Jeśli jeszcze ktoś tutaj żyje, to wyciągnijmy ich stąd.
1: No importa quién sea, si sea mi familia, sea alguien, sea alguien con vida, que lo saquen, que lo saquen rápido, que lo saquen.
0: Z gruzowisk wciąż słyszy się wołania o pomoc. W ostatnich godzinach ratownikom z Salwadoru udało się wydobyć z rumowiska 69-letnią kobietę. Jej stan oceniono jako dobry. Pożar zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie pod Warszawą na szczęście już opanowany, ale akcja strażaków jeszcze parę godzin potrwa, informował w TVP Info młodszy brygadier Jarosław Belina ze Straży Pożarnej w Żyrardowie.
2: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru już w zakładzie, który zajmował się gospodarką odpadami. Pożar został zatrzymany na powierzchni około 400 metrów kwadratowych. No w tej chwili trwa wymiana strażaków, którzy pracują tutaj na miejscu zdarzenia. Pożar zbiegł się z falą upałów. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin.
0: Pożar wybuchł nad ranem. Do akcji zaangażowano 120 strażaków oraz grupę ratownictwa chemicznego. Na szczęście nie ma już informacji o skażeniu powietrza. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wkraczają w nową fazę. Dziś pierwszy mecz fazy pucharowej. O godzinie 21 zmierzą się RPA z Kanadą. W nocy i nad ranem zakończyła się rywalizacja w grupach K i L. Jednym z hitów było spotkanie Kolumbii z Portugalią. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a trener portugalskiej kadry Roberto Martinez ze spotkania jest zadowolony. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że mecz był dla nas i dla Kolumbii fantastyczny. Mówimy o dwóch drużynach, które były pewne awansu. Trzeci mecz grupowy mógł być formalnością, a tak się nie stało. Widzieliśmy dwie drużyny, które chciały wygrać. Dla nas był to bardzo ważny test. W pozostałych meczach ostatnich godzin Demokratyczna Republika Konga pokonała Uzbekistan 3-1, Algieria z Austrią zremisowała 3-3, a Jordania przegrała z Argentyną 1-3. W tym ostatnim meczu swojego 6. już gola na tych mistrzostwach strzelił 39-letni Leo Messi. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.

Upalne, niedzielne przedpołudnie, to i wejście w nie musiało być niczym masa gorącego powietrza. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od utworu, który został wydany w marcu 1973 roku, a który nosi tytuł 20th Century Boy. Jest to singiel legendarnej brytyjskiej glamrockowej grupy T-Rex ze stojącym na jej czele Markiem Bolanem. 20th Century Boy zostało nagrane w grudniu 1972 roku w studiu nagraniowym Toshiba Recordings Studio w Tokio, podczas sesji, która trwała od godziny 15 do 1.30. Być może po raz pierwszy producent Tony Visconti nie był obecny na sesji nagraniowej zespołu T-Rex, a w jego rolę wcielili się Mark i Mick O'Halloran. Mimo to Visconti nadal jest uznany jako oficjalny producent. Chórki, klaskani, gitara akustyczna i saksofony zostały już nagrane w Anglii po tym, jak T-Rex wrócili z trasy koncertowej. Co ciekawe, Mark Bolan twierdził, że tekst tej piosenki oparty jest na cytatach znanych ludzi, takich jak Muhammad Ali. Między innymi to świadczy o tym na przykład wers Sting Like a Bee, czyli kłuć jak pszczoła, który pochodzi z jednej z wypowiedzi Muhammada Aliego z 1969 roku. Słyszeli Państwo nadredaktora Wojciecha Mana w ramach Wrzenia Nowego Świata, no ale pozostały jeszcze 2 godziny. Mam nadzieję, że nie będą Państwo smutni, że nie słyszeli pana nadredaktora, bo on był, no ale antena musi grać, show musi trwać, więc zapraszamy Państwa na etykietę zastępczą, rockową. Wyciągnąłem trochę moich ukochanych płyt, których dawno nie słuchałem, a które mi chcę Państwa raczyć. Audycję realizuje Kuba Strączyński, mówi do Państwa Mikołaj Tyczyński. No i my tutaj tak zostaniemy z tymi gitarami do godziny 13.00.

Iggy Pop to jeden z tych artystów, o których z pewnością kiedyś powstanie film fabularny. Jeden z muzyków, który ukształtował punka wraz z The Stooges. The Idiot wyprodukowany przez Bowiego, nieśmiertelne Last for Life. No i po wielu latach na szczycie przychodzi rok 1993, który był takim zmierzchem wielkości popa, bo wydał wtedy znakomity American Caesar. No i potem te jego płyty były już słabe, albo co najwyżej średnie. Po 2012 roku zrobił sobie krótką przerwę i wrócił w 2016 roku w doborowym towarzystwie i ze wspaniałą płytą The Post-Pop Depression, którą nagrał wraz z Joshem Omem z Queens of the Stone Age, Deanem Fertittą, znanym choćby z The Raconteurs, oraz perkusistą Arctic Monkeys Mattem Heldersem. To nie jest klasycznie romantyczna płyta, na takiej zasadzie, że młodzi, sławni postanowili nagrać po prostu płytę z przebrzmiałą gwiazdą, swoim idolem i po prostu idziemy do kasy. Otóż nie, w przestrzeni publicznej mówiło się o tym, że to głównie album Oma, choć ja osobiście się z tym nie zgadzam. W mojej opinii jest to album w najczystszej postaci Iggy'ego Popa, a geniusz towarzyszącej mu ekipy polegał na zrozumieniu, połączeniu inteligencji i złośliwości, które stanowią podstawę jego najlepszych utworów, ale też każdy dał elementy siebie i swoich zespołów, w których na co dzień działają, a Paraguay znakomicie zamyka płytę The Post-Pop Depression. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, jest też mój Instagram mikytyczkers i tam też Państwa zapraszam. Tymczasem wracamy do Wielkiej Brytanii, ale jednak nie lat 70., tylko 90. W lutym 1994 roku w Londynie rozpoczęły się prace nad drugim albumem studyjnym grupy Radiohead pod tytułem The Bends. Atmosfera była wtedy napięta, bo wytwórnia Parlophone wywierała presję, żeby Radiohead nagrali kolejne przeboje na miarę Creep, ale niestety no, postępy były powolne. Wtedy choćby Thom Yorke miał duże problemy zdrowotne, przede wszystkim na tle psychicznym. Odwołali wtedy swój występ na festiwalu Reading w 1993 roku i jak mówił w wywiadzie dla magazynu NME, powiedział: fizycznie jestem kompletnie wykończony, a psychicznie mam już tego dość. Wtedy wytwórnia EMI dała Radiohead 9 tygodni na nagranie albumu, planując jego wydanie w październiku 1994 roku. No i te prace były intensywne. Yorke przychodził do studia wcześniej i pracował sam przy fortepianie. Tak mówił John Leckie, producent tamtego albumu. I co ciekawe, na przykład inspiracją dla słynnej piosenki Fake Plastic Trees był ponoć Jeff Buckley. Według legend miejskich grup muzycy grupy Radiohead poszli na koncert Buckleya w Londynie, no i wyszli w trakcie tego występu natchnieni, a biedny Buckley myślał przez całą resztę swojego życia, że zagrał słabo, dlatego Thom Yorke i spółka wyszli. Ja mam dla Państwa dwa utwory z tego albumu, zresztą to będzie Fake Plastic Trees, ale najpierw My Iron Lung.

klasyczną muzyką taneczną, które rozpoczęły się wraz z wydaniem albumu Achtung Baby w 1991 roku. Zespół rozpoczął jej pisanie i nagranie w lutym 1993 roku, kiedy mieli 6-miesięczną przerwę między kolejnymi etapami trasy Zoo TV Tour. Płyta miała pierwotnie być epką promującą ten europejski etap trasy, który miał się rozpocząć w maju 1993, ale w trakcie sesji nagraniowych postanowili rozszerzyć ten materiał do pełnowymiarowego albumu i na szczęście, bo mogłoby zabraknąć miejsca dla pięknej kompozycji Babyface.

Miała być tylko epka, wyszedł jeden z najlepszych albumów w dorobku U2, czyli z Europa z roku 1993, a my zagraliśmy Babyface. To teraz mam dla Państwa jedną z moich najukochańszych rockowych płyt, czyli Station to Station. To 10. album w dorobku Davida Bowiego, wydany w styczniu 1976. Album ciekawy, bo tutaj pojawia się zresztą nowe alter ego Davida w

Mighty Duke. Ta płyta została nagrana w Los Angeles pod koniec 75 roku, po zakończeniu zdjęcia do filmu Człowiek, który spadł na ziemię, w którym Bowie zagrał. Zresztą nawet na okładce pojawił się kadr z tego filmu. Podczas sesji nagraniowych Bowie zmagał się z dosyć intensywnym uzależnieniem od różnych narkotyków, ale szczególnie od kokainy. No i jak później mówił w wywiadach, prawie nic nie pamiętał z okresu produkcji tego albumu. Muzycznie inspirował się niemieckim krautrockiem, a zwłaszcza takimi zespołami jak Noi i Kraftwerk, a teksty piosenek odzwierciedlały zainteresowania Bowiego filozofią, m.in. Fryderyka Nietzschego czy Aleistera Crowleya, mitologią, religią, ale też faszyzmem. W warstwie instrumentalnej szczególnie warto zwrócić uwagę na gitarę Carlosa Alomara, która stanowi w dużej mierze o sile tego albumu. Najpierw utwór tytułowy.

It's not the side effects of cocaine. Bardzo wymowny fragment, że to nie są skutki uboczne kokainy. Płyta Station to Station i utwór tytułowy. Najlepsza płyta Davida Bowiego moim zdaniem. Ona ukazała się w 1976 i w ogóle jedna z najlepszych płyt w historii rocka, a moim zdaniem za mało mówi się o niej. Ale mam też dla Państwa jeden utwór, który znalazł się na tym krążku. Utwór wyjątkowy, zamykający tę jakże doskonałą płytę. Wild is the Wind. To jest cover, który w oryginale tę piosenkę wykonywała legendarna Nina Simone, jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii soulu, ale też i jazzu. Ten utwór moim zdaniem jest wyjątkowy, bo jest zupełnie inny, z pewnego rodzaju wrażliwością nawiązującą do tej Niny Simone, jednak ja uważam, że ta piosenka w wydaniu Davida Bowiego jest po prostu mistrzostwem świata. Dużo bardziej lubię tę wersję niż Niny Simone. Może jestem heretykiem.

Uf, okazuje się, że nie jestem heretykiem, mówiąc, że wersja Davida Bowiego i jego interpretacja Wild as the Wind jest lepsza od tej Niny Simone. Z tym zgadza się pani Hanna, pani Aneta, która również taką opinią podzieliła się w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. No i oczywiście moja mama, ale moja mama jest ultraską Davida Bowiego, za co też jej bardzo dziękuję, bo dzięki temu mogłem eksplorować. Ale pan Szymon też pisze o tym, że Station to Station to płyta wszechczasów, więc bardzo się cieszę, że jakoś nie odbiega. Ale teraz rok 2009 i dobra płyta Bruce'a Springsteena, też niedoceniana, zatytułowana Magic, i mam z niej dla państwa dwa utwory. I pierwszy to Long Walk Home, który na żywo w Pradze wybrzmiał znakomicie. No i w tym kontekście chciałbym państwu przypomnieć, że mamy zbiórkę dedykowaną na przeniesienie siedziby Radia Nowy Świat na ulicę Mińską. No i mogą państwo pomóc w tej długiej drodze do nowego domu.

Long Walk Home i Bruce Springsteen z albumu Magic z roku 2009. A ten utwór na żywo wybrzmiewa znakomicie. No i w tym kontekście zwracamy Państwa uwagę na to, że mamy zbiórkę dedykowaną pod tytułem Przenosimy Nowy Świat. Potrzebujemy 250 tysięcy, abyśmy mogli odbyć tę długą przeprawę do nowego domu na ulicy Mińskiej. A na zakończenie pierwszej godziny również Bruce Springsteen z albumu Magic. Living in the Future, też świetna kompozycja. Tutaj ten saksofon i w ogóle i street band robiący robotę. Słyszymy się po serwisie informacyjnym.

0: Minęła 12. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Alert RCB dla całego kraju. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Taki komunikat wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z ekstremalnym upałem. Taka pogoda rodzi poważne konsekwencje, przyznaje Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Głównymi zagrożeniami udary cieplne i odwodnienie, pogorszenie samopoczucia osób starszych, dzieci czy osób przewlekle chorych, wzrost zagrożenia pożarowego, zwiększone obciążenie sieci energetycznej oraz bardzo wysoki stres termiczny dla organizmu.
0: Trzeci najwyższy stopień alertu obowiązuje niemal na całym obszarze kraju, tylko na krańcach północnych oraz na Podhalu. Obowiązuje także wysoki drugi stopień ostrzeżenia. W tej chwili niezmiennie najgoręcej jest w województwie lubuskim. Przed godziną w Zielonej Górze termometry pokazywały 36,7 stopnia. Najbardziej znośne temperatury nad morzem, w Kołobrzegu 25,2. Dwie osoby ranne w wyniku wybuchu pod Koninem. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Kopydłowo Nowe. Eksplozja nastąpiła w budynku mieszkalnym przerobionym z gospodarczego. W środku przebywały dwie osoby. Jedna jest poparzona, druga uwięziona pod gruzami. Strażacy mają z nią kontakt. Trwa próba jej wydobycia. Na miejsce jadą kolejne jednostki ratowników. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzelała dronami i rakietami bazy USA w Bahrajnie i Kuwejcie. To odpowiedź Teheranu na amerykańskie ataki. Te z kolei były reakcją na ostrzał dwóch statków w cieśninie Ormus. Mimo wielokrotnych zapewnień Donalda Trumpa, że rozmowy pokojowe idą w dobrym kierunku, do porozumienia wydaje się być daleko. Takie oświadczenie odczytano dziś w państwowej irańskiej telewizji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wydanym parę minut temu komunikacie potępiło ataki terrorystyczne dokonane przez wojska amerykańskie, które dziś rano uderzyły w kilka obiektów infrastruktury nadzoru i systemu łączności wzdłuż południowego wybrzeża kraju. W oświadczeniu ministerstwo wskazuje, iż ataki te stanowią brutalne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Ponadto jest to wyraźne złamanie memorandum o zawieszeniu broni, co pokazuje, że reżim USA przywiązuje minimalną wagę do własnych zobowiązań i że łamanie traktatów jest częścią natury tego reżimu. Iran zagroził, że jeśli Amerykanie będą kontynuować ataki, to negocjacje w sprawie zakończenia wojny mogą zostać całkowicie zerwane. Donald Trump z kolei zagroził, że jeśli Stany zostaną zmuszone do wznowienia operacji wojskowych, to, tu cytat, Iran przestanie istnieć. To będzie koncert pełen wspomnień i piosenek, które na trwałe zapisały się w historii polskiej kultury. O 18 w Filharmonii Częstochowskiej finał 5 edycji festiwalu imienia Piotra Machalicy. Tegoroczny koncert galowy, jeszcze w Zielone Gramy, w całości będzie poświęcony pamięci Magdy Umer. Od początku związanej z festiwalem wystąpią m.in. Katarzyna Żak, Piotr Polk, Katarzyna Dąbrowska i Joanna Liszowska. Tak o tym koncercie mówi organizatorka festiwalu Aleksandra Machalica.
2: Będzie jest cudnie. Będzie jeszcze w Zielone Gramy, co nie jest tajemnicą, bo tak jest tytuł koncertu i to jest zawsze nasz finał. To jest też bardzo trudny festiwal dla nas, dlatego że Magda budowała z nami ten festiwal, była z nami od pierwszego festiwalu. Przyjeżdżała pierwsza, wyjeżdżała ostatnia. Ja właściwie nie podejmowałam żadnej decyzji bez konsultacji z nią i ten festiwal był dużo trudniejszy i jest dużo smutniejszy, bo właśnie nie ma tej królowej matki.
0: Tegoroczny festiwal imienia Piotra Machalicy w Częstochowie to ponad 20 wydarzeń, od spektakli i koncertów przez spotkania z publicznością, po wernisaże i panele dyskusyjne. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. A na kolejny serwis zapraszam o 13.
3: Etykieta zastępcza.

Branża muzyczna do najsprawiedliwszych nie należy, ale czasem oddaje należne honory, choć nie zawsze za życia artystów. Jeff Buckley to jeden z tych twórców, który ikoną stał się dopiero po swojej śmierci w 1997 roku. Był synem wokalisty oraz tekściarza Tima Buckleya. Przez 10 lat był muzykiem sesyjnym w Los Angeles, ale przeprowadzka do Nowego Jorku zmieniła bardzo dużo. Zdobył grono fanów dzięki występom w jednej z kawiarni w East Village. W 1993 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia, dzięki czemu wydał swoją jedyną płytę, Grace. Uplasowała się na 149. miejscu zestawienia Billboard 200, co nie spełniło oczekiwań Columbii. No i początkowo ta płyta spotkała się z mieszanymi recenzjami. Po śmierci Buckleya w 1997 roku jego ocena wzrosła. Album zyskał uznanie takich muzyków, no największych twórców w historii muzyki, jak Jimmy Page, Robert Plant, Bob Dylan czy David Bowie. Magazyn Rolling Stone umieścił album Grace na liście 500 najlepszych albumów wszechczasów, a utwór Grace oraz jego interpretację Alleluja Leonarda Cohena na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów, choć w 1994 roku to trochę paradoks, może hipokryzja. Rolling Stone pisał o Buckleyu jako o artyście, który nie ma na siebie jednolitego pomysłu. W lutym 1997 Buckley przeniósł się do Memphis i tam pracował nad drugim albumem My Sweetheart The Drunk. 29 maja tamtego roku utonął podczas kąpieli w rzece i zresztą potem ten album Grace w dobie rozwoju internetu w pierwszej dekadzie XXI wieku zyskał ogromną popularność dzięki millennialsom, a także pokoleniu Z, którzy jego muzykę odkrywali z TikToka albo z Instagrama. Na początek zagraliśmy Lover, You Should Come Over, a ja mam dla Państwa jeszcze Forget Her z tego znakomitego albumu. Przypominam, że to etykieta zastępcza, a witam się z Państwem Jakub Strączyński, który tę audycję realizuje, a także ja, mówiący do Państwa, Mikołaj Tyczyński. No to co? Forget Her.

Jeff Buckley, płyta Grace i utwór Forget Her, jakże znakomity. No i widzę, że Jeff Buckley wywołał w Państwa domach entuzjazm. Pan Tom napisał: Jeff, wreszcie coś nietuzinkowego, ileż tego Bowiego można słuchać. Ja optuję, szanowni Państwo, za tym, żeby słuchać i Davida Bowiego, i Jeffa Buckleya, bo obaj byli znakomitymi artystami, ale też pan Dominik zwraca uwagę na to, że Jeff Buckley mógł być odkryty jakoś w latach 2007-2010, jeszcze w czasach MySpace albo Tumblr. Tak, choć ostatnio przeżywa kolejny rozkwit swojej popularności właśnie w dobie TikToka i Instagrama. Gen Z teraz stało się fanami Jeffa Buckleya. No i super, że przy całym okropieństwie technologii, internetu, młodzi ludzie mogą odkrywać dobrą muzykę. Posłuchamy sobie teraz 8. albumu studyjnego mojego ukochanego rockowego zespołu Pearl Jamu, który nosi tytuł Pearl Jam. Ukazał się w maju 2006 roku i to był ich pierwszy long play od prawie 4 lat od wydania albumu Riot Act, zresztą znakomitego. Muzyka zawarta na płycie tego zespołu została wtedy uznana za powrót do korzeni z naciskiem na szybkie utwory o agresywnym brzmieniu. Teksty piosenek są w większości opowiadane z punktu widzenia różnych postaci, poruszając kwestie, ówczesne kwestie społeczno-polityczne w Stanach Zjednoczonych, jak walka z terroryzmem między innymi. Płyta Pearl Jam spotkała się z pozytywnym przyjęciem krytyków, odniosła sukces komercyjny, debiutując na 2. miejscu listy Billboard 200, a także sprzedając się lepiej niż Riot Act. Zagramy z niego 2 zupełnie odmienne utwory. Najpierw rockową balladę Comeback, a potem mistrzostwo alternatywnego rocka w postaci Inside Job.

0: Pearl Jam, czyli elementy wielkiej czwórki Seattle i zespół, który najdłużej z nich wszystkich znajduje się na topie. Za nami piosenki Comeback oraz Inside the Job. Za to Stone Temple Pilots to wspaniały, właśnie grunge'owy zespół, o którym mam wrażenie mówi się zbyt mało. Core to ich debiutancki album wydany 29 września 1992 roku, wyprodukowany przez Brendana O'Briana. Album Core odniósł ogromny sukces komercyjny, osiągając w lipcu 1993 roku trzecie miejsce na liście Billboard 200. I pomimo sukcesu komercyjnego, album początkowo spotkał się z negatywnymi recenzjami. Byli krytykowani m.in. za to, że rzekomo naśladują muzycznie inne zespoły alternatywne, zwłaszcza Pearl Jam, choć jak dla mnie to takie komentarze na siłę. Posłuchamy sobie dwóch piosenek z Core, to będzie Creep, a także Big Empty, jednak w innych aranżacjach. W listopadzie 1993 roku w Nowym Jorku zagrali moim zdaniem jeden z trzech najlepszych koncertów z serii MTV Unplugged, o którym też za mało się mówi. Może ktoś z Państwa przypomni sobie o tej wspaniałości.
1: This next song's Creep.

Stone Temple Pilots i ich koncert MTV Unplugged zarejestrowany w listopadzie 1993. Znakomita koncertówka, jedna z najlepszych, moim zdaniem top 3, jeżeli chodzi o serię MTV Unplugged, a tak niedoceniana. Zagraliśmy sobie Creep, a także Big Empty. Dwa znakomite utwory, które moim zdaniem wtedy w Nowym Jorku wybrzmiały najlepiej. Napisała między innymi pani Aleksandra, o tak, to jest piękne. Mam nadzieję, że wielu z Państwa przypomniało sobie o tej koncertówce Stone Temple Pilots, no i będzie się zachwycała przez resztę dnia, albo może i nawet przez kolejne dni. No i generalnie też na przykład Rolling Stonesi też w dobie w ogóle popularności koncertów MTV Unplugged, Pearl Jamu, Nirwany, ale też między innymi Erika Claptona postanowili nagrać swoją koncertówkę. Częściowo wybrali materiał z występów na żywo, część dograli w studiu, jednak mimo wszystko gdzieś w takim klimacie Unplugged. I to jest płyta Striped z roku 1995, bardzo dobra. No i ja z niej mam dla Państwa dwa utwory. Najpierw to będzie Wild Horses, jedna z najważniejszych ballad w ich dorobku, a później ich autorska interpretacja przeboju Boba Dylana, Like a Rolling Stone.

No tutaj akurat Mick Jagger i spółka niekoniecznie grali w duchu muzyki Unplugged, ale to nie szkodzi, bo ta ich interpretacja Like a Rolling Stone, którą w oryginale śpiewał Bob Dylan, moim zdaniem jest lepsza od oryginału. Kolejna herezja, którą dzisiaj wygłosiłem na antenie. No pewnie nie pierwsza i nie ostatnia w mojej karierze. Bardzo Państwu dziękuję za te 2 godziny etykiety zastępczej, które dobiegają już końca. Dziękuję Kuba Strączyński, który audycję realizował. Dziękuję ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. No i na zakończenie też jeszcze zagramy koncertówkę. Tym razem właśnie taką w duchu Unplugged akustyczną, a będzie to walijska grupa Stereophonics i kompozycja, którą darzę naprawdę dużą sympatią, bym nawet był w stanie powiedzieć miłością. To jest Maybe Tomorrow, którą właśnie muzycy Stereophonics w wersji akustycznej wykonali w Dakocie w Stanach Zjednoczonych. Płyta Live from Dakota ukazała się w 2006 roku. No i polecam Państwu ją bardzo serdecznie, bo grupa Stereophonics nie dość, że studyjnie świetnie brzmi, to jeszcze na koncertach też. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ich zobaczyć. Bardzo Państwu dziękuję, proszę się nawadniać, używać kremu z filtrem i nakryć głowy. Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą o 19. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 13. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Sukces ukraińskich wojsk, potężny pożar wybuchł w rafinerii ropy naftowej w Sławiańsku nad Kubaniem w głębi Rosji. To skutek ataku dronowego, do którego doszło w nocy. Jak podkreślają media w Kijowie, obiekt ten ma kluczowe znaczenie dla rosyjskiego eksportu paliw przez Morze Czarne. A dziś Ukraina obchodzi święto Konstytucji.
2: Równo 30 років тому зведено важливий.
1: Dokładnie 30 lat temu wzniesiono ważny filar niepodległości naszego państwa. Kiedy Ukraińcy przestali żyć według starego, a co najważniejsze, obcego prawa i zaczęli w pełni budować nowe życie, swoje życie na nowych fundamentach i zasadach. Ale jakiekolwiek artykuły konstytucji byłyby tylko literami na papierze, bez milionów Ukraińców, którzy są gotowi bronić naszej niepodległości, swojej ziemi, swoich praw i wolności i robić to jednomyślnie. І тільки вtedy.
2: Незалежність, свою землю, свої права і свободи, та робити це в єдності. І тільки так.
1: Tak mówił Wołodymyr Zełenski podczas uroczystości w Kijowie obok Ławry Pieczarskiej, niedawno uszkodzonej w rosyjskim ataku. Dmitrij Miedwiediew domaga się odebrania Polsce gmachu Belwederu w Warszawie. Były rosyjski prezydent proponuje pozew wobec polskich władz i twierdzi, że budynek ten posiadają nielegalnie. Obecna rezydencja polskiego prezydenta została zbudowana za pieniądze ze skarbu carskiego. To rosyjskie pieniądze, napisał Miedwiediew. To reakcja na pozew Skarbu Państwa przeciwko rosyjskim służbom dyplomatycznym, które nie opuściły gmachu byłego konsulatu w Gdańsku. Termin wyznaczony przez ministra Radosława Sikorskiego minął pod koniec ubiegłego roku. Decyzja była odpowiedzią na rosyjskie działania dywersyjne na polskiej kolei. Moskwa utrzymuje, że nieruchomość w Gdańsku to jej własność i nie zamierza jej opuszczać. Czescy skrajnie prawicowi ministrowie wygwizdani przez publiczność Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w miejscowości Strażnice. W piątek widzowie buczeniem i okrzykami nie dali wygłosić przemówienia ministrowi kultury Ocie Klempierzowi. Następnego dnia na festiwal przyjechał jego kolega z partii Motorista, szef MSZ Petr Macinka i został potraktowany podobnie. Wynoś się, to tak krzyczała publiczność, gdy minister pojawił się na estradzie. Nie macie pojęcia, co właśnie robicie. Z festiwalu folklorystycznego robicie festiwal polityczny. Zwariowaliście? No dobra, już sobie idę, ale nie boję się, a wy oszaleliście. Nie upolityczniajcie swojego festiwalu.
3: A wy jesteście się zbalaznili. Nie polityzujcie się swój festiwal. Na skórę.
1: W Czechach trwają protesty przeciwko polityce rządu Andreja Babisza. Szczególny sprzeciw budzi likwidacja abonamentu RTV, która według opozycji będzie oznaczać podporządkowanie mediów publicznych władzy. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Strażnicach to jedno z najważniejszych takich wydarzeń w Czechach. Tegoroczna 81. edycja trwa 4 dni i gromadzi ponad 3000 wykonawców z kraju i zagranicy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, powitała Państwa Ray. Where is my husband? No, tym razem będziemy szukali nie tyle męża, co kochanka, a właściwie będzie to obsesją głównej bohaterki filmu pod tytułem Obsesja właśnie. Myślę, że wiedzą już Państwo, jak bardzo popularny to jest horror i mimo wielkiego upału są Państwo gotowi do tego, żeby o nim trochę porozmawiać, a może nawet zrecenzować ten film, który w ostatnich tygodniach wywołał duże zainteresowanie, gdy był wyświetlany w kinach. A więc przypominam, że dzisiaj tematem naszego recenzowania będzie film pod tytułem Obsesja, który możemy oglądać w kinach i który zrobił karierę na całym świecie, a jego bardzo młody reżyser, 26-latek, wywodzący się z YouTube'a, no, jest jednym z elementów nowej fali hollywoodzkiej, fali młodych ludzi inaczej myślących, inaczej wykształconych i za inne pieniądze robiących kino, bo zrobił za 750 tysięcy dolarów, nawet miliona nie trzeba mu było, żeby stworzyć hit kinowy. Ja się nazywam Tomasz Raczek, jest razem ze mną niedosłownie Kuba Strączyński i Kacper Siedlecki. Oni są w naszym studiu w Warszawie, ja jestem w Łagowie, bo tu się dzisiaj właśnie rozpoczyna 55. Lubuskie Lato Filmowe, taki mający piękne tradycje Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Łagowie położonym nad pięknymi jeziorami. To jest miejscowość wypoczynkowa, więc niestraszna jest tutaj dzisiaj temperatura 40 stopni, bo właśnie po to tu wszyscy przyjechali, żeby nic nie robić, tylko odpoczywać. Widzę na plaży nad jeziorem tłumy ludzi, widzę rowery wodne, które kursują po jeziorze, no i generalnie czuję się w powietrzu wielką satysfakcję i przyjemność z niezmarnowanego weekendu, a może i dla wielu urlopu. No więc 55. Lubuskie Lato Filmowe, które będzie trwało przez cały tydzień, dzisiaj się rozpoczyna. Będą tu dwa międzynarodowe konkursy. Konkurs filmów fabularnych i tu mam przyjemność być członkiem jury, które będzie decydowało o nagrodach, ale równolegle odbywa się również konkurs filmów dokumentalnych, a także liczne pokazy, specjalne pokazy, przypomnienia wielkich filmów, przeglądy dorobku, no na przykład studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dużo tego tu jest, bardzo są spotkania z twórcami po każdym filmie konkursowym. Właściwie nie wiadomo, czy bardziej należałoby teraz szukać ochłody w jeziorze, czy bardziej ochłody w klimatyzowanej sali kinowej, a może da się to połączyć jedno z drugim. Ja mam na to nadzieję. Wśród wielu ciekawych punktów programu znalazłem między innymi pokaz filmu, o którym wiele razy mówiliśmy w Raczek Mówi, który jest bardzo trudny do znalezienia w kinie, żeby go obejrzeć właśnie w kinie z największą przyjemnością. Mianowicie to będzie wyświetlony z okazji stulecia urodzin Andrzeja Wajdy, jego jeden z najmniej znanych filmów zrealizowany w Niemczech Zachodnich, wtedy w RFN-ie, film pod tytułem Piłat i inni. Ten film będzie można, zdaje się, jutro obejrzeć, jutro albo pojutrze, zaraz sprawdzę, ale warto przyjechać do Łagowa i szukać wśród wielu innych atrakcyjnych projekcji właśnie tego wyjątkowego. Zaczynamy w takim razie nasz program filmowy, ale poświęcony filmowi, który poza festiwalem można oglądać w kinach, czyli przypominam Obsesja, horror amerykański, aktualnie dostępny w kinach i aktualnie dyskutowany powszechnie. Mam nadzieję, że także przez Państwa, bo przypominam, że czekamy na Państwa recenzje, które należy przysyłać na adres tomasz.raczek@nowyświat.online. Oczywiście oceniamy w skali od 1 do 10,
No ale nawet to nie jest takie najważniejsze. Jeśli mają Państwo swoje uwagi na temat filmu, to niekoniecznie musi być recenzja, to słowo takie jest zobowiązujące. Wystarczy refleksja, wystarczy jakaś reakcja, wszystko na R. I może także jakiś komentarz dotyczący przyjemności lub braku przyjemności z oglądania horrorów. A teraz wprowadzi nas w nastrój piosenka, której możemy posłuchać właśnie podczas oglądania Obsesji, bo wchodzi w skład soundtracku, czyli tej muzycznej warstwy filmowej. Śpiewają The Little Dippers.

0: No to teraz łączę się z Łagowa z Warszawą. Halo Kacper.
1: Dzień dobry, cześć Tomku.
0: Hej, no więc opowiadamy sobie dzisiaj o obsesji, o horrorze, który właściwie wynika z tego, że zakochany w dziewczynie chłopak, chcący jej powiedzieć, że ją uwielbia i kocha, ale się wstydzi i nie ma odwagi i próbuje. I co próbuje, to się w ostatniej chwili wycofuje i kupił jej w prezencie taką śmieszną rzecz, mianowicie taką wierzbową deseczkę. Jak się ją przełamie, można wypowiedzieć życzenie, jedno tylko i to się ma spełnić. Wreszcie nie miał okazji dać tego, więc sam wypowiada życzenie, żeby go kochała najbardziej na całym świecie i to się spełnia. No i to powoduje właśnie tytułową obsesję, jej obsesję miłości do niego, która staje się problemem. Tak się ten film zaczyna. I teraz mam do ciebie pytanie. Czy ty kiedyś miałeś jakieś życzenie, które w sposób taki magiczny wypowiedziałeś, żeby się spełniło? No i jeżeli tak było, to czy się spełniło?
1: Muszę się cofnąć teraz myślami do przeszłości, bo myślę, że jako dziecko na pewno wypowiadałem takie życzenia. Pamiętam też, że i to chyba jest jakieś tożsame dla dzieci, które na przykład chodzą do kościoła i tam jest taki moment, gdzie właśnie można poprosić zawsze o coś Pana Boga, Pana Jezusa i pamiętam, że jako dziecko na pewno prosiłem o jakieś takie rzeczy, a to materialne, a to jakieś takie, nie wiem, żeby to mi było dobrze. Oczywiście później kościół opuściłem, ale taki rodzaj życzenia sobie przeróżnych rzeczy, myślę, że pozostaje z nami na całe życie. Ja sobie też myślę akurat w przypadku tego filmu, że to jest trochę taka, ja traktuję ten film jako taka baśniowa przypowieść, bo to życzenie sobie zawsze jakoś tak utożsamia z filmami na przykład Disneya, gdzie wybrzmiewa When You Wish Upon a Star w Pinocchio, że to jest taki rodzaj mrocznej baśni, która nam opowiada o konsekwencjach właśnie tych życzeń. I tak jak mnie zapytałeś, czy ja sobie kiedyś życzyłem, to kiedyś tak, ale teraz nie bardzo. Właśnie między innymi jest to związane z tym, co jest w tym filmie, że każde życzenie jest w pewien sposób, że my życzymy sobie również konsekwencji, ale ta konsekwencja może być oczywiście jakoś tam pozytywna, związana z tym życzeniem, ale też może być negatywna i że zawsze jest ta druga strona tego życzenia i zawsze trzeba uważać, jak się formułuje to życzenie, bo możemy tak naprawdę sobie życzyć kompletnego nieszczęścia.
0: No, ale zdajesz sobie sprawę, Kacper, że należysz do mniejszości ludzkości, która życząc sobie coś, myśli o konsekwencjach. Ta większość nie zastanawia się nad konsekwencjami, bo za wszelką cenę chce spełnić swoje marzenie. No i właśnie potem to się tak kończy. Ja miałem też na myśli, wiesz, może nie takie poważne sprawy jak kościół, ale często się dostaje w prezencie jakieś, tak jak tu w filmie, jakąś taką zabawkę życzeniową. Ja na przykład kiedyś, kiedy już pracowałem, dostałem od moich pracowników, a byłem szefem, redaktorem naczelnym, dostałem bardzo niebezpieczny prezent, mianowicie taką laleczkę szmacianą i pudełeczko ze szpilkami.
1: Łojeny.
0: No i były zaznaczone na tej laleczce punkty, w które należy wbijać te szpileczki. I wiesz, że ja się nigdy nie odważyłem wbić takiej szpileczki, bo wiesz, zabawa zabawą, a nigdy nie wiadomo, kiedy się okaże, że czegoś nie wiemy o tych życzeniach i może właśnie okazać się, że wiesz, szpileczkę wbijasz w brzuch i ten ktoś nagle zwija się z bólu.
1: Zwija się z bólu albo na przykład choruje w tym miejscu na coś, że konkretny na przykład narząd, w który została wbita igła, zaczyna jakoś chorować. No to jest na pewno jakiś tam rodzaj niebezpieczeństw. Ja akurat w takie rzeczy nie ukrywam, że no nie wierzę. Jestem w stanie wyobrazić sobie, no na przykład tutaj jak mówisz o tej laleczce, że wiele osób ma takie obawy i myślę, że ten film na osoby, które takie obawy mają, może o wiele bardziej zadziałać i możemy się w pewien sposób przenieść do jakiegoś takiego niebezpiecznego świata konsekwencji.
0: No to prawda, ale ja też ich Państwa zapytam, czy kiedyś dostali Państwo w prezencie właśnie jakąś taką zabawkę, która miała spełnić życzenia, dobre czy złe, a jeśli tak, to co to było i czy skorzystali Państwo z tej możliwości, a jeżeli tak, to czy były jakieś konsekwencje. tomasz.raczek@nowyswiat.online, ale ten adres przypomnę za chwilę jeszcze raz, bo przecież pora na nasz konkurs. Przypominam, że ta zabawa polega na tym, że zaraz zadam Państwu pytanie i ta osoba, która jako pierwsza na ów adres podany wcześniej i za chwilę przypomniany prześle właściwą odpowiedź, będzie mogła sobie wybrać z naszej półeczki z książkami o filmach jeden tytuł i otrzymać go w prezencie od autorów audycji. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi tak. Najpierw jest to zdanie, a potem pytanie. Zdanie brzmi: reżyser filmu Obsesja, Cary Barker, wystąpił w swoim filmie. A pytanie: w jakiej roli? Reżyser filmu Obsesja, Cary Barker, wystąpił w swoim filmie. Ale w jakiej roli? tomasz.raczek@nowyswiat.online. Czekam na Państwa odpowiedzi, czekam na Państwa recenzje i czekam na Państwa zwierzenia na temat zabawek spełniających życzenia. Słuchamy i od tej chwili będziemy słuchali w ciągu audycji muzyki Rocka Burwella, skomponowanej specjalnie do filmu Obsesja, stanowiącej ścieżkę dźwiękową tego filmu.

0: Raczek mówi.
1: Ale mamy fajnego zwycięzcę, bo wygrał, proszę Państwa, i był pierwszy, uwaga, sklep zoologiczny. Nie ma imienia, nie ma nazwiska, tylko jest sklep zoologiczny, który słusznie i zgodnie z prawdą podał, że reżyser filmu Obsesja, Cary Barker, wystąpił w nim, ale nie fizycznie, a tylko głosowo, jako głos na hotlinii producenta tej magicznej zabawki, która spełnia życzenia, ale tylko jedno życzenie jest w stanie spełnić, no i jak się okazuje, trudno je potem odkręcić. A więc tak, Cary Barker wystąpił jako głos w hotlinii, a sklep zoologiczny wygrywa nasz konkurs i dostanie książkę. Mam nadzieję, że w korespondencji z Kacprem sklep zoologiczny stanie się człowiekiem i wszystkie szczegóły zostaną wyjaśnione. Proszę Państwa, Obsesja to jest film, który zaskoczył Hollywood. Między innymi dlatego, że został wyprodukowany tak tanio przez Carego Barkera, 26-letniego chłopaka, który jest w ogóle komikiem, który jest aktorem. Jest także scenarzystą, synem innego znanego scenarzysty i reżyserem, który wcześniej wyprodukował inny film, Milk and Cereal. Próbował ten film sprzedać do dystrybucji, do kin, ale dostawał ciągle jakieś życzenia od dystrybutorów, co ma zmienić, co ma przemontować, co ma dodać, co ma wyciąć, i się tak zdenerwował, że powiedział, że ma to gdzieś. Nie, jeżeli tak, to on to po prostu opublikuje na YouTubie. Opublikował na YouTubie i jego film Milk and Cereal został viralem tak zwanym, czyli stał się przebojem YouTuba i zarobił na siebie właśnie na YouTubie. I za te pieniądze, między innymi zarobione tam, Cary Barker mógł wyprodukować kolejny film, czyli Obsesja. Potem go już gotową obsesję wystawił na sprzedaż, że tak powiem, już tym razem biły się o niego różne studia, między innymi A24, czyli A24, które zresztą nie wygrało tego przetargu, tylko ostatecznie inne, Focus Features, i w ten sposób trafił na ekrany. Film został wyprodukowany tanio, za $750,000, więc żadne tam miliony. W obsadzie aktorzy bez nazwisk, młodzi, ale jak się okazuje, świetnie wybrani, casting perfekcyjny, ponieważ to już są kandydaci na gwiazdy. No i film w ciągu tygodnia zwrócił się 20-krotnie. 20 razy zwrócił poniesione koszty i dalej zarabia, więc to już na pewno w tej chwili jest dużo, dużo więcej. No i krótko mówiąc, Cary Barker stał się gorącym nazwiskiem w Hollywood, już ma następne propozycje, już teraz nie musi sam produkować, bo dostaje propozycję, że daję ci pieniądze, zrób tylko film dla nas. Tak się zaczyna robić wielką karierę. A tata Carego Barkera, scenarzysta, no oczywiście jak Państwo się domyślają, młody Barker mówił, ja wszystko sam, ale w pewnym momencie powiedział, tata, rzuć okiem na ten scenariusz, czy jest okej. Tata był szczęśliwy, że go syn zapytał, że się nie odcina, że nie mówi, nie, tylko się nie wtrąca i to wszystko musi być całkowicie moje. No ale on go zapytał, tata grzecznie odpowiedział tak, żeby nie za dużo sugerować, a potem było coś najpiękniejszego, mianowicie Cary powiedział, tato, ale wiesz, jest jedna scena, z którą nie mogę sobie poradzić, może mi coś podpowiesz. Tata coś podpowiedział i stał się jakby częścią w tym momencie całego przedsięwzięcia i całego sukcesu, i cieszy się jako ojciec i cieszy się jako współpracownik zaangażowany przez swojego syna do filmu. Występuje tu jako właściciel sklepu z quizami, takiego, także jego widać, nie tylko słychać, ale i widać przez chwilę, i to jest chyba taki ładny przykład przechodzenia z jednego pokolenia na drugie, choć ten syn ambitny wszystko jednak sam zrobił, sfinansował i dostał się, a właściwie wdarł się do Hollywoodu. Ostatecznie ten film, ponieważ jednak wszedł do rozpowszechnienia kinowego, troszkę uzyskał inne zakończenie niż Cary Barker chciał i pewnie kiedyś będziemy tę wersję reżyserską oglądali. Ja tylko powiem Państwu, żeby było inne zakończenie i że na prośbę dystrybutora ostatecznie Cary Barker zgodził się zmienić to zakończenie. Ci, którzy oglądali, ciekawe, czy domyślają się, jakie było pierwsze zakończenie, czym się różni ta ostateczna forma filmu w kinach od tego od tej zaplanowanej i zrealizowanej w pierwszym podejściu przez reżysera. Powiedziałem o aktorach. Aktorzy są niezwykli, szczególnie para główna. To jest ten chłopak, który Bear nazywa się postać, który tak się kocha nieśmiało i się nie może odważyć i wreszcie prosi magiczną wierzbową deseczkę o pomoc i się okazuje, że ta pomoc jest dużo większa niż ta prośba tego dotyczyła. No i się spełnia i rzeczywiście ta jego ukochana dostaje obsesji na jego punkcie i ta obsesja, jak to w horrorze, staje się zabójcza. Gra go Michael Johnston i niewątpliwie gra go świetnie, ale dziewczyna, w której się zakocha, a która potem miłością go osacza, to jest dopiero aktorka. Indy Navaretti. Zapamiętajcie Państwo to imię i nazwisko, Indy Navaretti. To będzie na pewno dziewczyna, bo ona jest magnetyczna, a przede wszystkim ma magnetyczny talent.

prezentowanym podczas Malta Festival w Poznaniu. Nazywał się The Second Woman i gra tę samą scenę, mniej więcej 10-minutową, 100 razy przez 24 godziny ze 100 różnymi mężczyznami, bo to rola męska Michaela. Byłem jednym z nich, który wystąpił z Magdą Cielecką i który miał okazję spojrzeć jej w oczy podczas dialogu i wiem, co się wtedy dzieje. Wtedy się dzieje coś takiego, że nie wiemy, dlaczego mówimy te słowa, które mówimy i co będzie za chwilę i jesteśmy w jakimś takim amoku kompletnym, a to się dzieje wtedy, gdy partnerka ma niebywałą aurę, niebywałą siłę oryginalności i jej po prostu jesteśmy poddawani. I jest to bardzo bliskie temu, co można było obejrzeć w filmie Obsesja. Ja daję temu filmowi 7 na 10 i ciekaw jestem, jak Państwo będą oceniali. Przypominam adres, pod którym czekam na Państwa opinie, recenzje, odpowiedzi, sugestie. To tomasz.raczek@nowyświat.online. No i wracamy do muzyki Rocka Burwella z muzyki Obsesja.

Dzisiaj mówimy o filmie Obsesja w reżyserii i według scenariusza Carego Barkera, 26-letniego złotego chłopaka z Hollywood już w tej chwili, super zdolnego młodzieńca, który wyprodukował za niewielkie pieniądze światowy hit horrorowy. Ale czy ten hit rzeczywiście wszystkim się podoba? Ja już swoją ocenę podałem, teraz czas na Państwa. Pan Łukasz pisze tak. Przyznaję, że Obsesja nie zrobiła na mnie aż tak wielkiego wrażenia, jak na wielu innych widzach. Uważam, że to dobry, momentami bardzo dobry film. Siłą obrazu reżysera Carego Barkera jest na pewno pomysł na użycie konwencji horroru do opowiedzenia o toksyczności niektórych związków. Przykłady bardzo egoistycznego podejścia do drugiej osoby i jej uczuć zapewne wszyscy znamy z otoczenia. Tutaj faktyczna przemiana jednego z partnerów w monstrum

Prawo tej drugiej strony jest trafną metaforą. Wyróżnia się też aktorstwo grającej główną postać kobiecą Indy Navarrete, okrzyknięta już nową królową horrorów, Scream Queen, faktycznie daje swój popis. Świetnie odnajduje się w ekspresyjnej estetyce, za jej sprawą film wchodzi na dużo wyższy poziom. Po raz kolejny sprawdza się też, że najbardziej interesujące filmy zaliczane do gatunku horror tylko w pewnej części posiłkują się środkami typowymi dla tego rodzaju obrazu. W gruncie rzeczy obsesja jest w dużej mierze dramatem psychologicznym, trochę thrillerem i czarną komedią. Seans obsesji uznaje za udany, jednak z najnowszych hitów nawiązujących do kina grozy dużo bardziej interesujący wydał mi się Backrooms. Moja ocena 7 na 10. To pan Łukasz. A pani Marysia pisze tak. Dzień dobry panie Tomku, pozdrawiam z upalnej Nysy. Niestety nie mogę na razie obejrzeć filmu Obsesja, bo nie ma go w aplikacji Kino Dostępne dostosowanej dla niewidomych. Bo pani Marysia właśnie jest takim widzem, który musi słuchać filmu i oglądać wyobraźni. Wracam do tego, co pani Marysia napisała. Kiedy dany film jest w tej aplikacji, to uruchamiamy go na telefonach w kinie i na słuchawkach mamy na bieżąco audiodeskrypcję. Niestety wielu filmów nie ma. Czy mógłby pan wspomnieć, że audiodeskrypcja jest ważna dla nas i dzięki niej nie jesteśmy wykluczani? Oglądając film nie przeszkadzamy innym, a kiedy ktoś z naszych przyjaciół lub członków rodziny jest audiodeskryptorem, to szept może rozpraszać innych kinomanów. Myślę, że dla dystrybutorów nie powinno to być dużym problemem, żeby dostosowywać dla nas filmy, a tego trochę brakuje. Pozdrawiam serdecznie, Marysia z Nysy. Pani Marysiu, dziękuję bardzo. Jest pani stałą słuchaczką programu i często dzieli się pani swoimi obserwacjami, ale także wrażeniami po obejrzanych filmach, więc mogę powiedzieć z całą pewnością, że nie tylko warto, ale trzeba umożliwiać oglądanie filmów wszystkim widzom, także tym, którzy oglądają oczami wyobraźni te filmy. Za chwilę będziemy dalej słuchali, jak oceniają państwo film pod tytułem Obsesja. Przypominam, horror, ale także, jak pan Łukasz słusznie zauważył, dramat psychologiczny i czarna komedia zarazem. A teraz posłuchajmy następnego fragmentu muzyki z tego filmu.

No i dalszy ciąg recenzji Państwa. Przypominam, dzisiaj recenzujemy film pod tytułem Obsesja, jeszcze ciągle do obejrzenia w kinach. Horror, ale taki horror, który nie straszy żywymi trupami, straszy raczej wyobraźnią, co się może wydarzyć i mający w sobie nie tylko sporo dramatu psychologicznego, bo cały strach jest właśnie w głowie, a nie w obrazach jakichś przerażających, no ale także ma dużo z czarnej komedii. To nie dzieje się, to nie jest przypadkowe i to się nie stało przypadkiem. Mianowicie wspomniałem, że ten 26-letni scenarzysta i reżyser Cary Barker jest nie tylko scenarzystą, reżyserem, ale i aktorem, a przede wszystkim komikiem. I on występował już od dawna w takiej parze ze swoim przyjacielem, stanowili duet komiczny. Przyjaciel nazywa się Cooper Tomlinson i współpracują od pewnego czasu razem i są znani właśnie jako komicy. Zresztą Cooper Tomlinson został zaangażowany oczywiście i do Obsesji i tutaj gra kolegę głównego bohatera, Jena. Poznajemy go od razu w pierwszej scenie, notabene bardzo zabawnej, czysto komediowej, gdzie nasz główny bohater, czyli Bear, uczy się, trenuje, jak się odważyć i co powiedzieć dziewczynie, którą się obdarza szczególnymi względami i której chce się wyznać miłość, a właściwie chce się zaproponować jej, żeby razem chodzili. Ale tak bardzo tego nie umie, że musi przeprowadzić trening i właśnie w tym treningu pomaga mu przyjaciel i to jest ten duet komiczny w najlepszym swoim wydaniu, który rozpoczyna film będący jednak ostatecznie horrorem. Wracam do Państwa recenzji. Pani Ewa napisała tak. Upalny dzień dobry. Niełatwo namówić mnie na horrory, bo są nudnawe raczej i niestraszne moim zdaniem. Obsesję obejrzałam dla przyjemności świadomego udziału w coniedzielnej dyskusji Wraczek Mówi. Oceniam film na, o uwaga, 3 na 10. Wiało nudą, były dłużyzny, nie poleciłabym seansu znajomym. Za co więc aż 3 punkty? Pierwszy punkt. Przyznam, że raz podskoczyłam ze strachu. Scena z likwidacją konkurentki w samochodzie. O tak, ja też. Ale podskoczyłem, a z taką pewną satysfakcją właśnie zaniepokoiłem się swoją satysfakcją, bo scena jest okrutna i a ja tak miałem ochotę jeszcze zobaczyć więcej. No więc wtedy pani Ewa podskoczyła i uważa, że ten element horroru zadziałał. Za to był jeden punkt. Drugi punkt za to, że rola kobieca na plus. Naprawdę dobrze odegrana, świetna mimika twarzy. No tu mówimy cały czas o tym świetnym debiucie Indy Navaretti. No i trzeci punkt za to, że zaciekawił mnie wątek zabawki One Wish Willow i poszperałam, czy istnieje. Nawet chciała pani kupić, zdaje się. Czy było warto więc wybrać się na obsesję? Tak, bo żeby odrobić zadanie domowe, odwiedziłam nowo otwarte kino w mieście. Nowe, przyjemne przestrzenie, zróżnicowany repertuar i niespodzianka gęsto od widzów. Więc kino nie umiera. Dziękuję pani Ewo za recenzję i za dobrą wiadomość. I czytam następne. O, teraz się posypało. Bardzo proszę. Tu mam jakiś długi wiersz jakiś chyba. Już czytam. Pan Art tak się podpisał. Pisze tak. Chciałem podzielić się krótką refleksją po obejrzeniu filmu Obsesja. Dla mnie jego atmosfera, napięcie między dwojgiem bohaterów, fatalizm ich wyborów, a także pewien romantyczny cień unoszący się nad całą historią bardzo mocno kojarzy się z wierszem Cypriana Kamila Norwida w Weronie. To właśnie ten norwidowski ton, spojrzenie z dystansu, symboliczna łza spadająca z planety, a jednocześnie chłodne, uczone tłumaczenia ludzi wydaje mi się niezwykle bliski emocjonalnemu rdzeniowi filmu. Pomyślałem, że zainteresuje pana ta paralela. Nie w Weronie, wersja z imionami z filmu Obsesja. Pozdrawiam serdecznie, Arek. O, Art, czyli Arek. No i mamy teraz przekształcony nieco przez pana Arka wiersz Cypriana Norwida. To mi się podoba. To jest dopiero twórcze podejście. Uwaga, uwaga, czytam.
Nie na Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Niki, że dla barona ta łza z nad planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Spodziewali się Państwo czegoś takiego? W audycji Raczek mówi. Trzeba zawsze słuchać, bo nigdy nie wiadomo, co u nas się stanie. No teraz tylko może zagrać muzyka, ale będzie trochę coś innego. Mianowicie teraz będzie ten bałagan porządkowa Lola Young.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj omawiamy film pod tytułem Obsesja, horror w reżyserii Carego Barkera. Film można jeszcze oglądać w kinach. I na podsumowanie dyskusji wszystkich tych słów, które wypowiedzieliśmy i my tu w studiu, czyli Kacper i ja w Łagowie, gdzie właśnie rozpoczyna się lubuskie lato filmowe i Państwo przysyłają swoje recenzje. To jeszcze recenzja pana Jędrzeja, który pisze tak. Rzadko mi się zdarza, że idę do kina z dużymi oczekiwaniami. Słyszałem dużo dobrego przed seansem, a film nawet delikatnie je przerósł. Film opiera się na prostym pomyśle, ale moim zdaniem fantastycznie wręcz zrealizowanym. Fabularnie może sprawiać wrażenie horroru klasy B czy C, bo jak to z punktem wyjścia do poważnego horroru może być zabawka spełniająca życzenia. A jednak wplecenie w ten motyw pragnienia miłości nadaje odpowiedniego tonu, rodzi egzystencjalne pytania i uświadamia, że pewne aspekty naszego życia nie mogą podlegać tego typu eksperymentom. Film jest straszny w mój ulubiony, ciężki, duszny i przejmujący sposób. Przez większość seansu trudno było złapać pełen oddech. Osiągnięty świetnym montażem, ciekawymi zabiegami operatorskimi i oczywiście popisami aktorskimi. Życzę sobie więcej strasznych filmów bez jumpscare'ów. A będąc przy popisach aktorskich, wszyscy zagrali bardzo solidnie i na szczęście nikt nie odstaje, ale nie ma się co oszukiwać. Pierwsze skrzypce gra tu Indy Navarretti. Jest po prostu niesamowita, jak na aktorkę mającą tak małe doświadczenie w tym gatunku, wróżę jej wspaniałą karierę. Czuć, że reżyser kocha horrory, jest bardzo świadomy i umiejętnie bawi się konwencją. Trzymam kciuki, żeby trzymał się tego nurtu, w przeciwieństwie do na przykład Ariego Astera, którego Hereditary kocham, a wszystkie późniejsze filmy były dla mnie niestety słabsze. Doceniam pomysł, bardzo dobre dialogi i prowadzenie aktorów. Podsumowując, przyjemnie ciężki i straszny, angażujący seans. Mój jedyny zarzut to wprowadzenie pewnych uproszczeń fabularnych, ale szukałem minusa na siłę. 8,5/10. To jest ostateczny werdykt i chyba najwyższa jak dotąd ocena dana przez recenzentów w naszym programie. No to teraz czas na podsumowanie. Kacper liczył bardzo dokładnie wszystkie oceny, które były i jaka wyszła średnia.
2: Już mówię, Obsesja, tutaj tylko zaznaczam, żeby nie mylić też z Obsesją sprzed 3 lat Todda Haysa z Natalie Portman i Julianne Moore. To jest Obsesja z 2025-2026 roku. 6,9 na 10 i to daje 193 miejsce na 308.
1: No, czyli przyzwoicie, ale jednak dużo widzów jest, powiedział, w pewnym dystansie i tak na chłodno patrzy na ten film. Czy tylko jeszcze cię zapytam, czy tobie przeszkadzało, że jest tak dużo psychologii w tym horrorze? Bo często widzowie mówią, że w horrorze chcą się tylko bać, a nie chcą tam bawić się w rozmyślania.
2: Właśnie to jest ta nowa fala horroru, która gdzieś tam od niecałej dekady się pojawia, czyli właśnie bardzo psychologiczne horrory, które mają oprócz tej warstwy gatunkowej dużo pod spodem, można na przeróżny sposób je interpretować, trochę takie też przypowieści właśnie, jak wcześniej wspominałem, i ja jestem ogromnym fanem tej nowej fali.
1: I ja też.
2: To jest nowa jakość. Horroru.
1: Też tak uważam. Bardzo, bardzo trzymam kciuki za Carego Barkera. Proszę Państwa, jaka praca domowa? Wiem, że jest gorąco, ale w przyszłym tygodniu już nie będzie aż tak gorąco, więc wysyłam Państwa znowu do kina. Zresztą kina są klimatyzowane, nawet w największy upał można tam znaleźć ukojenie, na film polski, w dużej części Polski, pod tytułem Ojczyzna. Choć ja bardziej lubię jego oryginalny tytuł Vaterland, w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Film zrealizowany przez ekipę polską, ale z niemieckimi aktorami. Jest to uzasadnione, bo opowiada on o powrocie niemieckiego pisarza, laureata Nagrody Nobla Tomasza Manna do Niemiec z emigracji po II wojnie światowej w 1949 roku razem z jego córką, w której to roli Sandra Hüller sławna wystąpiła i dała wielką kreację. Więc polecam Państwu ten film w kinach, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, i za tydzień będziemy go recenzować. Ja będę już w Hamburgu, czyli blisko miejsca urodzenia Tomasza Manna, i myślę, że stamtąd jeszcze uzyskam nową perspektywę na film Pawlikowskiego, który notabene za chwilę tu, znaczy za kilka dni będzie prezentowany tu w Łagowie, gdzie teraz jestem i gdzie rozpoczyna się 55. Lubuskie Lato Filmowe. Także też będzie on zresztą w konkursie, o ile dobrze pamiętam. Zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj o 19:00 na program Idę do kina z Pawłem Domagałą. To będzie zupełnie inna, niehorrorowa rozmowa, ale też będzie miała swoje zaskakujące momenty. Zapraszam serdecznie. Dziękuję dzisiaj w imieniu nas wszystkich. Jakub Strączyński, Kacper Siedlecki, Tomasz Raczek, a na pożegnanie Taylor Swift.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Ekstremalny skwar to nie wszystko. Blisko 38 stopni w cieniu pokazywały przed godziną termometry. W Toruniu to była najwyższa wartość temperatury w Polsce o 13. Synoptycy ostrzegają, że miejscami temperatura może dojść do 42 stopni, ale jak wspomniałem, na tym nie koniec. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało po południu alert dotyczący gwałtownych burz, mówi Radio Nowy Świat rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Upały to nie jedyne zagrożenie, które czyha na mieszkańców Polski, szczególnie północno-zachodniej części Polski. Uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście prawdopodobnych burz, intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru. Ten SMS ostrzegawczy został wysłany na teren całego województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego oraz części województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.
0: W rozesłanych SMS-ach RCB uprzedza, że możliwe są intensywne opady deszczu i silny wiatr, a skutki mogą być poważne, wyjaśnia Piotr Błaszczyk.
1: Przekładając te informacje na liczby, nawet 40 litrów na metr kwadratowy, tyle deszczu może spaść lokalnie w północno-zachodniej części Polski, oraz nawet 100 km na godzinę. Z taką prędkością może wiać wiatr.
0: IMGW uprzedza, że niewykluczone są także opady gradu. Alerty mają obowiązywać do jutrzejszego poranka, a po weekendzie stopniowe ochłodzenie. Polsko-amerykańskie rozmowy o stałej bazie wojsk w USA w naszym kraju weszły w kolejny etap. Taką wiadomość przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Pod koniec maja wicepremier i szef MON wysłał w tej sprawie list do szefa Pentagonu, Pita Hegseta. Teraz minister obrony poinformował o efektach. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Jesteśmy na kolejnym etapie rozmów. W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji, napisał Kosiniak-Kamysz. Decyzja o powstaniu bazy może zapaść w ciągu kilku miesięcy, jej budowa potrwa o wiele dłużej. Przedstawiciele resortu obrony wskazują, że mogą to być okolice Szczecina. Obecnie na terenie Polski stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, jednak większość z nich przebywa tu rotacyjnie. Sprawcy zamieszania na miejskiej imprezie w Tczewie w rękach policji. Wczoraj w tłumie podczas koncertów w ramach Sobótek Tczewskich rozpylony został gaz pieprzowy. To wywołało panikę. Ucierpiało 12 osób. Na szczęście ich obrażenia okazały się niegroźne. Prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski zdecydował o przerwaniu imprezy.
2: Szanowni mieszkańcy, w związku z incydentem, który wydarzył się na tczewskich Sobótkach, podjęliśmy decyzję o tym, że impreza masowa została rozwiązana. Niestety przez grupę bandytów, bo tak ich muszę nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Koncert został przerwany.
0: Dziś impreza jest już kontynuowana. Tczewska policja podaje, że w sprawie zatrzymano 19 i 17-latka, przy których znaleziono gaz pieprzowy. Obaj byli nietrzeźwi. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry. Mówi Tomasz Giemza, realizuje Kuba Strączyński i mamy w studiu dzisiaj gościa, którym jest Artur Owczarski. Cześć Artur.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Artur jest reportażystą, autorem książek, twórcą filmów dokumentalnych i przede wszystkim jest podróżnikiem. Przed momentem Willie Nelson zaśpiewał, że jak tylko rusza w drogę, to świat staje się życzliwszy. Czy rzeczywiście tak jest, że świat staje się życzliwszy, kiedy rusza się w podróż?
1: Zdecydowanie dla mnie tak, ale nie będę mówił za wszystkich. Ten powiew wiatru na łysinie, którą mam, dodaje mi skrzydeł. Tak, gdy rusza się w drogę, jest dużo lepiej. I o tym się będziemy dzisiaj rozmawiać, prawda? O drodze 66.
0: Tak, widziałem, że ucieszyłeś się z mojego pierwszego wyboru muzycznego.
1: Bardzo.
0: I powiedziałeś mi tu przed chwilą, że dużo wiesz o tym artyście, o Willie Nelsonie, który jest wielką ikoną. Powiedz coś o tym, o nim.
1: Willie Nelson był już postacią rozpoznawalną, głównie z Nashville. Ale kiedyś, dawno temu, w latach 70. powstał taki klub Armadillo w Austin. I w tamtych czasach hipisi i kowboje nie do końca się dogadywali. Hipisi podróżowali po Ameryce, ale w Teksasie mogli się narazić na nieprzyjemności, jadąc słynnym Volkswagenem Ogórkiem i spotykając grupę kowbojów. W tym miejscu jednoczyli się na koncertach. Postacią, która niesamowicie łączyła oba środowiska, czyli ludzi kochających wolną miłość, mających długie włosy i palących zioło, z tradycyjnymi kowbojami, którzy kultywowali takie bardzo, dzisiaj byśmy powiedzieli, republikańskie wartości. I on ich wszystkich jednoczył, no bo z jednej strony był muzykiem country, który był bardzo bliski tej kulturze, a z drugiej strony, no nie oszukujmy się, ale Willie Nelson słynie ze swojego uwielbienia do zioła i to łączyło te dwie kultury.
0: Tak, i przenika wszystkie podziały gatunkowe. Tak jak powiedziałeś, jest powszechnie uwielbiany. Grał i śpiewał z takimi osobami jak Wynton Marsalis z jednej strony, z drugiej strony ze Snoop Doggiem. Też bardzo się polubili i nieraz koncertowali wspólnie.
1: Widziałem to, bardzo fajne połączenie.
0: Tak, ale przejdźmy do twojej książki, do książki Droga 66, Droga Matka. Pisałeś o słynnej Route 66. To jest droga, która już właściwie nie istnieje, można powiedzieć. Pozostały jej strzępy, pozostały pamiątki, które obrosły legendą, stały się atrakcjami turystycznymi. No i wiem, że na tyle, na ile możliwe, przejechałeś te pozostałości od początku do końca, czyli od Chicago do Santa Monica. Opowiedz trochę o tym przedsięwzięciu.
1: Droga 66 jest destynacją samą w sobie i tak jak wspomniałeś, ona nie istnieje już na całej długości trasy. Częściowo tam są teraz prywatne rancza, częściowo jest tak zwany dead end. Już nie można jechać dalej, bo gdzieś wyrasta pole. W momencie, kiedy droga przestała mieć znaczenie ze względu na budowę autostrad, to bardzo dużo miejscowości, które wyrosły dzięki drodze, przestało istnieć i są tak zwanymi ghost towns. Ja jechałem raz z Chicago do LA, potem jechałem od LA do mniej więcej Nowego Meksyku, więc troszkę spędziłem czasu na tej drodze. Później, już wiele lat po tym, jak napisałem tę książkę, odkryłem, że tak naprawdę wszędzie tam, jak spojrzycie na mapę w Stanach Zjednoczonych, gdzie idzie autostrada, warto się rozejrzeć 10-20 kilometrów w lewo i w prawo, bo tam, gdzie szła kiedyś główna droga, możecie zobaczyć te same klimaty, które są na drodze 66, bo te miasteczka wszystkie straciły na znaczeniu w momencie, kiedy właśnie te drogi międzystanowe kiedyś zostały zastąpione autostradami. Więc nawet jeżeli ktoś nie ma czasu jechać na drogę 66, a chciałby poczuć klimat, zobaczyć stare jadłodajnie albo właśnie ghost towns, to wystarczy użyć takiego klucza. A jadąc drogą 66 jest też sporo tak zwanego skansenu, czyli to się stało dużą atrakcją turystyczną od końca lat 80., kiedy powstawały pierwsze stowarzyszenia drogi 66. Lokalne społeczności zaczęły inwestować w marketing i w to, żeby powstawały sklepy z pamiątkami, żeby odrestaurować stare jadłodajnie, stare stacje benzynowe. I tak naprawdę jadąc od Chicago do LA, krajobraz cały czas się zmienia, ale cały czas chodzi o to, żeby widzieć właśnie te takie stare symbole starych podróży.
0: A poza twoją książką, która jest, myślę, dobrym przewodnikiem, bo piszesz, co zobaczyć, gdzie zjeść, Ale czy istnieją jakieś oficjalne mapy, czy tej drogi, resztek tej drogi trzeba szukać?
1: Trzeba szukać i przez lata nie było jednej drogi 66. Droga 66 wielokrotnie zmieniała swój bieg, bo raz szła z tej strony tej miejscowości, raz z drugiej. Ogólnie zamysł był taki, żeby przeprowadzić drogę z Chicago do Kalifornii przez dosłownie główne ulice miast, małych miasteczek, tak żeby pobudzić je do życia, tak żeby lokalni farmerzy mogli na tej drodze, do tej drogi dojechać i sprzedać swoje plony, tak żeby przedsiębiorcy w tych małych miejscowościach po drodze mogli zbudować stacje benzynowe, restauracje, hotele, motele, wtedy w ogóle się pojawiło słowo motel. I tak to właśnie działało, że dzięki drodze 66 większość tych miejscowości, które leżą na jej trasie, przeżywało wielki boom, niezależnie od lat, czy to był początek, czy pod koniec drogi 66, tam kwit biznes. No i potem zamieniło się to dla wielu miejscowości w koniec.
0: Proszę Państwa, mogą Państwo do nas pisać tomasz.giemza@nowyświat.online. Być może mają Państwo własne wspomnienia związane z miejscami, o których będziemy opowiadać. Być może mają Państwo pytania do Artura. Zachęcam, aby takie pytania zadawać, a my wysłuchamy piosenki. Czy domyślasz się, jaka to będzie piosenka?
1: Get Your Kicks.
0: En route.
1: A która wersja? 66.
0: No, twoja ulubiona, ja mam nadzieję. Mówię. Posłuchamy.

0: W naszej grupie patronów na Facebooku pan Jerzy napisał, że czytał dwie twoje książki, Drogę 66 i Teksas, Stan umysłu. I napisał, że obie były bardzo ciekawe. A my, słuchając piosenki, rozmawialiśmy o kawie, bo kiedy w słowach piosenki padło Flagstaff, to powiedz, o czym sobie przypomniałeś.
1: Dziękuję panu Jerzemu i zachęcam jeszcze do przeczytania luizjańskiego Gambo. Natomiast przypomniałem sobie, że Flagstaff w Arizonie było pierwszym miejscem na trasie, gdzie udało nam się znaleźć z moim kolegą kawę, taką z włoskiego ekspresu. A jednak Ameryka kojarzy się z tymi rozwodnionymi napojami, które są nieustannie przez kelnerki nalewane do kubka. I ma to swój urok, ale jednak jestem zwolennikiem prawdziwego espresso.
0: Ja również. Zanim wsiąkniemy w tę amerykańską drogę, to może porozmawiajmy o samym motywie drogi, o tym, co jest takiego kuszącego w jechaniu, najlepiej kabrioletem oczywiście, w nieznane po asfaltowej drodze, nieraz w piekielnych upałach i no, ogólnie powiedzmy w warunkach, które nie są podróżowaniem takiego stanu, podróżowaniem wygodnym, tylko podróżowaniem wymagającym. Mówiłem już, że Willie Nelson śpiewał, że kiedy tylko ruszasz w drogę, to świat staje się życzliwszy. Jerry Jeff Walker śpiewał, że na tym świecie nigdy nie jesteśmy prawdziwie wolni, ale podróż jest stanem najbliższym wolności. I przypomina mi się również to, co powiedział kiedyś Andrzej Stasiuk. On akurat po Ameryce nie jeździł. On jeździł po naszych drogach i po drogach położonych na wschód od nas, ale pisał, a raczej mówił tak. To jest euforia, że jedziesz w świat, że podróżujesz, że świat jest taki cudowny. Do tej pory, jak wyjeżdżam furą z domu, czasami sam, żeby sobie po prostu pojechać, to czuję identycznie takie samo uczucie. Euforia, że świat jest przed tobą. No i oczywiście nam ten motyw drogi, szczególnie w wydaniu amerykańskim, kojarzy się oczywiście przede wszystkim z samochodami, ale on jest wdrukowany w historię amerykańską. Kiedyś podróżowano w krytych wozach z wschodu na zachód, potem były spędy bydła, potem w końcu był boom samochodowy. A czym dla ciebie jest ten motyw drogi i dlaczego on jest taki kuszący?
1: Ja się podpisuję pod tymi słowami, które przeczytałeś. Miałem przez wiele lat Hummera i kiedyś mniej więcej trasa Warszawa-Giżycko zajęła mi 11 godzin, bo robiłem wszystko, żeby jechać jak najmniejszymi drogami. Wielokrotnie w ten sposób podróżowałem po Polsce, do dzisiaj to robię. Afryka, to samo. Namibia, Botswana, Zimbabwe, można jechać tygodniami. Okazuje się, że na Google Maps są miejsca, które trudno sobie wyobrazić, że one tam są. Możecie zaskoczyć powódź w Afryce, ale rzeczywiście ta sama droga, nawet spędzenie całego dnia i jazda z punktu A do B jest czymś pociągającym. Słuchanie muzyki, zatrzymywanie się czasami tylko po to, żeby wyjść, usiąść na masce i popatrzeć na świat, który nas otacza. Ja myślę, że to się wiąże też z taką wrażliwością, którą bardzo wielu ludzi ma, że otwieramy się na świat, który nas otacza. I czy to jest Ameryka, która ma to wpisane w swoje DNA kulturowe, czy jesteśmy tak jak ja z Polski, z Warszawy i podróżuję w ten sposób tutaj po naszych drogach, to się po prostu czuję. A Ameryka, to filmy drogi powstały w Stanach, tak?
0: Tak.
1: Thelma i Louise i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to ewidentnie wpisane DNA. Samochód zastąpił konia. Do dzisiaj jest takim atrybutem wolności. W Ameryce mało się chodzi. Tam wszystko jest wielkie, więc przejazd do sąsiada często zajmuje, możliwe jest wyłącznie samochodem. Ale jak to mawiają moi znajomi w Teksasie, wiesz, ja mam 6 sąsiadów, bo każdy ma kilkadziesiąt hektarów i wszyscy świetnie się znamy, a ludzie mieszkający w miastach, w mieszkaniach w jednym bloku często nie mają sobie żadnego zielonego pojęcia, kim są i co lubią na przykład, albo jacy są. Więc droga to też otwieranie się na poznawanie nowego. I żeby cieszyć się drogą, przede wszystkim trzeba zapomnieć, że nie musi nam być wygodnie, żebyśmy czuli się szczęśliwi.
0: Wydaje mi się właśnie, że szczególnie w tym amerykańskim podróżowaniu jest mnóstwo nostalgii, bo możemy porozmawiać zresztą o tym, jak podróż się zmieniła na przestrzeni lat. Dziś podróżowanie, czy raczej turystyka, kojarzy się z tym, że wypijemy sobie kawę na dworcu, potem możemy zjeść coś w sieciówce, mamy spakowany mały bagaż w walizce na kółkach, wszystko jest wygodne. Natomiast kiedyś podróż wiązała się przede wszystkim z olbrzymim ryzykiem, ale tak, potencjalna nagroda skłaniała ludzi, aby tę podróż podejmować. I to, o czym piszesz w swojej książce, mam wrażenie, że to jest okres transformacji pomiędzy tym starodawnym podróżowaniem, a tym podróżowaniem nowoczesnym. Chcę porozmawiać o kulturze samochodowej, o której pisałeś. Powiedz, jak to się zaczęło i co droga 66, jak ona dołożyła się do powstania kultury drogowej, kultury samochodowej?
1: Początek XX wieku to jest kilkaset tysięcy samochodów zarejestrowanych w USA. Mija 10 lat i lata 20 jest już ich wiele milionów.
0: A nie ma dróg utwardzonych,
1: dróg utwardzonych, więc to zmusiło do władze federalne i stanowe do tego, żeby te drogi utwardzać i żeby umożliwiać ludziom poruszanie się po nich. No i potem lata 50., czyli kult sam sukcesu, no bo po II wojnie światowej Ameryka przeżywa boom, niesamowity rozwój gospodarczy, każdy chce mieć samochód, powstają kina samochodowe, powstają restauracje drive-in. Wokół samochodu powstaje cała kultura i muzyka, i sposób jedzenia, sposób spędzania wolnego czasu. Więc samochód staje się bardzo ważną częścią kultury amerykańskiej i tak jest do dzisiaj. W szczególności ten słynny truck, bo my w Polsce na samochody mówimy pick-up, a w Ameryce na nie się mówi truck. I wiele osób nie wyobraża sobie jeździć innym autem.
0: Tak, wspominałeś o motelach. Powiedzmy, że to jest połączenie słów motor i hotel, prawda? Tak. No i też ta droga dla lokalnych społeczności była centrum wszechświata, można powiedzieć, prawda? Miasta wyrastały wzdłuż drogi. Kiedy już te drogi utwardzano, cały biznes lokalny kwitł. Prawda?
1: Tak. A droga w Stanach, mi przynajmniej wydaje się, że kojarzy się też z tym odkrywaniem nowego i od samego początku otwieraniem sobie możliwości. Bo gdzieś tam za horyzontem leżała ta ziemia, która miała wykarmić mnie, moją rodzinę i dać nam nowe możliwości. To tam, gdzieś tam za zakrętem, za horyzontem czekała nas przyszłość. Trudna, niepewna, często niebezpieczna, ale jedyna możliwa droga, żeby zmienić swoje życie na lepsze. I do dzisiaj coś właśnie z tego leży w tym poczuciu drogi. Plus to dotyczy nie tylko Amerykanów, ale przecież na drodze 66 większość turystów, którzy nią jadą, to są ludzie z całego świata. Stomatolodzy ze Skandynawii, polscy prawnicy albo przedsiębiorcy z Grecji. Tak? To nie ma znaczenia. Ludzie chcą ruszyć w drogę i przeżyć samą drogę. A gdzie najlepiej ruszyć w drogę, jak nie 3,5 tysiąca kilometrów przez Stany i przez tę legendarną drogę, która łączyła i dawała nadzieję wielu pokoleniom Amerykanów.
0: No i tutaj warto wspomnieć o marketingu, bo mówiłeś, że historia tej drogi wiąże się bardzo z tymi modelami marketingu, który był uprawiany właściwie do niedawna. Chciałem powiedzieć, że to jest współczesny marketing, ale teraz właściwie się wszystko do internetu przeniosło, ale wspominałeś o...
1: Teraz to tylko się rozpędza dzięki internetowi.
0: Tak, wspominałeś o naklejkach na zderzaki.
1: Tak, to było mnóstwo różnych przedsięwzięć. Pierwszym takim duży to był bieg, marszobieg z Los Angeles do Chicago. Potem on się cieszył tak wielkim zainteresowaniem, to był 1928 rok, że aż przedłużono tę trasę do Nowego Jorku. I cała Ameryka śledziła kilkudziesięciu uczestników, wcześniej było ich tam ponad 100, ale nie wszyscy dobiegli, jak przez całą Amerykę biegli tą drogą 66, żeby dotrzeć do Chicago. Były naklejki, tak jak powiedziałeś, czyli jeden z właścicieli Marmaduke Caverns, jeśli dobrze pamiętam, wpadł na pomysł, że będzie na zderzaki odwiedzającego turystów naklejał naklejki reklamujące jego miejsce destynacji turystycznej, czyli te jaskinie. Wynajmował też przyjeżdżał do farmerów na rancza i mówił, widzę, że sypie ci się ta stodoła, to ja ci ją wyremontuję, ale na dachu zrobimy wielką reklamę moich jaskiń. W ten sposób powstawały pierwsze billboardy. Więc tak, w momencie, kiedy te fale migracji na początku do Kalifornii, potem Dust Bowl, o którym rozmawialiśmy przed audycją, później lata 50., te wszystkie, potem hipisi, te wszystkie fale, które poruszały się po drodze 66, rodziły biznes wzdłuż tej drogi, a biznes wymagał marketingu, więc można powiedzieć, że droga 66 miała olbrzymi wpływ na współczesny marketing.
0: A propos marketingu, wspominałeś o skandynawskich dentystach, którzy tak. jeżdżą na Harley'ach i nie tak. są tymi dzikimi, autentycznymi Harley'owcami, tylko są...
1: Wiesz, ale z tymi dreadami, tymi kolczykami wyglądają jak wikingowie na drodze.
0: No to musi być niezwykły widok, ale jednak coś ich tam przyciągnęło i nie chcę tym pytaniem psuć tego obrazu, ale jednak taki kamyczek mały wrzucę, bo sam pisałeś, że tam wszystko jest krzykliwe i na pokaz. I czy nie miałeś momentami takiego wrażenia, że to wszystko jest ściema, że to jest taka inscenizacja dla turystów i ci turyści chcą zobaczyć coś, może im się wydaje, że oglądają coś autentycznego, ale to już jest tylko scenografia.
1: Zdecydowanie jest to ściema, zdecydowanie bardzo dużo punktów na drodze 66 służy zarabianiu pieniędzy i sprzedawaniu koszulek, ale... I to ale ma duże znaczenie, ponieważ wiele osób wybiera taki styl życia, żeby mieszkać w miejscowości, gdzie jest 40 mieszkańców i prowadzić ten sklep. A to już jest dużo więcej niż ściema i zarabianie na turystach. To jest styl życia w mikrospołeczności, gdzie czekamy na tych stomatologów ze Skandynawii tylko przez kilka godzin dziennie, a później otwiera się przed nami droga mleczna w nocy. Więc ten skansen jest niezbędny, żeby ta droga nadal istniała, żeby jej historia nie umarła. Plus wiele osób gromadzi artefakty z epoki, co czyniąc po drodze ciekawym to, że odwiedzamy mnóstwo mikroprywatnych muzeów i możemy zobaczyć dzieła sztuki przemysłowej. Patrz, samochody, znaki drogowe sprzed epoki, sprzed 100 lat. Więc gdzieś ta granica między marketingiem, handlem, sposobem zarabiania pieniędzy na turystach, a kultywowaniem tradycji i historii. Gdzieś ta granica przebiega i teraz w zależności od tego, jaką mamy wrażliwość, sami decydujemy, gdzie ona jest i w którym miejscu zostało to przegięte w tą lub w inną stronę.
0: Uświadomiłeś mi chyba coś ważnego, bo pewnie czapeczka z logiem Teksasu, którą masz ze sobą wyprodukowana, została w Chinach.
1: Na 100%.
0: Ale jednak tak jak mówisz, te wszystkie atrakcje turystyczne prowadzą mali przedsiębiorcy. To nie są wielkie firmy, tylko to są ludzie, którzy robią to z potrzeby serca. No i to podejrzewam jest urok, że kawę i hamburgera podaje ci ktoś, kto jeszcze do tej kawy i hamburgera dołoży ci coś o wiele ważniejszego, czyli opowieść swoją.
1: Tak, i ta osoba ma imię i nazwisko i nie jest to tylko plakietka na koszulce, ale często to jest wybór stylu życia. I takich ludzi na drodze 66 jest sporo i myślę, że przez kolejne dziesięciolecia będzie, bo ten urok drogi, samej drogi jest czymś, co ludzi przyciąga i jest to trochę zromantyzowane, ale jak najbardziej tak.
0: No i było tak, że najpierw był rozkwit tej drogi, potem była zapaść i potem dopiero tworzyła się legenda. Bardzo mnie zaciekawiło, nie wiedziałem tego wcześniej, a pisałeś o tym, że Dwight Eisenhower, kiedy wrócił z wojny, bardzo podobały mu się niemieckie autostrady.
1: Tak, dzieło Hitlera mu się bardzo spodobało.
0: No, niektóre te dzieła były po prostu praktyczne.
1: Mówię to sarkazmem, no jak najbardziej.
0: Tak, no i wtedy nakreślił plan rozwoju współczesnych autostrad w Ameryce, które do tej zapaści się przyczyniły. Mówiłeś o ghost towns, o tych opuszczonych miastach. Nawet w Polsce mam teraz przed oczami taki obrazek, że jedziemy nową drogą ekspresową, a nieopodal równolegle biegnie stara droga i nieraz widać ruiny wielkich zajazdów.

0: decyzję, aby zjechać z autostrady i trochę tego kolorytu lokalnego wchłonąć.
1: Warto sobie przypomnieć te czasy, kiedy z punktu A do punktu B, który nie chciałbym, żeby wróciły, bo pamiętam, bo w latach 90. i wcześniej to podróż była niebezpieczna i długa. Jednak na autostradzie jest zdecydowanie bezpieczniej, ale ten koloryt, tak jak mówisz, no te umierające zajazdy, do których nie stworzono z autostrad zjazdu, to jest właśnie taki klimat drogi 66. Co zresztą, jeżeli ktoś chce zrozumieć, co się działo z tymi miejscowościami, wystarczy obejrzeć kreskówkę Autka, która dokładnie o tym opowiada i której twórcy podróżowali po drodze 66 i wiele postaci z tych samochodów, które tam są głównymi postaciami w filmie, to są odwzorowane postacie prawdziwych ludzi, którzy na drodze 66 jeszcze w czasach tworzenia tej bajki mieszkali i współtworzyli ten koloryt.
0: Twórcy nie wyssali sobie tego z palca, nie. Tylko zakorzenili tę historię w faktycznych
1: wydarzeniach. Tak, może trafić na restaurację, gdzie właściciele chwalą się, że nasza mama, która zarządzała tą restauracją przed nami, była pierwowzorem postaci tego niebieskiego samochodu z Autek, bo twórcy przyjechali do nas, zjedli z nami obiad i tak się zachwycili charakterem mamy, że nadali tej postaci charakter naszej mamy.
0: Dobrze, posłuchajmy kolejnej piosenki. Wspominałeś o filmach drogi. Ja zauważyłem takie zjawisko, że zazwyczaj w tych filmach drogi jedzie się ze wschodu na zachód. Trudno sobie wyobrazić, aby obrać przeciwny kierunek, no bo przecież wschód kojarzy się z cywilizacją, z zorganizowaniem, a zachód zawsze w tej amerykańskiej mitologii był przygodą. I Willie Nile zaśpiewa o tym, jak z Nowego Jorku rusza swoim samochodem na zachód.

0: Mija lat 6, czas się przenieść. Nowy adres, nowy świat.
1: Na moment powróciliśmy z Ameryki do Warszawy. Tak jak Państwo słyszeli, przenosimy radio. I w związku z tym potrzebne nam jest Państwa wsparcie. Szczegóły znajdą Państwo na stronie nowyświat.online, / nowa siedziba. A my wracamy na amerykańskie bezdroża, bo o tym śpiewał Willie Nile. Nie śpiewał o turystyce, śpiewał o podróżowaniu, o wchłanianiu lokalnego klimatu. A w międzyczasie dostałem mail od pana Huberta, który czytał twoją książkę pod tytułem Luizjańskie Gambo. I w samą porę ten mail się pojawił, ponieważ...
2: Pozdrawiam pana Huberta.
1: O tej książce właśnie będziemy rozmawiać. Spędzałeś czas na bagnach, nawoływałeś aligatory, słuchałeś jazzu i historii o tej muzyce, a jest to historia przeciekawa, ale też podróżowałeś szlakiem dawnych plantacji i poruszałeś też niełatwą historię tego regionu. Zacznijmy od tytułu. Luizjańskie gambo to jest potrawa, w której wszystko jest dobrze wymieszane. I dlaczego to jest dobry symbol całego tego regionu?
2: Luizjana jest niesamowitym miejscem na ziemi. I to przez dużymi literami należałoby napisać. Bo jeśli Ameryka jest mieszaniną kultur z całego świata, to w Luizjanie to wszystko się zaczęło. Bo mamy tutaj bardzo silne wpływy kultury afrykańskiej, bardzo silne wpływy kultury anglosaskiej, bardzo silne wpływy francuskie, karaibskie, i to wszystko zmieszało się, tworząc nieprawdopodobną kulturę, która do dzisiejszego dnia wyróżnia się na tle całej Ameryki. A gambo jest taką, jak ktoś zna Hiszpanię, paeją, tylko w formie zupy, bo oni mają jambalaya akurat. I tak, Luizjanę można podzielić na dwa regiony. Tak naprawdę na więcej, ale nie będę się zagłębiał. W tej części nowoorlańskiej mieszkali kreole, potem największe bagna w Stanach Zjednoczonych, większe niż Everglades, czyli Atchafalaya Basin, i kraina Cajunów. Jedni to kojarząca nam się z rezydencjami w Nowym Orleanie, z muzyką, z naleciałościami z Europy, z taką wyższą kulturą, a Cajuni, jak to sami o sobie mówili, jedli wszystko to, co pełzało, latało i pływało na bagnach. I oba te światy wytworzyły zupełnie odmienną muzykę, a inne tradycje, jednocześnie mieszkając obok siebie. Jest to bardzo barwny stan, który porywa swoją historią. Niełatwą, tak jak mówiłeś.
1: I mam wrażenie, że o ile pozostała część Stanów Zjednoczonych jest bardziej sformatowana przez tę anglosaską kulturę, która przez lata dominowała, no to tak jak mówiłeś, przez to, że w Luizjanie mieszały się wpływy francuskie, hiszpańskie, tak, karaibskie, afrykanizmy były tam bardziej widoczne, bo ta francuska kolonizacja chyba tak gorliwie nie starała się wypalić tych właśnie...
2: Może ja na początek powiem, kim jest kreol, bo na początku to była osoba urodzona już tam, ale pochodząca z korzeniami europejskimi. Natomiast z czasem to zupełnie się zmieniło. Mam takiego znajomego, zresztą uhonorowanego nagrodą Grammy. The Times, jeden z jego albumów jazzowych, wybrał za najlepszy album roku, Don Vapi. I on jest jednym z bohaterów mojej książki. Pokazał mi zdjęcie, które jest też w mojej książce, swojej babci i jej 9 bodajże, czy 8 rodzeństwa. I tam siedzi babcia Dona, która jest bardzo białoskórą osobą. Za nią stoi jej brat rodzony, który jest czarny, bardzo czarny. Obok stoi drugi brat, który jest czarny, ale figurę ma z takim podniesionym torsem, co sugeruje ewidentnie, że jego jest tam jakieś DNA Indian amerykańskich. I tak naprawdę, jak się patrzy na całe to rodzeństwo, to w czasach segregacji rasowej siostra mogłaby wejść do restauracji dla białej toalety, a brat już nie. A są rodzeństwem. I to są kreole.
1: Tak, segregacja rasowa wiele takich absurdów tworzyła. Ja kiedyś czytałem, że nawet niektórzy imigranci z Europy, jak Grecy na przykład, w niektórych stanach pod te segregacyjne przepisy również podpadali ze względu na...
2: Bo bardzo często chodziło o odcień skóry, tak, a nie o to, co masz w dokumentach. W Stanach Zjednoczonych jesteś czarny, jeżeli masz 1/16 pochodzenia czarnego.
1: Ale to mówisz, że dalej w zapisach, w prawie...
2: W dokumencie masz rasę. Masz pisaną rasę. Tak.
1: Aha. Myślałem, że to już jest historia.
2: Nie.
1: A to jest, mówimy o prawie stanowym, czy o prawie federalnym?
2: Wydaje mi się, że federalnym. Nie jestem specjalistą, natomiast w dowodach masz wpisane, w ID masz wpisane rasę.
1: Mm-hmm. No, to jest ciekawe. Ale przejdźmy do weselszego tematu, którym jest wudu, bo myślę, że jest dobrą reprezentacją tego miksu kulturowego luizjańskiego, o którym rozmawiamy. Wudu również w popkulturze jest demonizowane, jest traktowane jako jakieś czary. Też pewnie marketingowo ma to swój urok, prawda? No ale początkowo wudu było po prostu synkretyzmem religijnym. Było tam trochę chrześcijaństwa, było tam trochę...
2: Wudu pochodzi z Beninu i z Afryki. Mm-hmm. Przybyło na kontynent amerykański razem z niewolnikami. I jest to bardzo ciekawa forma religii, w której na przykład bardzo ważną postacią jest Matka Boska Częstochowska.
1: Właśnie chciałem cię zapytać o to, abyś opowiedział, jak ta Matka Boska Częstochowska znalazła się w Luizjanie.
2: Napoleon, chcąc ratować Francuzów na Haiti, gdzie wybuchło powstanie.
1: 1780?
2: Nie pamiętam
1: chyba.
2: Daty.
1: Koniec.
2: Jedyne wygrane przez niewolników powstanie w historii. Wysłał polskich ułanów statkiem na Haiti, żeby pomogli Francuzom. A jak to Polacy, kochamy wolność i nasi się szybko zorientowali, że powinni stanąć po drugiej stronie. Jedna z kapłanek wudu, widząc obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, którą przywieźli ze sobą żołnierze, uznała, że jest to wizerunek ich bogini wojny z kultury wudu. I tak Matka Boska Częstochowska na stałe stała się, jej wizerunek stał się wizerunkiem tamtej bogini. I do dzisiaj w świątyniach wudu można zobaczyć Matkę Boską Częstochowską z przeciętymi policzkami. I jest to ewidentny element tej religii i kultury. Kiedyś zamknąłem się na 2 czy 3 godziny w świątyni wudu w Nowym Orlanie z kapłanką. Dosłownie wyłączyliśmy telefony, zamknęliśmy świątynię i przez 2-3 godziny rozmawialiśmy o egzystencji. Za nią był manekin Jana Pawła II. Były te takie bujające się kotki z Chin. Tak naprawdę elementy judaizmu, bardzo wielu religii, które w tej świątyni wszystkie znalazły dla siebie miejsce. Więc jakkolwiek na to patrzeć, to ten taki pluralizm i otwartość na różne formy wielbienia istoty wyższej jest przejawem dużej tolerancji.
1: Jak w gambo, wszystko ląduje w jednym garnku.
2: To idealnie pasuje do Luizjany.
1: Mhm. Jest bardzo dobrze wymieszane, to jest niezwykłe, że ta kultura wszystko w sobie miesza i nic nie wyklucza.
2: Tak.
1: To jest, tak jak mówisz, bardzo tolerancyjne. Posłuchajmy piosenki, która zabierze nas na luizjańskie bayou. Zespół Greets wykona Bayou Country.

0: Zostawiamy już luizjańskie bagna, bo wspominałem, że dziś będziemy w drodze. Zaczęliśmy od drogi 66, a teraz ruszamy z Luizjany na zachód i wjeżdżamy do Teksasu. Napisałeś książkę o Teksasie pod tytułem Teksas – Stan umysłu. Jesteś również twórcą filmu o mieście Bandera, prawda? Które jest uważane za światową albo amerykańską raczej stolicę kowbojów.
1: Nie uważane, co dostali oficjalny tytuł od Kongresu Amerykańskiego.
0: Aha,
1: to nie jest przelewki. Oficjalny tytuł.
0: No i powiedzmy, że jesteś honorowym obywatelem tego miasta. Jak to się stało?
1: A któregoś dnia przyjechałem i mi dali.
0: Uśmiechnąłeś się po prostu do burmistrza, tak?
1: Tak, taki sympatyczny chłopak z Polski, to czemu nie? Banderę założyło kilkanaście osób, kilka rodzin z Strzelec Opolskich i okolic. To jest połowa XIX wieku. Tamtędy szedł Wielki Zachodni Szlak Spędu Bydła. Kultura kowbojska była żywa od 100 lat. No i w 2016 roku, między innymi dzięki staraniom Eleonory Długosz-Gudli, miasto otrzymało tytuł Światowej Stolicy Kowbojów, więc tak, Polacy założyli Światową Stolicę Kowbojów, co jest niesamowite.
0: Polacy ze Strzelców Opolskich, jak dobrze słyszałem. Tak? To ciekawe, czy nas słuchają słuchacze w Strzelcach Opolskich i czy znają tę historię.
1: Władze Strzelec Opolskich i mieszkańcy sponsorowali między innymi mój film. Więc ta historia tam jest bardzo żywa. Było bardzo dużo wymian jeszcze 15 lat temu między Strzelcami Opolskimi a Banderą. Mieszkańcy Strzelec jeździli do Bandery i na przykład przez jeden dzień pracowali w swoich zawodach jako fryzjerzy, adwokaci, a potem przyjeżdżali mieszkańcy Bandery i robili to samo tutaj na miejscu. I te wymiany też troszkę na innych zasadach, ale są do dzisiaj, więc cała historia emigracji do Panny Marii i do Bandery jest cały czas żywa i kontakty między kontynentalne trwają do dzisiaj.
0: Bardzo się cieszę, że do nas przyjechałeś, bo dowiedziałem się, że za niedługo znowu wyruszasz do Teksasu.
1: Tak.
0: Opowiedz trochę o swoich planach na przyszłość.
1: A będę pisał, już piszę książkę, pierwszy rozdział gotowy, Teksas ma to wszystko. Tym razem dużo więcej o współczesnym Teksasie, o moście, który istnieje i cały czas się rozrasta między Polską a Teksasem, o biznesie, o biznesie kosmicznym, o hodowli bydła, o ropie, o gazie, który pierwszy tankowiec gazu właśnie przypłynął i nadal przypływają z Teksasu. W bardzo wielu dziedzinach Polska z Teksasem współpracuje, ale też o tej mentalności teksańskiej. Jak od tych czasów, kiedy najważniejsza była ziemia, tak naprawdę ziemia ważna jest do dzisiaj, jest najważniejsza, bo dzięki niej wielki biznes może się rozwijać. Poprzez kowboja do współczesnego informatyka i AI powstaje gospodarka, która jest ósmą gospodarką świata i która ma olbrzymi wpływ w ogóle na całe Stany Zjednoczone. Teksas jest marką samą w sobie, rozpoznawalną na całym świecie. Powiesz Wyoming albo Oklahoma w Japonii albo w Polsce, niewiele osób będzie coś w stanie na ten temat powiedzieć. Jak powiesz Teksas, od razu ludzie coś kojarzą. A, kowboje. Ale to nie są tylko kowboje. To są największe fabryki AI w Stanach i pewnie na świecie. Największy przemysł ropy i gazu na świecie. Gigantyczny producent bydła i tak dalej, i tak dalej. Comancheria, o której rozmawialiśmy przed audycją. Tak. Więc fascynujące miejsce.
0: Ten łańcuch historii, który przenosi się na to, co mamy tam teraz. Bardzo jestem ciekawy twojej podróży i być może będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. A na koniec, jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby w amerykańską podróż się udać, nieważne czy po drodze 66, czy do Luizjany, czy do Teksasu, to czy masz jakieś rady, jak jeździć po Ameryce, aby nie być turystą, ale podróżnikiem i rzeczywiście jak najwięcej z tej
1: nieważne,
0: podróży
1: nieważne, gdzie
0: wyciągać.
1: Jesteście, zjedźcie z autostrady. Czyli moja jedyna rada.
0: Unikamy sztampy, unikamy sieciówek, unikamy...
1: Dokładnie. No i warto jednak jechać od Parku Narodowego do Parku Narodowego, bo amerykańskie parki narodowe są zjawiskowe. A można jechać przez całe Stany, przez różne Stany, tylko po to, żeby oglądać parki narodowe. Jeżeli do tego dorzucimy, że będziemy się między tymi punktami poruszać nie autostradą, ale lokalnymi drogami, to może być podróż życia i podróż marzeń.
0: Bardzo ci dziękuję za wizytę. Czas nam niestety kończyć, a
1: bardzo
0: ty już niedługo ruszasz w trasę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kuba Strączyński, a gościem był Artur Owczarski. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie listy, które na pewno wspólnie z Arturem jeszcze po audycji dogłębnie przeczytamy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Minęła 15:00, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Ogromne utrudnienia na kolejowej trasie Warszawa-Gdańsk. Ruch między Legionowem a Modlinem został całkowicie wstrzymany, informuje w rozmowie z Radiem Nowy Świat Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Doszło do awarii trakcyjnej, najpewniej z powodu upału.
2: Konkretnie na odcinku między Modlinem a Legionowem i najpierw po godzinie 11 w jednym torze wynotowaliśmy brak napięcia, następnie około godziny 12 w drugim torze, więc całkowicie mamy wstrzymany ruch pociągów. Od razu powiem, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy uda się dokonać napraw.
1: Czy te pociągi, nie ma zasilania w sieci, one zostaną przetoczone gdzieś indziej, żeby w ogóle udrożnić ten fragment?
2: No, na pewno będą ściągane ze szlaków za pomocą jakiejś lokomotywy spalinowej, aczkolwiek najistotniejsze jest tak naprawdę przywrócenie tego napięcia przynajmniej w jednym torze, żeby móc wznawiać ruch już pod traksą elektryczną.
1: Awaria unieruchomiła 3 pociągi, 2 składy kolei mazowieckich z Modlina na lotnisko Chopina, 2 z Ciechanowa do Warszawy, a także pociąg Intercity z Olsztyna do Krakowa. Z niego trzeba było ewakuować kilkuset pasażerów, mówi nam rzecznik PKP PLK.
2: Z tego pociągu przewoźnik podjął decyzję o ewakuacji, zabraniu pasażerów, bo on tak utknął, można powiedzieć, tak w polu między stacjami, przystankami i ponad 300 osób ma być autobusami zabranych do stacji Modlin.
1: Straż pożarna z Nowego Dworu Gdańskiego podaje, że ewakuowano także pasażerów pociągu kolei mazowieckich. W sumie niemal 400 osób. Przypomnę, wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Warszawa-Gdańsk. Przyczyną awarii najpewniej jest upał. Aktualne temperatury to od ponad 25 stopni w Świnoujściu do ponad 38 w Toruniu i Słubicach. W kolejnych godzinach na północnym zachodzie kraju spodziewane są gwałtowne burze. Nikt nam nie będzie mówił, którym bohaterom oddawać cześć. Takie słowa padły w przemówieniu Wołodymyra Zełenskiego podczas uroczystości w 30. rocznicę uchwalenia ukraińskiej konstytucji. Dzisiaj wniosłem do parlamentu ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Imiona wszystkich bohaterów, którzy walczyli za Ukrainę w różnych stuleciach i epokach. Za Ukrainę, która szanuje siebie, ceni swoje i chroni swoje. Swoje, to jest bardzo ważne, swoje prawo do bycia Ukraińcami. Kiedy nikt już nam nie będzie mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i którym bohaterom oddawać cześć.
3: Nam, jak żyć, jak mówić, kogo nam lubić, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
1: Zełenski wprost nie odniósł się do konfliktu z Polską o czczenie tzw. bohaterów UPA. Kilka dni temu, wbrew planom, nie pojawił się na konferencji w Gdańsku. Po tym, jak polski prezydent zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, władzę w Kijowie reprezentowała szefowa rządu Julia Swirydenko. Jeszcze wiadomość sprzed chwili. Tragiczny wypadek lotniczy we Francji, niedaleko Nancy, to jest północny wschód Francji. Samolot z uczestnikami skoków spadochronowych rozbił się tuż po starcie z lotniska. W katastrofie zginęło 11 osób, to 5 instruktorów, 5 kursantów oraz doświadczony pilot. Trwa ustalanie tożsamości ofiar tej katastrofy. To był serwis Radia Nowy Świat.

Witam się nisko, dzień dobry, Kajetan Strzelczyk jest już w naszym studiu na Ostrej w Wilanowie. Ja się nazywam Marcin Kedryński i dzisiaj muzyka popłynie do Państwa jak zwykle o tej porze roku z farmy nad Liwcem, spod rozłożystego dębu, gdzie lato w ostatnich dniach było i jest wciąż absolutnie olśniewające. Oszałamiające i mam nadzieję, że jest takie również wszędzie tam, gdzie Państwo się w tej chwili znajdują. I to lato tak mi w głowie mąci, że osobliwą też muzyczną przejawiam namiętność. Mianowicie namiętność do muzyki Lata Miłości. Pamiętają Państwo zapewne z książki dokumentów, nie, jak mawiał mój wykładowca na wojsku, z własnej autopsji. Pamiętają Państwo rok 1967, Flower Power, czas hipisów, wolnej miłości właśnie. Dla mnie Lato Miłości jest najważniejszym latem, albowiem wtedy zostałem poczęty, mam więc do tego okresu pewien sentyment i ten sentyment też się rozlewa na kwestie muzyczne. Ten temat, od którego zacznę, co sztandarowa piosenka owego okresu, to jest temat, który miał zachęcić świat cały, by tenże świat pojawił się w Monterey na wielkim muzycznym festiwalu.

A jak miło. Na dziś, kiedy niechętnie, przyznaję, przeglądam wiadomości ze świata, odnoszę wrażenie, że San Francisco nie jest już tym miejscem, o którym śpiewał tak czarownie Scott McKenzie. Nie Scott wszakże napisał tę piosenkę, lecz jego serdeczny przyjaciel John Phillips. Panowie przez czas jakiś śpiewali wspólnie w grupie The Journeyman, która rozpadła się w połowie lat 60. I John Phillips z żoną i przyjaciółmi założył zespół The Mamas and the Papas, być może Państwu znany, a Scott McKenzie poszedł własną drogą. Wszelako panowie się nie poróżnili, a jak słychać, współpracowali. John i część zresztą zespołu Mamas and the Papas pojawili się w tym nagraniu, a potem po latach, kiedy zespół mam i tatusiów reaktywował się bodaj w latach 80., wtedy Scott McKenzie z kolei do niego dołączył. A skoro my dzisiaj o lecie miłości i skoro zająknęliśmy się o Mamas and the Papas, to bez tego utworu nie możemy pójść dalej.

bywały, prawda? Jak czasem wystarczy jedna piosenka do zbudowania legendy. The Mamas and the Papas. Choćbyśmy nie wiem, jak dzisiaj pamięć wytężali, to nie wydobędziemy z niej zapewne bez pomocy, nie wiem, Wikipedii, innych piosenek tego zespołu, który, zgódźmy się, pozostaje do dzisiaj kultowy przez tę jedną właśnie. I na moment chciałbym zburzyć ten sielski, anielski, arkadyjski wręcz nastrój, ale pozostać w owej epoce, bo w niej jeszcze przez moment będziemy brodzić z wdzięcznością za jej dar dla popkultury. Ale teraz będzie mroczniej.

Ja wiem, rzadko nas odwiedza ten książę ciemności, ale w końcu siesta jest czasem muzyki szczęśliwej. Wszakże skoro dzisiaj mam taką namiętność szczególną do muzyki lat 60., no nie mogło tu zabraknąć Jima Morrisona i chłopców z The Doors. Podobnie jak nie możemy pójść dalej bez przystanku przy tym szczególnym pomniku. A właściwie pomniku podwójnym poniekąd, o czym za chwilę.

też jedna z wielkich piosenek Lata Miłości. Bob Dylan, All Along the Watchtower, rok 67. I Jimi Hendrix, który w jakimś sensie był artystą jazzowym. On bowiem niejednokrotnie, słuchając muzyki popularnej owych czasów, swoich kolegów, kupując ich płyty, słuchając radia, brał takie piosenki jak ta i kilka innych, choćby Sgt. Pepper's, prawda? I dosłownie w chwilę po ich debiucie nagrywał własne wersje, jak jazzman, tak kompletnie odmienne od oryginału. Zupełnie niebywałe. Ja myślę, że ta piosenka przechowała się w pamięci pokoleń właśnie w jego wersji, a nie oryginalnej, dylanowskiej. Ale Dylan niech się teraz pojawi z piosenką, którą magazyn The Rolling Stone dwukrotnie aż w swojej liście 500 najznakomitszych piosenek wszystkich czasów umieścił na pierwszym miejscu, ale myślę, biorąc pod uwagę tytuł, że mógł być stronniczy.

Kiedy po latach rękopis tej piosenki trafił na aukcję, jeszcze moim zdaniem zanim Dylan dostał Nobla w dziedzinie literatury, no bo też w jakiej innej, kiedy zatem trafił na tę aukcję, uzyskał rekordową chyba do dzisiaj sumę $2 milionów za rękopis piosenki. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy to się wydaje kwota śmieszna, w sytuacji, w której Stratocaster czarny Davida Gilmoura poszedł ostatnio na aukcji za $14 milionów. No, ale wciąż piszmy piosenki. Nigdy nie wiemy, jak cenne się okażą w przyszłości. No, postarajmy się wszelako pisać dobre piosenki, jak ta, którą napisał Mick Jagger, bawiąc swego czasu w Brazylii i otworzył nią potem album Rolling Stonesów Beggar's Banquet w 1968 roku.

Mroczna to historia opowiedziana z perspektywy szatana. Więc skoro mieliśmy dzisiaj taką jasną arkadyjską aurę wokół nas roztoczyć, to chyba skręciliśmy w niewłaściwy zaułek. A zatem niech stąsi pozostaną z nami jeszcze przez chwilę z moją absolutnie ulubioną ich piosenką. I tydzień temu, kiedy spotkaliśmy się w pierwszym dniu lata i ja piosenki z latem w tytule miałem dla Państwa od pierwszej do ostatniej minuty, jeden z moich serdecznych kolegów, który akurat słuchał tej audycji, powiedział: a dlaczego nie było? I tutaj padł tytuł tej właśnie stąsowskiej piosenki, która zabrzmi za chwilę. Otóż dlatego, że lata ona nie miała w tytule, ale ma je w całym swoim nastroju, swojej cudownej energii. A zatem stąsi powracają.

Wiele jest powodów, dla których wielbię tę piosenkę, ale pierwszy to chyba Sonny Rollins na saksofonie tenorowym. Sonny, niech zostanie z nami i wprowadzi wątek jakże bliski jego sercu, rodzinny niejako, wątek karaibski. I opowie nam o wyspie St. Thomas w archipelagu amerykańskich wysp dziewiczych.

Sonny Rollins i być może najsłynniejsza jego kompozycja, pewnie obok Oleo, ale zależało mi na tym, by właśnie St. Thomas teraz usłyszeć, bo chciałbym Państwa zabrać na Karaiby, choć ktoś powie, nie bezzasadnie, że Karaiby to my teraz mamy za oknem, ale mimo wszystko, niech to będą Karaiby w towarzystwie artysty, który wiele lata, po prawdzie zim, tam spędził, uciekając ze swojego Londynu i napisał tam sporo fenomenalnych piosenek, między innymi tę, jak mniemam, którą przypomni teraz w późniejszej wersji w towarzystwie jednego ze swoich dalekich znajomych.

Sting i Ranking Roger otworzyli nam wątek karaibski i jednocześnie Stingowy kwadrans, jak to kiedyś mówiliśmy, czy też tryptyk, jak lubimy mówić dzisiaj. Sting niech zostanie z nami duchem przynajmniej przez tych ostatnich parę minut pierwszej odsłony. Zaprośmy Dominika Millera, który pewnego razu pojawił się na Kubie i tak się tam poza przyjaźnią z lokalnymi artystami, że owocem tego spotkania był album cały, a z niego wydestyluję dla Państwa w moim pojęciu najpiękniejszy moment muzyczny.

0: Jest kilka piosenek w Stingowym repertuarze, które nie powstałyby, gdyby nie gitarowy geniusz Dominika Millera. Żeby daleko nie szukać, Shape of My Heart, czy Lullaby to an Anxious Child, czy właśnie ta absolutnie rozkoszna bossa nova. Dominik z Kubańczykami, Manolito Simone i jego zespół, a na koniec tego naszego osobliwego dziś karaibskiego stingowego kwadransa jeszcze taki drobiazg, proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.
1: Moi, je pense à toi, je t'écris. Des trois étoiles à cachant.

0: Minęła 16, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Blisko 400 pasażerów ewakuowano z kilku pociągów, które utknęły w okolicach Modlina. Doszło tam do awarii sieci trakcyjnej i to na obu torach. Problemy zaczęły się około 12, teraz ruch na trasie Warszawa-Gdańsk powoli jest przywracany. Jak mówi Radio Nowy Świat Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK, do zdarzenia doszło najpewniej z powodu ekstremalnych upałów.
1: To jest linia kolejowa numer 9 z Warszawy w stronę Gdańska. Te temperatury najwyższe w roku i to niestety oddziałuje na każdy element infrastruktury. I sieć trakcyjna, i tory, i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także lokomotywy.
0: A skoro była awaria trakcji, to oczywiste jest, że nie działała też klimatyzacja w pociągu. W całym kraju wiele pociągów ma duże opóźnienia. Nasza reporterka Adriana Bąkowska jest właśnie w drodze, w wagonie, który momentami zamienia się w saunę.
2: Jadę właśnie z Poznania do Warszawy pociągiem Intercity górskim. No i warunki tej podróży są absolutnie skandaliczne. Opóźnienie już około 40 minut. Co chwilę pociąg zatrzymuje się w szczerym polu, w pełnym słońcu. I oczywiście nie działa klimatyzacja, więc zlani potem pasażerowie kiszą się w około 40 stopniach Celsjusza. Zero informacji. No, naprawdę prawdziwa męczarnia. Wydaje mi się, że nie jest to już zaskakujące, że latem pojawiają się upały, a PKP po prostu kompletnie sobie z tym tematem nie radzi.
0: To Adriana Bąkowska z pociągu relacji Poznań-Warszawa. Dodajmy, według stanu sprzed 2 godzin punktualność blisko 500 pociągów PKP, które były w trasie, wynosiła 66%. Katastrofa helikoptera w Arabii Saudyjskiej. Do zdarzenia doszło w Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej. To jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego na świecie, należący do koncernu Saudi Aramco. W wyniku wypadku zginęło co najmniej 14 osób. Wszystkie ofiary były obywatelami Arabii Saudyjskiej. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Najsłynniejsze piosenki literackie i plejada gwiazd polskiej sceny za 2 godziny w Filharmonii Częstochowskiej rozpocznie się koncert galowy Jeszcze w Zielone Gramy. Będzie to finał 5. edycji festiwalu imienia Piotra Machalicy. Wieczór będzie poświęcony Magdzie Umer, która była związana z wydarzeniem od samego początku. Koncert poprowadzą Cezary Żak i Artur Andrus, który podkreśla, że będzie to spotkanie pełne wspomnień.
3: Tam się znajdą takie piosenki, które Magda sama lubiła, śpiewała, niektóre nawet sama napisała, bo nie wszyscy wiedzą, że Magda też pisała piosenki. Warto by było, żeby się udało osiągnąć to, co Magda lubiła na scenie najbardziej, czyli żeby połączyły się piękne słowa z piękną muzyką, z jak najlepszymi wykonaniami i żeby się stworzył taki klimat, który wszystkim da na tę godzinę z kawałkiem czy na 2 godziny szansę wejścia w jakiś inny, trochę lepszy, ładniejszy świat.
0: Na scenie zobaczymy m.in. Joannę Liszowską, Piotra Polka, Katarzynę Żak, Artura Barcisia, Magdalenę Kumorek, Artura Żmijewskiego, Dorotę Landowską i Marcina Januszkiewicza. To będzie ostatni akcent 4-dniowego festiwalu imienia Piotra Machalicy w Częstochowie. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. My się dziś jeszcze usłyszymy, ale za godzinę w serwisie spotka się z Państwem Alicja Krawczyk. Do usłyszenia.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę Siesty. Spod dębu na Nadliwieckiej Łące mówi do Państwa Marcin Kedryński. To jest Siesta, czas muzyki szczęśliwej. Rozmawialiśmy sobie o lecie miłości w tej pierwszej odsłonie, bo takie lato cudowne za naszymi oknami, moimi przynajmniej, mam nadzieję, że i Państwo spędzają czas rozkoszny w to niedzielne popołudnie i siesta Wam nie zawadza. A my rozpocznijmy tę drugą odsłonę od pewnych obowiązków. Obowiązki, jak lubimy mówić, wykluczają przyjemność, ale nie w sieście. My mamy obowiązek najbardziej rozkoszny, taki mianowicie, że w każdym z naszych programów w tym roku pojawia się Pat Metheny. I dzisiaj pojawia się ze swoją maleńką gitarką. To jest moment muzyczny ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Map of the World.

Pat Metheny zostawił nas, ruszył dalej w Europę, w świat, ale zostawił mnie przynajmniej z ogromną wdzięcznością i wzruszeniem. Nie przestaję być zobowiązany, to mało powiedziane, za ten cudowny tydzień, jaki spędziliśmy razem. I mówiąc razem, nie mam na myśli Pata i siebie, tylko nas wszystkich, naszą siestową społeczność, która zgromadziła się na tych koncertach nieomal w całej Polsce. I skoro zostawiamy za sobą te wielkie wzruszenia, to pokrzepmy się myślą o tym, co przed nami.

marzyłem o tym, żeby wreszcie poswingować na Energa Siesta Festiwalu. 16. festiwal w tym roku w Gdyni, po raz pierwszy na stulecie miasta. Proszę być tam z nami koniecznie i spotkać się z Anthonym Strongiem 8 listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ten temat od razu mi przypomniał ikoniczną jego wersję, kiedy Abby Lane śpiewała o Loli z orkiestrą Tito Puente. Tito zatem zaprośmy, by osobiście, oczywiście w gronie przyjaciół, jest z nim Eddie Palmieri, są wokaliści, przypomniał nam dwa zmysłowe bolera, wszak lato jest w Sieście czasem bolera, nieprawdaż?

Tito Puente z przyjaciółmi i Bolera, z których nie można się długo otrząsnąć. Ale Tito, który był niedościgłym bandliderem, fenomenalnym perkusjonistą, kapitalnym aranżerem, bywał także kompozytorem. I zwłaszcza jedna z jego kompozycji zapadła nam na wieki wieków we wdzięczną pamięć. Sięgnie po nią jeden z naszych ulubionych meksykańskich artystów.

Santana na koncercie w swoim rodzinnym Mexico City i prawdopodobnie najsłynniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek skomponował Tito Puente, i lubimy w takich sytuacjach mówić, że ten jeden raz wystarczy. Owszem, i tak też bywa. Oje Komowa pozostaje utworem nieśmiertelnym i sięga po niego za moment jeden z najznakomitszych improwizujących pianistów naszych czasów.

Alfredo Rodriguez na żywo na koncertach Siesty w drodze w listopadzie, a potem w kwietniu. W listopadzie w Romie, w kwietniu w Nosprze i za każdym razem pojawi się w towarzystwie artysty szczególnie bliskiego siestowym sercom, czy też powinienem powiedzieć uszom, artysty dla nas niejako założycielskiego. Richard Bona i Alfredo Rodriguez powracają i od razu muszę trochę się na nich poskarżyć, bo powracają nie po raz pierwszy, bawili już na Siesta Festiwalu, na koncertach Siesty w drodze parokrotnie. Wędrują od lat, razem muzykują i ani razu nie przywieźli nam ze sobą swojej autorskiej wspólnej płyty. Pojawiają się jakieś drobiazgi, to tu, to tam, jakiś singiel, jeden czy drugi i cóż, póki los się nie odmieni, zmuszeni jesteśmy cieszyć się tymi okruchami ich talentu, ale też cieszyć się na myśl o tym, że Nil ich talentu popłynie szeroką strugą podczas koncertu. Ale ja lubiłbym jednak płytę ich wspólną wziąć do ręki, a tymczasem pozostają nam drobiazgi takie jak ten kubański klasyk, Piel Canela, skóra cynamonowa, szalenie ceniona wśród entuzjastów, koneserów niewieściej urody na Kubie, w przeciwieństwie niestety do skóry węglistej, czego osobiście nie pojmuję. Piel Canela, Richard Bona i Alfredo Rodriguez.

pamiętam ten krótkochwilny muzyczny drobiazg w wykonaniu Nat King Cole'a na jednej z jego karaibskich płyt. Richard Bona i Alfredo Rodriguez na siestowych koncertach w listopadzie i w kwietniu i niewykluczone, że Richard postanowi także zaprezentować nam swoją nową muzyczną twarz na tych koncertach i na przykład zagrać tę piosenkę, ten swój singiel, bodaj ostatni wciąż jeszcze, w którym skłania się ku, czy ja wiem, merengue może, czy soca music z Trinidadu i Tobago. W każdym razie jest to nowy Richard Bona, który, jak mniemam, cieszy się nadzieją na intensywne błąkanie się po szczytach list przebojów, przynajmniej tych karaibskich. Ale zgódźmy się, że to świetna muzyka na lato.

kaboverdeńską sobotę na 16. Energia Siesta Festiwalu w Gdyni tym razem. Mario Lucio. Potem bogactwo muzycznych doznań w niedzielę, a w poniedziałek na wielkiej scenie Angelique Kidjo z nowym projektem Hope, o którym ludzie mówią, że jest delikatnie rzecz ujmując big beatowy. No, bywa, owszem i bywa, ale nie powinno nas to dziwić, bo Angelique od lat przejawiała takie skłonności, taką miała predylekcję. Sięgnijmy do jej nagrania sprzed, bo ja wiem, ćwierć wieku, jeśli nie więcej. Angelique pojawia się tutaj w towarzystwie artysty dla nas niesłychanie ważnego z tysiąca powodów, a jednym z nich jest fakt, że pojawi się dokładnie w tych samych dniach na siestowym koncercie, ale po drugiej stronie naszego rozległego kraju. Angelique zatem i Branford sprzed lat. Ojej.

Angelique Kidjoy Branford Marsalis. Angelique będzie z nami 9 listopada w Gdyni, a Branford dzień wcześniej na siestowym koncercie w Nosprze w Katowicach, gdzie wraz z przyjaciółką pokłonią się legendzie Johna Coltrane'a w stulecie jego urodzin. A tak to nam się dziwnie poskładało, bo przecież wydaje się zupełnie oczywiste, że skoro koncert jest siestowy i stulecie jest urodzin, to Branford z Diane Reeves, bo ona jest tą przyjaciółką, o której wspomniałem, powinien rzecz jasna zagrać na stulecie Gdyni. No ale takie są ścieżki wielkich artystów i ścieżki bezlitosnego losu, że to się nie zawsze udaje. Ale ci siestowicze, którzy z rozmaitych powodów nie mogą dotrzeć w niedzielę 8 listopada do Gdyni, będą mogli pocieszyć się, mało powiedziane, uwznieślić tym nadzwyczajnym koncertem. Diane Reeves już dzisiaj w sieście z piosenką nie tyle coltrane'owską, co ściśle soulową. A to jest bowiem taki diament z repertuaru Marvina Gaye.

Diane Reeves z piosenką świętującą właśnie 50-lecie swoich urodzin. Diane Reeves i Branford Marsalis 8 listopada w Nosprze, a tego samego dnia na Energa Siesta Festiwalu w Gdyni Anthony Strong, oczywiście, którego słuchaliśmy na początku tej odsłony, a także projekt specjalny przygotowany na ten właśnie szczególny dla nas przełomowy festiwal. Ola Jas i Luis Caracol, Lisbon Connection.

Olajas i Luis Caracol, Lisbon Connection, projekt specjalny na Energia Siesta Festiwalu 8 listopada. Olajas, o ile się orientuję, dzisiaj chyba otwiera zaprzyjaźniony bardzo z nami Fado Festiwal w Grudziądzu. Festiwal, który swój wielki finał mieć będzie w nadchodzący weekend. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo tam między innymi nasz skarb narodowy Grzegorz Turnau, a także Raquel Tavares, Jorge Fernando, Marta Pereira da Costa. A co chyba szczególnie dla nas ważne, bo to ściśle siestowy koncert Tribute to Cesaria. Między innymi moją najdroższą Lucy Bellą będzie Lura, będzie Selzani, będzie jeszcze paru wybitnych artystów, więc to nie jest koncert, który Państwo mogą przegapić. Pokłońmy się zatem Cesarii na koniec dzisiejszego spotkania. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński z serca dziękują za minione 2 godziny. Tymczasem.

0: Jest 17, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od najważniejszego tematu tego pierwszego wakacyjnego weekendu, czyli ekstremalnych upałów. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, wysokie temperatury w Europie doprowadziły w ciągu zaledwie tygodnia do ponad 1300 dodatkowych zgonów. Z falą gorąca zmaga się obecnie 150 milionów mieszkańców kontynentu. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Francji, gdzie odnotowano większość śmiertelnych przypadków. Rekordy padły także w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach. Szef WHO podkreślił, że Europa ociepla się najszybciej na świecie, a tutejsza infrastruktura nie jest przystosowana do tak ekstremalnych warunków. W Polsce IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia. W Toruniu odnotowano już 40,3 stopnia. Ministerstwo Rolnictwa przypomina o obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom w trakcie upałów, a weterynarze wyjaśniają, jak dużym wyzwaniem dla psów i kotów jest wysoka temperatura.
1: Oddają ciepło głównie przez ziajanie, czyli przez język, i oczywiście jedynym miejscem, gdzie zwierzęta się pocą, psy zwłaszcza i koty, to są, proszę Państwa, łapki.
0: Mówił TVN24 lekarz weterynarii Leonard Gugała. Dlatego należy pamiętać o bezwzględnym zakazie pozostawiania czworonogów w autach oraz unikanie spacerów w najgorętszych godzinach, gdy rozgrzany asfalt parzy łapy. Szczególnej opieki wymagają też zwierzęta gospodarskie. Rolnicy muszą zapewnić im stały dostęp do wody, sprawną wentylację w budynkach i ograniczyć wypas w pełnym słońcu. Służby przypominają, że w przypadku wystąpienia u zwierząt apatii silnotoku czy trudności z oddychaniem należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Reprezentacja Polski siatkarzy zakończy dziś zmagania w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Podopieczni Nikoli Grbicia grają w Gliwicach bezbłędnie. Po wygranych z Belgią i Turcją wczoraj pokonali Niemców 3-1. Dzisiejsi rywale Polaków, Argentyńczycy, turniej zaczęli od serii porażek, ale na Śląsku zdołali już wygrać z Niemcami i Chinami.
2: To jest zespół, który musi grać szybko, bo nie ma tych parametrów pod względem wzrostu, pod względem tej fizyczności i na pewno muszą grać szybko, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy dobrze przygotowani taktycznie, to znowu mogą mieć problemy z naszym blokiem przede wszystkim.
0: Komentował styl gry przeciwników rozgrywający Marcin Komenda w rozmowie z Eurosportem. Początek meczu Polska-Argentyna o godzinie 20:00. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry, tak jak Państwo słyszeli, proszę na siebie uważać, nie wychodzić z domu, dużo pić, a jeśli chcą Państwo gdzieś się w podróż wybrać, to jedynie w formie radiowej. Jan Janczy, zapraszam do 18.00.

Hurry, hurry. My też będziemy się musieli dziś pospieszyć, bo plany co najmniej mamy rozległe. No ale jeszcze zdążę powiedzieć, że to z nowego albumu Bliźniaczek Lisy i Naomi Diaz, czyli duetu eBay, duetu francuskiego, ale z kubańskim pochodzeniem, bo ich ojciec Miguel Diaz był cenionym kubańskim perkusistą, co jak się być może okaże za parę minut, nie jest bez znaczenia. Ale zanim o tym wszystkim, o muzyce, to musimy się zastanowić nad tym, dokąd się wybierzemy, a właściwie to Państwo będą się musieli zastanowić, bo ja już wiem i chętnie o tym opowiem. No cóż, biorąc pod uwagę to, jakie mamy temperatury obecnie w nie tylko Polsce, ale całej Europie, chciałoby się powiedzieć, a weźcie mnie tam, zabierzcie, bo roczne średnie temperatury wahają się między 15 a 20 parę stopni, jest to raczej ich stały zakres. No oczywiście zależne od pory roku, niemniej przyjemnie. A to wszystko dlatego, że to kraj wyżynny, może nawet lepszym określeniem byłoby górski, bo najniższy punkt tego kraju leży na wysokości mniej więcej naszych polskich trzech koron. A dalej tylko ciekawiej i wyżej. I taką cechą charakterystyczną tego miejsca jest to, że ten teren jest dość silnie pofałdowany, a to wyżej, a to niżej, często w formie takich tarasów. Wyżej, niżej oczywiście zależy od tego, z jakiej perspektywy na to patrzymy. Kraj niewielki, jeden z mniejszych na całym kontynencie, ale no bardzo bogatej historii sięgającej jeszcze pierwszych wieków naszej ery. A jeśli by to liczyć śladami, pierwszymi śladami osadnictwa, to jeszcze nawet parę tysięcy lat przed naszą erą. I to był prawdziwy i jest nadal prawdziwy tygiel kultur, co w pewnym momencie historii doprowadziło do tragicznych wydarzeń i o tym też będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim zostawił on po sobie bardzo bogatą kulturę, także tą muzyczną, z której będziemy dzisiaj sobie czerpać. A jak ona brzmiała w tym wydaniu tradycyjnym? No proszę posłuchać, może to też będzie jakaś podpowiedź.

o czym śpiewał, nie dowiemy się nigdy, ale niech to będzie ostatnia wskazówka. Czekamy na Państwa głosy pod adresem dalej niż północ małpa nowyświat.online. Proszę pisać, co Państwu do głowy przychodzi, jak sądzą Państwo, co to jest za miejsce. Zagadkę rozwikłamy za parę minut, a do tego czasu jeszcze raz przeniesiemy się na Kubę, od której właściwie zaczęliśmy, a jak bardzo dobrze się Państwo tutaj przysłuchają, to i może nawet Stinga tam usłyszą.

0: Kuba, czyli ojczyzna Miguela Diaza, ojca sióstr z duetu eBay, od którego dziś zaczynaliśmy tę podróż. A dokąd to podróż? Zerkam na Państwa wiadomości. Oczywiście, jak zwykle Państwo nie zawodzą, jakkolwiek zdania są delikatnie rozbieżne, bo na przykład pani Grażyna pisze, a raczej pyta, bo to ze znakiem zapytania Islandia, a pan Radosław podaje Ganę. No trudno, dwa bardziej odległe od siebie miejsca, a ja na to pytanie odpowiem tak, ale nie. To znaczy gdzieś pomiędzy jesteśmy i pan Radosław akurat jest bliżej, bo o Ganie wprawdzie niedawno rozmawialiśmy. Swoją drogą polecam państwu rozmowę, która, jeśli dobrze liczę, 2 tygodnie temu tutaj w Dalej niż Północ była emitowana, a tak poważnie już mówiąc i odpowiadając na to pytanie, które sam zawiesiłem w powietrzu parę minut temu. Afryka, ale nie Gana, a Rwanda będzie dziś w centrum naszego zainteresowania. Być może to ta wskazówka o wysokości, na której państwo jest położone, mogła pomóc. Być może to, że to państwo niewielkie, bo faktycznie to 4. najmniejsze państwo na całym kontynencie afrykańskim. Będziemy się jej przyglądać, a co my wiemy o tym niewielkim, ale bardzo bogatym i kulturowo, i historycznie państwie?
1: Rwanda kojarzy mi się po pierwsze z ogromną gościnnością, a po drugie wiem, że ostatnia kara śmierci została wykonana tam niedawno, bo 28 lat temu.
2: Kojarzy mi się ze stolicą Kigalą, no i niestety kojarzy mi się z trudną historią i z ludobójstwem.
3: Mając takich fantastycznych znajomych w pracy, kojarzy mi się z zazdrością, że oni tam byli, a ja nie. Jeździli na rowerach, wysyłając mnóstwo zdjęć. Otwartość, turystyczne miejsce, bardzo rowerowe, jak się okazuje.
4: Kojarzy mi się z kobietami pięknie ubranymi w sukniach kolorowych. Tam są bardzo uśmiechnięci ludzie. Dużo takiej otwartości. Piękna zieleń o innym odcieniu. Już rozumiem książki wszystkie o Afryce, które mówią, że jak się wraca z Afryki, to gdzieś kawałek mnie tam zostaje.
0: My wprawdzie nie do końca będziemy wracać z Afryki, ale też postaramy się państwu ten kawałek dać. Postaramy się, a właściwie postara się nasz gość, rozmówca, czyli Bartosz Płotka, który do Rwandy, jak już wiem, ale także przywołamy później tę historię, trafił za sprawą kawy, którą zajmuje się zawodowo. Zawodowo także tam powracał, ale nie tylko i na razie może do tego się ograniczymy. Nasze spotkanie, cała rozmowa za paręnaście najbliższych minut, a jeśli państwo mają coś od siebie do dodania w kwestii wspomnień, być może byli tam państwo w Rwandzie i o Rwandzie, to czekam na państwa wiadomości dalej niż północ@nowyswiat.online. No i oczywiście będzie muzyka, zatem pytanie, jak brzmi Rwanda? Ano, na przykład tak.

Słychać tam już trochę i kurzu, i szumu, i trzasków, ale taka właśnie muzyka powstawała w Rwandzie w okresie postkolonialnym. I pewnie powstawałaby dalej inspirowana muzyką reggae, muzyką Karaibów, ale i także sąsiedztwem afrykańskim, w szczególności tym pochodzącym z, mam na myśli muzykę pochodzącą z Kongo. Ale to się nie wydarzyło, a nie wydarzyło się za sprawą lat 90. i wspominanego już ludobójstwa, ale to nie jest kraj, który da się zdefiniować wyłącznie przez perspektywę tych wydarzeń połowy lat 90. Gdyby być może do tych wydarzeń nie doszło, to trochę inaczej ta muzyka by wyglądała i też w trochę innych miejscach muzycy, artystki i artyści by tworzyli, bo w późnym wieku XX doszło do bardzo dużej fali emigracji z kraju, przede wszystkim do Belgii i do Francji. W Paryżu, w Brukseli osiadali artyści, także ci najwięksi, tworzący cały czas o Ganie, ale cały czas o Rwandzie, ale poza Rwandą. I do tego grona takim przykładem może być Corneli, czyli Cornelius Nyungura, który pod koniec lat 90. wyjechał akurat do Kanady i tam do dziś mieszka i tworzy. Posłuchamy go, a po nim zapraszam Państwa na rozmowę już o Rwandzie, a będzie dziś z nami, przypomnę, Bartosz Płotka. I będzie o historii i o tym, co tu i teraz.

0: I tak jak zapowiadałem parę minut temu, jest już z nami nasz gość, Bartosz Płotka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy może od początku. Jak to się w ogóle zaczęło z tą rwandą w pana wypadku, czyli kierunkiem, adresem takim raczej mało oczywistym, może z naszej polskiej perspektywy na podróże, choć na pewno bardzo ciekawym. Jak to było w pana wypadku?
1: Zaczęło się właśnie bez adresu. Zaczęło się od rozmowy na festiwalu kawy w Berlinie. Ja się prywatnie bardzo interesuję kawą. Kawą Speciality. Takie festiwale odbywają się raz na rok. I na tym festiwalu zapytałem się jednego z czołowych producentów kawy w Berlinie, czy jest opcja, żeby kiedyś popracować jako wolontariusz na stacji mycia kawy w Afryce. Na co on po prostu zawołał jednego ze swoich dostawców. Hej David, ten biały chce u ciebie pracować. Wymieniliśmy się adresami. 2 lata nic się nie działo. Po 2 latach napisałem do niego maila, czy to dalej aktualne. Dostałem po 5 minutach odpowiedź. Jasne, powiedz, kiedy odebrać się z lotniska. Tyle. Spakowałem się i poleciałem do Rwandy, nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie ta stacja się znajduje. Byliśmy umówieni, odbieram się z lotniska i zawożę cię tam, gdzie będziesz z nami pracował. Zaczęło się od 3 tygodni pracy fizycznej na plantacji kawy w miejscowości Huje na południu Rwandy. Stara nazwa Butare, ale obecna nazwa Huje. Będę ją konsekwentnie jej używał. Wiem, że to jest zabawne dla Polaków na początku, ale można się przyzwyczaić.
0: Czyli to był taki skok na głęboką wodę. Jakie było to pierwsze spotkanie z Rwandą dla pana? W takim razie człowieka, który, no właśnie tak jak pan powiedział, nie bardzo nawet wiedział, gdzie jedzie.
1: Pierwsze spotkanie, i to chyba jest dla każdego, kto nie wie, gdzie jedzie, przyjeżdża do Rwandy, a wie, że jedzie do Afryki, to jest szok, jeśli chodzi o organizację ruchu drogowego, czystość. Rwanda jest najczystszym krajem Afryki, jeśli chodzi o porządek na ulicach. Regularnie ulice są sprzątane raz na miesiąc w ramach takich prac społecznych, ale generalnie całe społeczeństwo bardzo dba o to, żeby nie wyrzucać papierków, nie wyrzucać plastiku. W ogóle nie ma plastiku, jest zakazany w Rwandzie. Więc to jest to pierwsze, co się wychodzi z lotniska i wszystko jest tak niesamowicie estetycznie sterylne prawie, że no szczególnie, że ja przyjechałem z Berlina, więc jakby duży kontrast. No i poza tym właśnie ta improwizacja, tak? To, że wszystko się udało i uśmiechnięci ludzie, wszyscy pomocni. Przyjechaliśmy na tą farmę kawy i najpierw jechaliśmy dużo dłużej niż był plan, bo coś się popsuło, ale ktoś nam po drodze pomógł, ktoś przywiózł jakieś części. Dojechaliśmy, nagle się okazało, że są jacyś inni znajomi, więc spędziliśmy z nimi jeszcze 2 godziny na obiedzie i na kawie. I gdzieś tam pod koniec dnia tak naprawdę zaczęliśmy mówić o jakiejś pracy. Więc to wszystko takie bardzo zorientowane na człowieka, z dużą ilością uśmiechu, z dużą ilością luzu, ale jednocześnie właśnie z tym porządkiem i czystością to naprawdę, naprawdę bardzo oczarowuje na początku.
0: Zaczęło się od kawy, ale to nie był pana ostatni tam wyjazd. Pierwszy, ale nie ostatni, bo do kraju pan jeszcze wracał, prawda?
1: Tak jest. Po pierwszym nawiązałem dużo różnych kontaktów, częściowo kawowych. Mój najbliższy przyjaciel z Rwandy dalej pracuje w kawie, jest przewodnikiem i właśnie dzięki niemu też udało mi się ostatni wyjazd organizować, rowerowy wyjazd do Rwandy, z którego dopiero co wróciliśmy, ale wcześniej wracałem też do stolicy, do Kigali, gdzie jeden z moich znajomych z Berlina założył inicjatywę The Gym. To jest taki rodzaj bootcampu, na którym uczy się ludzi, którzy studiowali jakiś rodzaj software developmentu, jak naprawdę pracuje się w branży i potem umożliwia się im pracę zdalną w Niemczech czy w Europie generalnie. Tam też jako wolontariusz wróciłem następnym razem, ucząc zarządzania produktem. To jest to, czym się zajmuję na co dzień w życiu. Właśnie dzieciaki czy studentów z Rwandy. I tak wracałem potem kolejny raz za rok, kolejny raz za pół roku. No i właśnie teraz ostatnio, czyli tak średnio co 6-12 miesięcy dokonuję tej podróży.
0: Częściowo zawodowo oczywiście tam pan jeździ i przebywa, ale tak poza zawodem, co tam pana ciągnie do tego kraju?
1: Pasujące do obecnej fali upałów, to jest kraj wiecznej wiosny. I to też jest jedno z takich stereotypów o Afryce i równik, to musi być gorąco. W Rwandzie temperatura to jest 25 do 30 stopni praktycznie cały czas. Oczywiście jest para deszczowa, kiedy ciągle leje, wtedy się generalnie nie jeździ, ale byłem też w marcu, który jest zaraz na początku pory deszczowej i było bardzo przyzwoicie, więc naprawdę można uprawiać różne sporty, można odetchnąć trochę, bo jest zawsze dobra pogoda w pewnym sensie. Rower, zdecydowanie rower mnie tam ciągnie w tej chwili już, bo naprawdę to jest fantastyczny kraj rowerowy. Ale może to, od czego zacząłem, ludzie. Poznałem tam fantastycznych ludzi. Mój przedostatni wyjazd był głównie ze względu na wesele mojego przyjaciela, który zaprosił mnie jako świadka na swoim weselu. Więc też to poznawanie kultury, to, że językowo Rwanda jest bardzo dostępna. Większość młodych ludzi mówi już po angielsku, więc naprawdę można wtopić się w to społeczeństwo. I do tego, tak jak mówiłem, jest bardzo bezpiecznie, jest czysto i bezpiecznie. Może o bezpieczeństwie nie wspomniałem jeszcze. Rwandę można przemierzać samodzielnie autobusem z plecakiem. To też był jeden z moich wyjazdów. Chodzić w nocy przez miasto bez absolutnie żadnego ryzyka. I myślę, że takie poczucie bezpieczeństwa i tej wolności, ta możliwość eksploracji tego bardzo egzotycznego kraju, wejście w tą kulturę bez jakiejkolwiek konieczności myślenia trzy razy, gdzie się idzie i to jest bezpieczne, to naprawdę jest fantastyczne połączenie. Takie wakacje z relaksem, ale jednocześnie z przygodą.
0: Co też jest takim stereotypem trochę o krajach afrykańskich, prawda, że tam jest na ogół niebezpiecznie, a okazuje się, że wcale nie.
1: Wcale nie i Rwanda jest tutaj wyjątkowym przykładem. To ma oczywiście też swoje ciemne strony. Bezpieczeństwo bierze się częściowo z tego, że ludzie są fantastyczni, ale częściowo też dlatego, że Rwanda jest de facto państwem policyjnym. Jest tam bardzo dużo inwigilacji, bardzo dużo kamer, bardzo silny autokratyczny prezydent.

0: przykład. Tutaj można naprawdę robić wszystko.
1: To o tym specjalnym przykładzie będziemy mówić więcej także. Do tej rozmowy o Rwandzie wracamy za kilka minut, a do tego czasu zobaczymy przy okazji, jak Rwanda brzmi muzycznie.

0: Wracamy do naszej rozmowy. Padło w tej pierwszej części takie hasło rower i to mnie bardzo zainteresowało, właściwie natychmiast tutaj w notatkach sobie to dopisałem. Mówił pan, że po kraju, po Rwandzie można jeździć spokojnie na rowerze i pan to też zresztą zrobił. Co to jest za historia?
1: Historia związana oczywiście z radiem. Zaczęła się od rozmów po Tour de Slezak, że chcielibyśmy może kiedyś raz pojechać w jakiejś grupie, którą jeździmy sobie razem po Polsce, za granicę. Pomysł wydawał się szalony i nie do zrealizowania i właśnie od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać troszkę o Rwandzie, ponieważ ja już tam byłem, widziałem ludzi jeżdżących na rowerze. W Rwandzie jest generalnie kultura jeżdżenia na rowerze, rowery są wykorzystywane jako transport, więc gdzieś naturalnie przechodząc od tego do jedźmy sobie na rower do Rwandy i udało nam się zebrać ekipy 13 osób.

0: jadących na rowerze. Zapakowaliśmy rowery do samolotu i polecieliśmy. Cały koncept tej wyprawy był też taki, że chcemy pomóc temu właśnie mojemu przyjacielowi Erikowi, który kompletnie od zera, kończąc parę klas w szkole podstawowej w Rwandzie, nauczył się angielskiego, nauczył się turystyki, założył swoją firmę i chce nauczyć się organizować właśnie takie wyjazdy rowerowe, agroturystykę, coffee tours. Troszeczkę w ten sposób też płacąc mu za ten wyjazd oczywiście, ale też pomagając mu go zorganizować, chcieliśmy dołożyć małą cegiełkę do jego pomysłu na życie. I mogę to już zdradzić dzięki naszemu wyjazdowi, dzięki naszemu objechaniu Rwandy razem z Erikiem. Erik buduje już dom dla swojej rodziny. Także można też w ten sposób pomóc ludziom tam, a jednocześnie mieć fantastyczną przygodę życia.
1: To jest na pewno też taki sposób na tak zwane mądre pomaganie. Zdarza się, że wydaje nam się, że pomagamy w jakiś sposób, kupując na przykład produkty od tych ludzi. Nie mówię już nawet o państwach afrykańskich, ale gdzieś w świecie, a te pieniądze wcale niekoniecznie trafiają do nich, tylko do jakichś pośredników. Tak się też przecież zdarza.
0: To się niestety zdarza często, to też było coś, co udało nam się obejść dzięki tej wyprawie, ponieważ tak jak już mówiliśmy, ja dość często bywałem w tym kraju, objechałem go też jako tak backpackersko autobusem, właśnie szukając takich miejsc, które są bardziej autentyczne, są robione przez lokalne społeczności i jest taki obóz na północy Rwandy, w którym spaliśmy ostatnie 3 noce właśnie ostatnio i który jest założony jako sposób aktywizacji zawodowej kobiet z wiosek, ponieważ te kobiety, one umieją wszystko, szyć, robić materiały, robić jedzenie, tańczyć, mają mnóstwo takiego kulturowego bogactwa też do pokazania i jedna z dziewczyn zorganizowała z tego taką wspólnotę dla turystów, tam spaliśmy 3 noce i tam właśnie można kupić kosze czy wyroby wyklinowe, które są podpisane, kto dokładnie robił. Przy zakupie jest robione zdjęcie tej etykietki, żeby kobieta, która ją zrobiła, wiedziała i czuła się dumna z tego powodu, że ktoś wybrał jej produkt. I to są takie małe rzeczy, ale naprawdę zmieniają. No ja właśnie siedząc tutaj patrzę na jeden z talerzy, który kupiłem ostatnio i na imię tej pani, która go zrobiła. Także takie rzeczy istnieją i to naprawdę można w Rwandzie na przykład znaleźć, jak się dobrze poszuka.
1: Ja wspominam, to się dobrze składa, bo mam taką anegdotę z całkiem niedawna, kiedy rozmawiałem z fotografką, reportażystką z Gany, tam urodzoną i tam mieszkającą. Miała niedawno wystawę w Polsce. I tak się składa, że poza tym, że zajmuje się fotografią, to też prowadzi taką fundację, która działa w bardzo podobny sposób, to znaczy aktywizuje młodych ludzi, pokazuje im, że życie może być inne od tego życia na ulicy, które składa się głównie z nic nie robienia, ale że właśnie mogą zrobić coś dobrego, przełożyć to na jakąś swoją nową pasję na przykład. Ona też mi powiedziała taką rzecz, która bardzo mi się spodobała i chyba to można by przeszczepić nie tylko do Polski, ale w ogóle do innych części świata, że w Ganie ludzie być może żyją skromnie, to prawda, ale nie nieszczęśliwie i żyją przede wszystkim tym, co się dzieje i tu, i teraz. Bo przeszłość już była, jaka będzie przyszłość, nie wiadomo, a to, co jest najcenniejsze, mamy tu i teraz i to jest wielki przywilej móc żyć tu i teraz. W Rwandzie też pan obserwował takie podejście?
0: To jest bardzo zabawne, bo ja to też mam w swoich notatkach, o czym bardzo chciałem powiedzieć, bo to jest też pytanie, które często ludzie mi zadają, co przywozisz z Rwandy, w sensie właśnie niematerialnym, tylko co przywozi się w sobie. I to mogłem też zaobserwować teraz wśród tej 13 ludzi, którzy byli pierwszy raz w Afryce. Jest to życie chwilą i ono jest bardzo zraźliwe, dlatego że jak człowiek zaczyna funkcjonować w tym systemie, na początku jesteśmy zirytowani. Nic nie jest zaplanowane, nic nie jest zaplanowane na tydzień, miesiąc do przodu. Nie da się tego po prostu zrobić. Ludzie patrzą na człowieka jak na idiotę, jak pyta się, czy można się zrezerwować na przykład. Nic się nie rezerwuje. Spotyka się ze znajomymi w niedzielę i w niedzielę po południu dostaje się wiadomość, spotkajmy się tu za godzinę i to działa. Więc jest dużo takiego myślenia właśnie, tak jak pan powiedział, jest tylko tu i teraz. Przeszłość to jest coś, czego nie możemy już zmienić. Przyszłość to jest coś, co formujemy tu i teraz. To myślenie jest bardzo obecne we wszystkim, w całym życiu, w radości właśnie takiej specyficznej, takim luzie, może nawet nie radości, tylko takim luzie, takiej swobodzie życia tu i teraz, bez tego stresu, który my jednak w naszej cywilizacji zachodu mamy bardzo silnie zakorzeniony, że żyjemy cały czas jutrem. Bardzo, bardzo dużo mamy takiego myślenia i to bardzo mi pomaga. Jak wracam, to jestem przez wiele miesięcy szczęśliwszy, uśmiechnięty, właśnie bardziej zrelaksowany. Fajnie to sformułował Klaudiusz na koniec naszego wyjazdu ostatnio. Rozwiązujemy problemy wtedy, kiedy one się pojawią, a nie miesiąc czy dwa przed. To bardzo pomaga w decyzji, który problem jest istotny, bo trzeba zająć się tym, co jest tu i teraz. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo zdrowe. Po mojej ostatniej podróży dostałem taką pół żartem, pół serio poradę mojej terapeutki, to powinny być podróże terapeutyczne dla zestresowanych Europejczyków. Po prostu tam pojechać, pobyć przez te parę tygodni.
1: To jest dobra rada. Wspominał pan o przyszłości, na którą już nie mamy wpływu. To będzie trudne pytanie, ale nie sposób go nie zadać. Czy na przestrzeni tych swoich wyjazdów już od lat, które pan realizuje do Rwandy, jakieś wspomnienia lat 90. i ludobójstwa też są tam żywe? Podejrzewam, że tak, ale w jaki sposób?
0: Oczywiście, tego nie da się uniknąć, mimo że obecnie rząd rwandyjski próbuje, to jest celebrowane, jest troszkę wykorzystywane politycznie, ale raczej idzie to w tą stronę, żeby mówić o jednej Rwandzie, nie mówi się o plemionach, nie mówi się o podziałach, taka trochę strategia czerwonej kreski. Natomiast no, każdy pobyt w Rwandzie pierwszy musi się zacząć albo skończyć wizytą w muzeum, monumencie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ludobójstwa. To jest takie muzeum właśnie poświęcone różnym ludobójstwom, ale z fokusem na Rwandę, gdzie nie można wyjść z niego nie płacząc. Mhm. Wszyscy płaczą. Ostatnia sala tego muzeum to jest seria zdjęć dzieci, gdzie jest duże zdjęcie dziecka napisane, ile miało lat, czym się interesowało i czym zostało zabite. I naprawdę po czymś takim ciężko się szybko zregenerować i to jest potrzebne. Natomiast wśród ludzi tych rozmów praktycznie nie ma, też dlatego, że troszeczkę jest lęk. Samo wspomnienie o Tutsi i Hutu może być już uznane za łamanie tego prawa, więc ludzie na wszelki wypadek wolą o tym nie mówić. Miałem raz okazję rozmowy z kimś, kto jest dzieckiem urodzonym po ludobójstwie, ale zna dużo historii. Pokazali mi dom, w którym mieszkała ich babcia, który stoi pusty, dlatego że babcia była Tutsi, sąsiedzi byli Hutu i sąsiedzi dalej tam mieszkają i rodzina boi się dalej wrócić do tego domu. Więc jest dużo takich historii, że to jest już bardzo dużo lat, ale wspomnienia są żywe i jest zawsze ciężko uwierzyć właśnie przy tej radości życia, przy tej społeczności, tym życiu społecznością, gdzie ludzie rzeczywiście sobie bardzo sobie pomagają. Nie ma człowieka bezdomnego w Rwandzie, wszyscy znajdują dom, wszyscy są zaopiekowani. Jak takie społeczeństwo mogło dokonać czegoś takiego tak niedawno? Jest niewyobrażalne i naprawdę napisano o tym wiele książek. Ja dalej nie rozumiem za każdym razem, jak tam wracam.
1: Jak do tego mogło dojść? Ja sam, przygotowując się do tej naszej rozmowy, to może prozaiczne, ale zobaczyłem taki wykres ludności, jak przyrastała ta ludność Rwandy na przestrzeni lat. I ten wykres wzrastał, wzrastał, wzrastał, po czym w latach 90. nagle jest taka ogromna dziura, spadek, po czym on ponownie zaczyna się podnosić. To bardzo dużo mówi, nie tak dużo zapewne jak to muzeum, o którym pan wspominał. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za no oczywiście wspomnienie przykre lat 90., ale też wspomnienie tego, jak jest teraz i być może jakiejś nadziei, którą to wszystko, o czym tu powiedzieliśmy i radości przede wszystkim daje na przyszłość. Bartosz Płotka był dziś z nami. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: dalej niż północ.
1: Końcówka tej naszej rozmowy z Bartoszem Płotką to muzyczna. Końcówka to był Jean-Paul Samputu, muzyk urodzony w latach 60. w Rwandzie, od już dawna, dawna uważany za takiego ambasadora kultury rwandyjskiej. Zresztą jest laureatem prestiżowej w Afryce przede wszystkim, ale też i może w pewnych częściach świata także nagrody Kora All Africa Music Award. Otrzymał ją na początku XXI wieku jako najbardziej obiecujący artysta z Afryki. A w 10. rocznicę ludobójstwa w Rwandzie wydał album, po który dziś zresztą sięgaliśmy, Testimony from Rwanda, czyli świadectwo, zeznania z Rwandy. Piękna płyta z piękną muzyką, no i także tekstami bardzo sugestywnymi, wiele mówiącymi, takimi jak no właśnie ten, czyli Coming Home, wracając do domu.

Wspaniały, kolorowy kraj zapierający dech w piersiach, widoki piękni, uśmiechnięci ludzie i dzieci krzyczące na nasz widok mozągu. Kontrast codziennego życia, jakie my mamy i znamy, a tym, co widać w Rwandzie, ten wyjazd zostanie we mnie na zawsze i mam nadzieję tam wrócić, pisze pani Barbara. I mamy nadzieję, że trochę myślami chociaż państwo albo wrócili, albo przenieśli się po prostu do Rwandy. To już wszystko na dziś, co dla państwa przygotowaliśmy. Wojtek Ratasiewicz, Jan Janczy. Dobrego i bezpiecznego popołudnia.

0: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem umówiłem się tam z Pawłem Domagałą, aktorem, który śpiewa. Ciekaw jestem, czy bardziej kojarzy Państwu się z tym nazwiskiem twarz czy głos. Porozmawiam z Pawłem o jego dorobku filmowym, o jego piosenkach, o jego uczuciach, a także o tym, dlaczego uważam go za drugiego Bogumiła Kobielę. Idę do kina z Pawłem Domagałą o 19:00. Zapraszam serdecznie, Tomasz Raczek.
1: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W kraju padł nowy rekord temperatury. Jak wstępnie podaje IMGW, na stacji w Słubicach termometry wskazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że wieczorem nad Polskę nadciągną gwałtowne burze z gradem. To jednak nie jedyne zagrożenie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i absolutny zakaz używania ognia w rejonach zalesionych.
2: Biorąc pod uwagę aktualne hydrologiczne i meteorologiczne warunki, bardzo trudna sytuacja panuje także w lasach. Taki SMS ostrzegawczy w kontekście zagrożenia pożarowego został wysłany na teren części województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Tamta sytuacja może być najgorsza, ale tak naprawdę w całej Polsce ta sytuacja w lasach jest trudna. Dlatego o ile to możliwe, odradzamy w tym czasie aktywność w lesie.
1: Przekazał Radiu Nowy Świat rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Z map Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obejmuje już niemal cały kraj. Ma to bezpośredni związek z ekstremalną falą upałów i temperaturami sięgającymi 42 stopni Celsjusza. Służby przypominają, by w przypadku zauważenia ognia natychmiast dzwonić pod numery alarmowe 112 lub 998. Teraz w serwisie udana akcja ratunkowa w Wielkopolsce. Strażacy wyciągnęli żywą kobietę spod gruzów budynku, który zawalił się po eksplozji w miejscowości Kopydłowo Nowe koło Konina. Do wybuchu w obiekcie gospodarczym przerobionym na mieszkanie doszło przed południem. Poszkodowane zostały dwie osoby. Pierwszą z poważnymi poparzeniami szybko przewieziono do szpitala. Druga, przytomna kobieta, była uwięziona pod gruzami. O warunkach akcji ratunkowej mówił TVP Info młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
3: Bardzo gorące, one do tego tam wiadomo pod gruzowiskiem bardzo ciasno, również warunki niekomfortowe. Musieliśmy uważać, żeby nie doszło do zawalania na naszych ratowników, ale również tej pani.
1: Specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi bezpiecznie ewakuowały poszkodowaną i przekazały ją do śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyczyny wybuchu ustala teraz policja. W Poznaniu oraz w Warszawie zakończyły się państwowe uroczystości upamiętniające robotnicze zrywy z okresu PRL-u. W tym roku przypada 70. rocznica poznańskiego czerwca oraz 50. rocznica wydarzeń w Ursusie. W Poznaniu pamięć co najmniej 58 ofiar krwawo stłumionego protestu z 1956 roku uczczono m.in. przy bramie głównej zakładów Cegielskiego, skąd robotnicy wyszli na ulicę. Z kolei na warszawskim Ursusie złożono wieńce przed pomnikiem czerwca 1976 roku. Podczas obu uroczystości podkreślano, że robotnicze protesty otworzyły Polsce drogę do wolności. To był serwis Radia Nowy Świat.

Ja wiem, że to wypada w tym momencie zacząć audycję raczej od rany, jak gorąco, a nie dzień dobry. Ale ja nie będę narzekał na upał do godziny 19:00, to mogę Państwu zapewnić. Mateusz Andruszkiewicz przy mikrofonie, Wojtek Ratasiewicz za konsoletą. W tym składzie będziemy przez najbliższą godzinę. Zaczęliśmy od dźwięków soulujących i jeszcze kilka minut w tej atmosferze przed nami. I utwór, który teraz zagra, jest o tyle szczególny, że usłyszałem go na festiwalu Malta w Poznaniu, o którym sporo opowiadaliśmy Państwu na naszej antenie i którego mogłem doświadczyć w ten weekend. I usłyszałem tę piosenkę w miejscu wcale nie tak oczywiście muzycznym, bo nie był to koncert, a spektakl Magdy Cieleckiej, która przez 24 godziny odgrywała w ramach tego performance'u tę samą scenę rozstania z 100 różnymi partnerami scenicznymi. No i każdą scenę kończyła, właśnie prawie kończyła, pod koniec pojawił się utwór Taste of Love. Kawałek z 78 roku, znany z kompilacji Purple Snow Forecasting the Minneapolis Sound. O samym spektaklu więcej będzie w środku dnia. W tej audycji, jak wiadomo, skupiamy się na muzyce i dla romantycznego soulu zawsze w tej selekcji znajdzie się miejsce. Ja ten utwór słyszałem pewnie jakieś 50 razy, więc przyjmijmy, że po raz 51. Posłucham go już razem z Państwem.

Nie, to przepiękne. Nie wiem dlaczego, ale... Ale się nie nudzi zupełnie. Na festiwalu Malta, o którym wspomniałem w Poznaniu, przysłuchiwałem się oczywiście koncertom, a właściwie to DJ setom, bo w piątek grali The Blaze i High. No i do nich też dojedziemy w tej godzinie w sekcji delikatnie bardziej elektronicznej. Natomiast teraz jeszcze trochę soulującego grania przed nami. Joyce Rice zaśpiewa Good Morning w remiksie Mind Design. To będzie kawałek, a później wybierzemy się po soul, ale na polskiej scenie. To będzie nowość.

Wspomniałem o soulu z polskiej sceny i wcale nie jest to tak soulowe wydawnictwo, które mam na myśli, ponieważ w ubiegły piątek premierę miała nowa płyta rapowa Focusa i Rahima zatytułowana Katarsis. To jest nowy rozdział w ich dorobku, być może jakieś nowe otwarcie, no bo nie wydali tej płyty jako Pocahontas jak wcześniej, a właśnie jako Focus i Rahim. No i na tej płycie znajduje się utwór Krok w tył. Zaprosili tu gościnnie Natalię i Paulinę Przybysz. Słowo Sisters ciśnie się na usta, ale nie. Obie wokalistki podpisane podobnie jak Focus i Rahim oddzielnie. Zatem kwartet rapowo-soulowy. Poleca się do słuchania.

0: czyli Focus i Rahim, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz. Z nowej płyty Focusa i Rahima, Katarzys, nawiązującej do tragedii greckiej, jak tytuł wskazuje. 13 utworów w wersji podstawowej, nieco więcej w wydaniu rozszerzonym, rozbudowanym jeszcze narracyjnie. Plan jest taki, że w przyszłym tygodniu usłyszymy się z chłopakami w Nowym Świecie w rozmowie na temat tego albumu, więc zapraszam już teraz i polecamy się do słuchania. Płyta to jest z całą paletą gości, niekoniecznie rapowych, jak słyszeliśmy przed chwilą, z wieloma producentami, bo to nie jest tak jak w przypadku ostatniego albumu Pocahontas, które w całości panowie zrobili z Magierą. Tutaj bity pochodzą z różnych szufladek producenckich. No i tak oto na przykład Biorę na cel produkował BRK.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

skaczemy dziś trochę po różnych klimatach w muzyce, z soulu do rapu, z rapu do postpunku, w pewnym sensie oczywiście, bo zabierzemy się teraz za odsłuch jednego z najbardziej elektryzujących albumów w rapie z tego roku, nowa płyta Vince'a Staples' Cry Baby, jego najbardziej polityczny album jak dotąd, w którym dosadnie komentuje brutalność policji w Stanach, nierówności rasowe, no i dzieli się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji, w jakiej obecnie Stany Zjednoczone się znajdują. Miałem okazję grać singiel zapowiadający tę płytę, czyli Blackberry Marmalade. Od tego czasu ta płyta zdążyła się ukazać, więc się w końcu zabieramy za odsłuch. Vince Staples krytykuje też mass media w utworze TV Guide i to chyba brzmieniowo mój ulubiony numer z tej płyty.

Jeżeli ktoś nie słuchał jeszcze albumu Cry Baby, to zapowiadam, zajawiam, że prawie cały ten album brzmieniowo utrzymany jest w nurcie rapowo-postpunkowym. Chociaż czuję się trochę dziwnie mówiąc to, bo mam wrażenie, że głośno było o tej płycie i raczej zdążyło się na nią zajrzeć, do niej. No tak czy inaczej, dużo gitar, dużo wyrazistych motywów, a w całej konstrukcji dużo też takiej gorzkiej ironii w tekstach. Cała płyta jest bardzo buntownicza, ostra w swojej krytyce, ale też bardzo pomysłowa, przemyślana. Utwór Go Go Gorilla na przykład w refrenie brzmi jak taka infantylna, niemalże dziecinna przyśpiewka, odnosi się do ścigania czarnych osób przez policję. Teledysk do Blackberry Marmalade, o którym wspominałem, wygląda jak odcinek Black Mirror i prezentuje scenę strzelaniny w knajpie, w której siedzą i, no proszę wybaczyć, to będzie spoiler, giną same czarne osoby. W teledysku do Only in America pojawia się przebitka z zakopturzonej postaci przypominającej członka Ku Klux Klan. No, bardzo dużo takich prostych i dosadnych przez to symboli Vince zawarł i w muzyce, i w teledyskach, i też pewnie mógł sobie na to pozwolić, bo zakończył współpracę z dużą wytwórnią, z Def Jamem, jest teraz niezależnym artystą i ta niezależność bardzo bije z tej płyty. Ja wspominałem o postpunku, ale jest też nawiązanie do tradycji czarnej muzyki i jej korzeni w Stanach, gdy słuchamy numeru zatytułowanego Cotton i obok rapu słyszymy też bardzo wyraźne wpływy bluesowe.

0: faster.
1: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Jak się zestawi płytę Genesisa Usu i Vince'a Staplesa, to trzeba powiedzieć, że Genesis, mimo tego, że te płyty są bardzo podobne, zostawił sobie trochę więcej miejsca na taką introspekcję i trochę też taką przebojowość. I nie żeby utwory Vince'a nie były chwytliwe, tylko mam wrażenie, że ta chwytliwość tam pojawia się przy okazji, nie jest celem samym w sobie, raczej takim narzędziem, które upłynnia, ułatwia przekaz, żeby docierał. No a Genesis Usu nagrał, trochę mówiąc wprost, kawałków z dużym repeat value, jak to się mówi w żargonie, które zwyczajnie dobrze brzmią i prędko nie wypadają z głowy. A nie wspomniałem, że ta płyta nosi nazwę Red Star Woo and the Worldwide Scourge. Gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić całość, to pod tym hasłem właśnie. Z kolei album zatytułowany Zero to nowa płyta Aloe.

Świetne połączenie rapu, wpływów, wiem, że to bardzo ogólnikowo zabrzmi, ale afrykańskich, arabskich, ale Uya, która w muzyce jest trochę taką obywatelką świata, która ma korzenie etiopsko-egipskie, która mieszka w Londynie, która jest w sposobie bycia, muzykowania, rapowania, śpiewania niezwykle uwodzicielska, w której muzyce jest też jakiś wymiar duchowy, spirytualny. To jest ta Aleuja, która przypomniała nam o sobie swoją nową płytą Zero. I nie żeby to była jakaś dominująca część tego albumu, ale Roman Sidła też się tam pojawiła.

Wczoraj w kalendarium muzycznym w sobotnim Brzasku opowiadałem o płycie Subtract, której stuknęło 15 lat od premiery. Aaron Jerome zapoczątkował w ten sposób dyskografię cenioną przez fanów brytyjskiej sceny elektronicznej, sceny R&B, chociaż rzeczywiście to nie był jego początek z muzyką w ogóle, raczej początek pod pseudonimem Subtract. Dominującym głosem na tej płycie jest Sampha, z którym później grał koncerty, tylko oni dwaj, trochę sprzętu i prześwietny materiał, który 15 lat po premierze dalej ciśnie się do niedzielnej selekcji.

wspominałem o koncertach na Festiwalu Malta w Poznaniu, na których byłem. Wybrałem się w piątek, zachęcony bookingiem High i The Blaze. I The Blessed Madonna też, chociaż ostatecznie nie dotarło na festiwal, ale to zupełnie nie szkodzi, bo w ogóle całe doświadczenie Malty jest doświadczeniem bardzo pełnym. 30 lat tradycji festiwalu i różne formy sztuki, muzyka, teatr, taniec, film, formy performatywne itd., itd. Zresztą w obrębie samej muzyki też mamy różne formy, od regularnych koncertów po DJ sety, na które to ja się wybrałem właśnie a propos High The Blaze, a więc muzyka elektroniczna. Nie jest to wprawdzie pierwszy wybór w tej audycji, w tym autorskim wydaniu, które High i The Blaze prezentują na swoich płytach, natomiast dorobek mają bardzo szeroki i jak na producentów elektronicznych przystało. Obok własnego materiału mają na koncie też serię remiksów, reworków i takich dzieł, które wpadają w stosowny kompromis między rapem czy R&B a elektroniką właśnie. A mówiąc te słowa, mam przede wszystkim na myśli utwór After Hours The Weeknd, który w 2020 roku zremiksował właśnie The Blaze i ten ich taki signature sounds, ten rodzaj takiego progresywnego, mantrowego trochę budowania napięcia, to brzmienie, po które się idzie na The Blaze właśnie, świetnie uzupełnia i nadaje jakiejś głębi singlowi The Weeknd. Z niemałym zaskoczeniem pomyślałem sobie, o rany, jak te dwa uniwersa muzyczne świetnie do siebie pasują.

The Blaze na żywo jest obłędne do słuchania, bardzo hipnotyzujące. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, to też śmiało można, można polecać i skorzystać. Festiwal Malta jeszcze oczywiście się nie skończył. Kolejny rozdział muzyczny jeszcze został do posłuchania. Dzisiaj od 19 King No One, później bracia Kacperczyk i Two Door Cinema Club. Więc po audycji, jeżeli ktoś jest w Poznaniu, to ma szansę się załapać. To spotkanie kończymy z High, gościnnie Obi Franki i Kissing Teeth, Minka, Elektronika i Spoken Word, który mi trochę przychodzi na myśl klimat The Streets w nawiązaniu do festiwalu Malta, rzecz jasna, gdzie High można było też zobaczyć na żywo. A ja nie mówię High, tylko bye. Słyszymy się w tej audycji za tydzień po 18:00. Za dziś piękne dzięki.

0: Mija lat 6, czas się przenieść. Przenosimy nowy świat.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Nadchodzący szczyt NATO w Ankarze musi potwierdzić transatlantycką jedność Europy i Ameryki Północnej, uważa szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednym z kluczowych tematów lipcowych obrad ma być bezpieczeństwo energetyczne i budowa rurociągów paliwowych na wschodniej flance sojuszu. Dla Polski kluczową kwestią będzie również rozwój przemysłu obronnego. Warszawa chce lobbować za zaciśnieniem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Na zbliżającym się szczycie podniesiona zostanie także sprawa przenoszenia zdolności produkcji zbrojeniowej do Europy.
2: Dla nas na tym szczycie bardzo ważne będzie podniesienie spraw przenoszenia zdolności produkcji zbrojeniowej do Europy i budowy zdolności produkcji zbrojeniowej w Europie. Tak naprawdę wydatki środków budżetowych oraz różnego rodzaju programów, w tym programu SAFE, będą tylko wtedy efektywne, jak baza produkcyjna, jak zdolności produkcyjne poszczególnych państw członkowskich będą na najwyższym poziomie. Ostatnie miesiące to jest nadrabianie wieloletnich zaległości w tym wymiarze.
1: Mówił wicepremier, minister obrony narodowej. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Turcji planowany jest 7 i 8 lipca. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szef dyplomacji Iranu oświadczył, że wyłącznie jego państwo jest odpowiedzialne za cieśninę Ormuz. Abbas Araghchi ostrzegł, że jakiekolwiek próby zewnętrznej ingerencji opóźnią ponowne otwarcie tego strategicznego szlaku morskiego. Wypowiedź ta ma związek z naruszeniem wstępnego porozumienia z 17 czerwca, na mocy którego Iran zobowiązał się do odblokowania żeglugi w zamian za zawieszenie działań wojennych z USA. W czwartek doszło jednak do wznowienia ataków na statki handlowe, na co Amerykanie odpowiedzieli uderzeniami odwetowymi. Dzisiaj Iran ostrzelał amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie, a irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła zerwaniem dalszych rozmów. Kolejnym punktem spornym pozostaje Liban, gdzie mimo podpisanego w piątek wstępnego traktatu pokojowego między Bejrutem a Izraelem, wspierany przez Teheran Hezbollah kontynuuje walki na południu kraju. Na koniec o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. W zalewie Komorów na Dolnym Śląsku w powiecie świdnickim utonął 50-letni mężczyzna. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o kąpiącym się, gdy nagle zniknął pod powierzchnią wody. Mimo szybkiej akcji ratowników WOPR i wyciągnięcia mężczyzny na brzeg, lekarz stwierdził zgon. Ratownicy medyczni i wodni ponawiają apele o rozwagę, przypominając, że alkohol, brawura i wybieranie niestrzeżonych kąpielisk to najczęstsze przyczyny tragedii. O tym, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą w czasie upałów, mówi TVP Info przedstawicielka opolskiego WOPR Justyna Merc.
3: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli wybieramy się nad wodę, to wybierajmy miejsca strzeżone, czyli takie, gdzie są ratownicy. Tych miejsc strzeżonych w samym województwie opolskim, jeżeli chodzi o wodę otwarte, to jest 14 kąpielisk. Jeżeli chodzi też o takie upały, to pamiętajmy o nakryciu głowy, o okularach przeciwsłonecznych i nawadnianiu się, ale tylko wodą.
1: Od początku czerwca w całej Polsce utonęło już 38 osób. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Partnerem audycji jest Kinoteka i ekran Tomasza Raczka.

0: Idę do kina z Pawłem Domagałą.
1: Dzień dobry, dzisiaj przyszedłem do kina z Pawłem Domagałą.
2: Dzień dobry.
1: Który gra, rozśmiesza, śpiewa, ale ma też wiele innych ambicji. No i jak go znam, to pewnie je spełni, a może nam dzisiaj o nich opowie. Od razu na początku przepraszam za mój głos, wczoraj miałem urodziny, ale dzisiaj jestem gotów do rozmowy, tym bardziej, że bardzo lubię Pawła od samego początku jego twórczości, kiedy jeszcze nie dużo grał w filmie, ale ja go zobaczyłem pierwszy raz w filmie i napisałem, pamiętam wtedy recenzję, tylko Domagała. Nic innego się nie liczy, tylko Domagała. To spadkobiercy byli.
2: Wkręceni.
1: Wkręceni.
2: To tak, byli wkręceni. Ja mam te recenzje.
1: Tak.
2: Tak, bo ja w ogóle chcę powiedzieć, że chciałem tu na wizji powiedzieć, że zrobiliśmy ogromną przysługę zapraszając mnie tutaj, bo zyskałem w oczach mojej córki starszej Hani, która jest ogromną fanką twoją i ogląda wszystkie wideo recenzje i twoje programy.
1: Ile ona ma lat?
2: 14.
1: Bo kiedy my się poznaliśmy, to nie miałeś córki chyba jeszcze.
2: Jeszcze nie, ale teraz jest i dla niej po prostu aktorzy, którzy nie byli u Tomasza Raczka, to tak naprawdę no, nie istnieją, pretendują dopiero.
1: To jest świetny pomysł na reklamę tego programu. Powiedz mi, jesteśmy w kinie. Kinoteka. Kinoteka to jest taki świetny kompleks kin studyjnych, czyli multiplex studyjny w Pałacu Kultury w Warszawie. No, a skoro jesteśmy w kinie, przed nami ekran, to czy pamiętasz taki moment, który miałeś w kinie? Jakiś film, który wtedy zobaczyłeś, który spowodował, że oszalałeś po prostu, że nie wiedziałeś, co dalej ze sobą zrobić, że wszystkim chciałeś o tym opowiedzieć, że to było coś niewyobrażalnie wspaniałego.
2: To pierwsza oczywiście rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest Braveheart. To był 95 rok, z tego co pamiętam, był 96 i ja miałem wtedy na 11 lat i ja to zobaczyłem w kinie, poszedłem z tatą na Braveheart, co teraz oglądając z moją córką, która ma 14, mówię, Boże, ja to widziałem w wieku 11 lat.
1: Ale podoba ci się nadal?
2: Nadal mi się podoba, ale nie jestem też, no bo to jest dla mnie jakiś taki sentyment. Ja uciekałem ze szkoły, żeby oglądać ten film, ta muzyka. Też ja lubię takie, powiedzmy, w kinie dalej, bardzo mnie to dotyka, takie zabiegi na granicy kiczu, których Mel Gibson się specjalizuje w tym, dużo takich zwolnień, dużo takich no POV, on to bardzo dużo wykorzystywał, teraz wiem jak to działa i nawet w tej Przełęcz Ocalonych też to wykorzystywał, bo te nowe jego filmy to już nie, ale rzeczywiście Braveheart był takim filmem, a potem jak byłem starszy, no to Good Will Hunting, to był film, który na mnie zrobił też kolosalne wrażenie. Ja też muszę powiedzieć, że jakkolwiek chciałbym, no jednak jestem popcornowym widzem, jestem z Radomia i wychowałem się na takich filmach, powiedzmy, komercyjnych. Wobec tego takie filmy najważniejsze, jakbym miał powiedzieć, to jest rzeczywiście Braveheart i Good Will Hunting, czyli Buntownik z wyboru. Potem ja jestem też fanem ogromnym Mała Miss, to jest też mój ukochany.
1: Ciekawe.
2: Ukochany film i Lady Bird, to są takie, to jak jestem starszy, to jest, myślę, że do tej pory to jakbym miał wybrać sobie jakąś taką konwencję, estetykę, która mnie najbardziej dotyka i porusza w kinie, no to był właśnie Little Miss Sunshine czy Lady Bird.
1: Paweł, ale nie bądź wredny dla polskiego filmu. Jakiś polski.
2: Polski film. No to oczywiście komedie Machulskiego to były kultowe. Ja jestem z tego rocznika, że w szkole porozumiewaliśmy się tekstami z Killera, czy potem z Chłopaków Nie Płaczą. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o aktorstwo, to wszędzie, gdzie grał pan Janusz Gajos, to było dla mnie jakieś ogromne wydarzenie, nawet jak film nie był jako całość zbyt przekonujący, to ja do tej pory uważam, że gdyby pan Janusz Gajos urodził się za oceanem, to teraz byśmy go wymieniali obok Anthony Hopkins, Janusz Gajos, Robert De Niro, no to oczywiście Żółty Szalik. Tam i z powrotem był taki film z Janem Fryczem, też pamiętam to za dzieciaka, ale no kurczę, ale takich z takich... No potem... Jest bardzo mi ciężko z polskimi filmami.
1: No tak, to muszą powstać te filmy. Ale wiesz co, kiedy ja cię pierwszy raz zobaczyłem, to pamiętam, że napisałem, że ty masz w sobie coś takiego, taką wibrację, że jesteś drugi Bogumił Kobiela. I dla mnie to było niesamowicie duży komplement, który mogłem ci powiedzieć. Czy to dla ciebie też był komplement?
2: To jest ogromny komplement, no bo Bogumił Kobiela, on też wyprzedał jakąś epokę, przecież ukrytą kamerę, można powiedzieć, zaczął Bogumił Kobiela, jak chodził po plaży w nartach i wkręcał. Także myślę, że to jego poczucie humoru abstrakcyjne bardzo do mnie przemawia. No i ta wiskomika, którą ma, no to już... A to też jest ciekawe, bo w szkole któryś z profesorów też mi powiedział, że coś mam
1: z Kobieli.
2: I to wydaje mi się, że to był profesor Łapicki.
1: Bo to jest, wiesz, taki, że niby jesteś wycofany, taki trochę nieśmiały, taki jakby nieudacznik, a jednocześnie świetnie sobie poradzisz we wszystkim i skupiasz na sobie wzrok. I nie jesteś podobny do nikogo.
2: O, to bardzo miło. Chociaż ja staram się wprowadzić taką narrację na polskim rynku, że polski Ryan Gosling.
1: Naprawdę? A ja miałem zawsze wrażenie, że ty lubisz być outsiderem.
2: Nie, lubię, rzeczywiście.
1: To jest takim, co nie jest w tym piku, tylko idzie swoją drogą, bo dzięki temu, jak wiadomo, można zrobić więcej.
2: Nie, to jest rzeczywiście moje największe marzenie, tego najbardziej pilnuję i to jest, mogę nawet się pokusić o takie słowo, jakiś rodzaj obsesji, która czasami pewnie na niej przegrywam, ale też całościowo mam nadzieję, że na tym wygram, żeby nie dać się wpisać ani w jedno środowisko, ani w jeden nurt, ani w jedną bajkę, żeby... To też jest taki zarzut, który ja często słyszę, że domagała się już łapie wszystkiego, mało mu, ale nie, to jest jakby taka moja walka i rozpychanie się o taką wolność, szumnie mówiąc, artystyczną, chociaż nie chcę nadużywać tego słowa, bo wydaje mi się, że jest nadużywane, ale tak, to jest moja obsesja, żeby zachować niezależność i żebym mógł opowiadać moją historię, bo w ogóle ten zawód, jak wszystkie pokrewne zawody, które wykonuję, to dla mnie takim rdzeniem tego wszystkiego jest, że mam jakąś opowieść. Każdy się rodzi z jakąś opowieścią i każdy powinien tą opowieść przez życie nieść i opowiedzieć.
1: Ale ten zawód to znaczy jaki zawód? Bo ty jesteś aktorem, ale też śpiewasz. I nie wiem, czy nie jest więcej ludzi w Polsce, którzy cię znają jako topowego wokalistę. I to topowego popowego.
2: No tak, rzeczywiście, ale ja myślę, że to po prostu mam różne sceny, ale staram się opowiadać tę samą historię. Oczywiście wykorzystuję inne narzędzie, bo też dla mnie jest jakby... coś, czego jestem ogromnym przeciwnikiem i też to jest moja prywatna wendeta z pewną polaryzacją. Ona też na każdej płaszczyźnie ta polaryzacja jest niedobra. To znaczy, że człowiek może mieć abstrakcyjne, hardkorowe, grube poczucie humoru, a jednocześnie mogą go wzruszać psy i być bardzo, bardzo, bardzo wrażliwy. I powinien mieć taką wolność, żeby pokazać siebie całościowo, że jestem i taki, i taki. I chyba o to mi chodzi.
1: Czyli masz mokre oko, jak widzisz psa i jesteś wzruszony i chciałbyś do niego powiedzieć coś i robisz stand-up.
2: I robisz tak. No, wzrusza mnie pies, kocham zwierzęta, ale mogę na stand-upie sobie pożartować, że czemu nie można jeść psów. No, że mówię na rynku. Znaczy, dla mnie to się nie kłóci, bo to są inne konwencje i też mam wrażenie...
1: No ale w sercu ci się nie kłóci?
2: Nie, no bo przecież nie mam tego. Zawsze to trochę, wiem, że będę się powoływał na wielkie nazwiska, trochę jak Ricky Gervais mówił, no to, że mówię, to trzeba zobaczyć, z czego ja się śmieję, jakie wykorzystuję środki, jaką konwencję, żeby powiedzieć to, o co mi chodzi. A rzeczywiście jest taki, to ja widzę po moim stand-upie, że na początku, zwłaszcza kiedy publiczność na przykład koncertowa przychodziła na stand-up, brała bardzo jeden do jednego, co jest... No to w ogóle w komedii jest bardzo... No ja nie lubię komedii jeden do jednego. No.
1: Ale stand-up nie jest do końca komedią. Mówisz cały czas w pierwszej osobie i wygląda na to, jakbyś mówił od siebie.
2: Oczywiście, no bo to jest to taka konwencja. Też stand-up jest tak szeroki jak hip-hop, że trochę można powiedzieć, że i Marcin Daniec jest stand-uperem i Abelard Giza. Jerzy Kryszak. Ale rzeczywiście ja przygotowując się do stand-upu miałem właśnie taką możliwość, że byłem w Nowym Jorku na w ogóle prapremierze Rickiego Gervaisa. Co inaczej to wygląda w telewizji, bo na żywo czy oglądałem różnych takich nawet mniej znanych amerykańskich stand-uperów, to rzeczywiście w Stanach ta kultura, gdzie to się narodziło, ten stand-up jest bardziej publicystyczny, że czasami to mi się podoba, że to się ociera o taki felieton, taką i to Zuza na przykład zauważa, że oglądałem, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jakiś taki stand-uper amerykański, który opowiadał o swojej depresji, o tym jak się różne takie rzeczy ja Zuza oglądał to półtorej godziny, ani razu się nie uśmiechnąłeś, po czym zamknąłem komputer i powiedziałem, to jest jeden z lepszych stand-upów, jaki widziałem. Mówi, jak jeden z lepszych stand-upów, ale nawet się nie uśmiechnąłeś. Mówi, ale nie o to chodzi. On miał takie spojrzenie na rzeczywistość, że ja nawet się nie otarłem o takie spojrzenie i to mi dało to myślenie. I to było zabawne, bo on wszystko, co ja miałem poukładane w głowie, mi w jakiś sposób obrócił. I to jest super. To jest bardzo trudne. Trzeba być niezwykle inteligentnym, sprawnym i pewnym siebie, ale rzeczywiście trochę o to chodzi, żeby przedstawić swój jakiś punkt widzenia, że coś, co już jesteśmy pewni, tak to jest i nagle ktoś przychodzi i pokazuje nam drugą stronę tej samej rzeczy.
1: Wiesz, że już dwa razy powiedziałeś imię Zuza?
2: Tak.
1: Tak, czyli twoja żona. Czego by nie było w twoim życiu? Co by się nie stało, gdyby nie było Zuzy?
2: No ja myślę, że to jest tak jak już z takich pragmatycznych rzeczy, no to nie miałbym dzieci. Jakbym nie miał dzieci, nie byłoby Weź Nie Pytaj. Jakby nie było Weź Nie Pytaj, na pewno bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. To jest taka najprostsza rzecz. Ale no to tak jak myślę, że każdy, no, że życie bez miłości, bez takiego poczucia, że jest się dla kogoś ważnym i bez takiego poczucia, że się ma wsparcie, bez poczucia, że jest ktoś dla ciebie ważniejszy od ciebie i że z własnej nieprzymuszonej woli jesteś w stanie się dla niego poświęcić i to nie jest dla ciebie jakiś i to poświęcenie sprawia ci w jakiś irracjonalny sposób radość, to myślę, że bez tego w ogóle życie byłoby smutne.
1: No ale to oprócz tego jeszcze opowiadasz o Zuzie, śpiewasz o niej.
2: No bo ja wychodzę z założenia, właśnie muzyka jest taką moją sferą działalności, gdzie staram się, ja to nazywam tak w skrócie dzienniczek uczuć, czyli zamiast pisać pamiętnik, piszę piosenki, bo też mam duży problem i w życiu, i w sztuce wypowiadania się jeden do jednego. Wobec tego to się u mnie dzieje, staram się zamienić w piosenki. Nawet przy ostatnich singlach ludzie do mnie też pisali, czy ja chcę popełnić samobójstwo, ale po prostu mam czasami też takie stany i nie boję się o nich mówić i w muzyce mi jest to dużo łatwiej zrobić niż na przykład myślę, że w innych moich działalnościach, że jeżeli ktoś chce tak, co się tak najgłębiej we mnie dzieje, to jest właśnie muzyka.
1: Grałeś na gitarze od którego roku? Śpiewałeś?
2: Na komunię dostałem pierwszą gitarę klasyczną.
1: To ile to ma się lat? 7?
2: 7 albo 8.
1: 8.
2: 8.
1: I myślałeś, że będziesz kim, jak dostałeś tę gitarę?
2: Najpierw chciałem być rzeczywiście muzykiem. Potem w liceum był casting w Radomiu do teatru. Był taki cykl Radom Odważny. I tam już wspaniały, już niestety świętej pamięci Irek Janiszewski, reżyser, zrobił casting i robiliśmy spektakl Punkiet, był casting do tego Punkietu i to był taki spektakl, że to był ten czas w ogóle, że pamiętam, że wtedy Dorota Masłowska napisała Wojnę polsko-ruską, Szymon Wróblewski, który był autorem Punkietu, napisał właśnie Punkiet i to było o grupie skinheadów, w której jeden okazał się gejem, a drugi zakochał się w cygance i my graliśmy i bardzo
1: dużo. I kogo grałeś?
2: Ja grałem tego szefa tych skinheadów, powiedzmy z tej grupy, w którym mój najlepszy przyjaciel okazał się gejem, ja się zakochałem w Cygance i rzeczywiście wygrałem casting do tego i tak utknąłem w teatrze i mi się to bardzo spodobało. Już tak naprawdę trzecią i czwartą klasę to spędziłem głównie w teatrze liceum. Akurat miałem takie liceum, że jak już powiedziałem nauczycielom, że wybrałem drogę, że chcę być aktorem, to teraz to jest niemożliwe, bo są te wszystkie kody i ogólnopolskie matury. Ale ja się dogadałem, że słuchajcie, ja wiem, co chcę robić i oni widzieli, że ja wiem, co chcę robić.
1: Żeby nie przesadzali z
2: ocenami i że dawali mi się zwalniać. I rzeczywiście mam to szczęście, że trafiłem na takich nauczycieli, dla których to nie było problemem. Też zaprosiłem ich na premiery do teatru, bo potem od razu dostałem rolę w Transatlantyku, też w Teatrze Powszechnym w Radomiu. No i potem się dostałem do szkoły i jakby to się zaczęło od tego teatru, ale do tego momentu to chciałem być muzykiem.
1: Zaraz wrócimy do Transatlantyku, bo to jest Gombrowicz. A właściwie nie wracajmy, zostańmy jeszcze przez chwilę przy nim. Dla mojego pokolenia Gombrowicz to było olśnienie, to była taka intelektualna prawda o życiu, o Polsce, o patriotyzmie. To był bunt przeciwko poprzedniemu pokoleniu, bo Gombrowicz był wywrotowy. Czym był Gombrowicz dla ciebie, szczególnie Transatlantyk, gdzie rola Gonzalo była rola Jana Peszka, który w przedstawieniu w Łodzi no po prostu zrewolucjonizował Mikołaja Grabowskiego teatr i stał się sławny na całą Polskę po tej roli Gonzalo. Czy jaką rolę Transatlantyk w twoim życiu odegrał?
2: To, takie pierwsze moje skojarzenie z tym, jak sobie myślałem, to na mnie ogromne wrażenie zrobiło to i teraz do tej pory czasami to do mnie wraca, zwłaszcza od kiedy mam dzieci, to jest ten konflikt między synczyzną a ojczyzną. To znaczy, czy my mamy prawo, dla kogo mamy prawo budować tę Polskę? To znaczy, skoro moje dzieci i ich pokolenie mają inne widzenie świata i inne doświadczenia, też żyją w zupełnie innym świecie, mają też inne normy, i społeczne, i różne, wobec tego, na ile ja im mogę siedzieć, na ile możemy im narzucać i czyja ta Polska jest bardziej, bo czym też jestem starszy, mam takie, że za starzy ludzie nami rządzą. Nie chcę też wchodzić jakoś, ale jak się tak zobaczy na to, ja niestety wszystkich tych polityków, większość przynajmniej z nich, którzy rządzi, ja jeszcze pamiętam od dzieciaka, że oni już tam byli.
1: I często mieli inne poglądy.
2: Wobec tego to też jest bardzo ciekawe, jak teraz przebiega ten podział, który jakby w naszym pokoleniu jest jakby jasny. Albo jesteś za PiS-em, albo jesteś za Platformą. A jak rozmawiam na przykład z młodszymi kolegami, albo z koleżankami i kolegami mojej córki, oni mają zupełnie inny podział. Ich nie do końca, to znaczy... Ja rozumiem to, że oni się zastanawiają, czy głosować na Zandberga, czy na Mentzena, bo ten podział jest zupełnie inny. Oni po prostu chcą kogoś, kto ma jakieś jasne poglądy i oni wiedzą. Oni muszą mieć pewność, że on nie pójdzie za tym jakoś. Nie potrafię tego zrozumieć, bo naszemu pokoleniu to jest trochę inne, ale jest jakiś taki zupełnie inny podział.
1: To znaczy myślą, że ci młodsi wierzą naprawdę w to, co mówią.
2: Tak. I też się na przykład zastanawiałem na tym, czy ja nie mam tak, że powiedzmy... Bo dla mnie największym w ogóle problemem, i to też jest trochę, jeżeli mam już tak powiedzieć społecznie o Polsce, co mi przeszkadza, a co trochę jakby sobie myślę też o Gombrowiczu, że zostało mi odebrane prawo do skakania sobie z kwiatka na kwiatek. To znaczy, że ja sobie mogę wybrać, jakie mam poglądy, że na przykład w tej dziedzinie jestem bardzo mocno lewicowy, a w tej jestem bardzo mocno prawicowy. I to znaczy, że mogę być za związkami partnerskimi, ale na przykład może mi się nie podobać jakiś za duży socjal i to bym sobie biorę znaczy, że to się miesza i ci młodzi mają to, że oni nie, no słuchajcie, nie chcemy was w całym pakiecie. I to mi się podoba, tego się uczę. Nie chcę brać całego pakietu. żadnych ze stron. No.
1: Rozmawiasz z dzieciakami w taki sposób, że oni cię pytają, tata, co myślisz? Albo tata, jak było, jak miałeś tyle lat, co my?
2: To jest chyba stała rozmowa, bo moja córka mówi, tak, ja wiem, wy nie mieliście telefonów, nie mieliście internetu i chodziłeś do szkoły 30 kilometrów w Śnieżycy i tak. Także dla nich to jest trochę beka i cringe już, ale rzeczywiście wydaje mi się, to są moje kuchenne filozofie i nie chciałbym tutaj się absolutnie stawiać w roli jakiegoś socjologa czy kogoś, kto robił jakieś badania, ale wydaje mi się, że na przykład między pokoleniem moim, moich rodziców, ta różnica nie jest tak duża jak między pokoleniem moim, moich córek. No one nie znają świata, my jesteśmy ostatnim pokoleniem, one już nie znają świata bez internetu, bez smartfonów, bez takiej ogromnej zalewu informacji, bez tego, że jest wszystko wszędzie naraz. One nie znają innego świata. Wobec tego, dlaczego my mamy, no one muszą się znaleźć w takich okolicznościach, w jakich są. Co ja mam mówić, że kiedyś my musieliśmy powiedzieć, że jesteśmy, no dobrze, ale my mamy telefon, no to zadzwonię, znaczy co ją obchodzi, co było. Ja też w pewnym momencie pamiętam, że jak byłem młodym człowiekiem, już nie mogłem słuchać i nauczycieli, a bo za komuny to było, no dobrze, ale już nie ma komuny, już mnie to nie interesuje, ale my teraz chcemy praw uczniów, a nie będziecie mówić, a nas bili linijkami po łapach, a co mnie to obchodzi, że ciebie bili, my nie chcemy, żebyście wy nas bili, znaczy i myślę, że to...
1: Ja miałem jeszcze gorzej, bo moi nauczyciele mówili, że no, my to byliśmy w obozie koncentracyjnym. I porównaj teraz życie twoje, tak. Twoje problemy. My walczyliśmy o życie, o Polskę, bo Hitler tutaj był. Każde pokolenie ma taki przeskok.
2: Ale ja też zauważyłem to po młodym pokoleniu aktorów. Młodym, Jezus Maria.
1: No tak, po tych 20-latkach.
2: Po tych 20-latkach, że oczywiście jest w pewnym kręgu, w pewnym części taka narracja, że oni są roszczeniowi, że być może tak, być może nie. Ja nie wiem. Ja
1: tego no cokolwiek im powiesz, to oni zaraz krzyczą mobbing.
2: Tak.
1: Nie podnieś głosu, nie spojrzyj się krzywo, bo od razu to będzie wiesz, dotknięcie.
2: Ale z drugiej strony, jak się spotkałem z nimi na planie, to mają coś, czego im bardzo zazdroszczę. To znaczy taką pewność siebie, która się przebija, które nie ma kompleksów i nawet jak ja sobie myślę o sobie, czy nie pamiętam z kim ostatnio o tym rozmawiałem, że nawet ta pewność siebie, którą powiedzmy moje pokolenie, chyba z Tomkiem Szuchardym o tym rozmawialiśmy, że wywalczasz sobie tą pewność siebie i to ona i tak jest tak, że to jest takie wywalczone, że jeszcze nie masz niby tego, tych wszystkich kompleksów, ale gdzieś się ciągniesz, a oni po prostu tego nie mają.
1: No to jest dobrze, że nie mają?
2: Moim zdaniem dobrze.
1: Ale zobacz, jeżeli coś wywalczysz, to jest bardziej twoje. To jest takie...
2: No ale...
1: Wiesz, no trochę
2: ale nie możesz
1: musi być, żebyś miał poczucie ważności tego.
2: Ale nie możesz walczyć o podstawowe rzeczy.
1: Dlaczego nie?
2: No ja uważam...
1: Bo to charakter się zmienia, wiesz. Jeżeli wszystko dostajesz...
2: Ale ja nie mówię, że to chodzi o dostawanie, bo oni muszą wykonać taką pracę, żeby na przykład... Ale ja, taki przykład, no nie wiem, grasz w teatrze i masz jakąś pewność, że tak powinieneś zagrać, bo to jest bardzo organiczne z tobą, to jest kompatybilne z twoimi doświadczeniami. I nagle przychodzi jakiś stary mistrz i mówi, młody człowieku, tak się nie gra, proszę mi tego tak nie robić. I to aktor, nie reżyser. I myślę, że moje pokolenie, jakby ktoś mi powiedział, to ja...
1: Przejąłbyś się
2: tym. A tak, rzeczywiście, bo mistrzu. A oni mają... No, ale ja mam inaczej.
1: Jest co, wszystko zależy od tego, jak podejdziesz. Ja pamiętam, tę samą Akademię Teatralną kończyliśmy, tylko ja na Wydziale Teoretycznym i już na pierwszym roku pisałem recenzję i publikowałem. I opublikowałem recenzję bardzo krytyczną o Janie Świderskim, który był wykładowcą tej szkoły.
2: I kiedy dobrze, że nie jesteś dyplomatą. Bo...
1: No nie. I wiesz, on się dowiedział od studentów, że to jest inny student z pierwszego roku. Kazał sobie pokazać, który to. Podszedł do mnie i mówi, pan jest Raczek. Ja mówię tak, tfu! I wiesz co? to nie spowodowało, że ja się przestraszyłem. Wręcz przeciwnie. To spowodowało, że jeszcze bardziej chciałem, wiesz, zaznaczyć się.
2: No być może, ja nie wiem. Też nie mam na tego... Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, bo oczywiście zdarzają się takie sytuacje niewyobrażalne w naszym pokoleniu, że na przykład jest jakaś szansa, dostajesz rolę, o którą wiesz, że 60 kolegów zostało i przychodzisz na plan i nie umiesz tekstu. No zdarzają się też takie rzeczy. To wydaje mi się, że... No. Że to... No, tak nie powinno być. Ale to jest bardzo też indywidualna sprawa i do każdego chyba trzeba indywidualnie podchodzić.
1: I jeszcze chcę wrócić do Radomia i do gitary i do tego, jak sobie wyobrażałeś, że może będziesz grał z gitarą. To w tobie na tyle zostało, że dzisiaj mówisz, że jak piszesz nową piosenkę, którą będziesz wykonywał na koncertach, będziesz nagrywał na płytę, to najpierw ją sprawdzasz jako piosenkę ogniskową.
2: Tak.
1: Co to znaczy, że przy ognisku ją wykonujesz?
2: To znaczy, że wychodzę z założenia, że przy obecnych możliwościach produkcyjnych, to tak naprawdę jak jest dobry producent i jeszcze stoi za tobą odpowiednia grupa, która potrafi zbudować odpowiednią narrację medialną, to z każdego można zrobić gwiazdę muzyki i ta piosenka każda będzie hitem, bo są przeprodukowane, ale zawsze jest tak,
1: że
2: wszystko można zrobić, ale jeżeli po prostu piosenka działa, że bierzesz tylko jeden instrument, gitarę, siadasz i grasz tylko na gitarze i piosenka działa, wobec tego możesz to ulepszyć produkcją, ale wtedy to jest taki utwór, nad którym warto się pochylić. I my z Łukaszem Borowieckim, z którym pracujemy, zawsze mamy taki test, czy piosenka działa z samą gitarą. Zresztą to nie jest tylko mój test, bo też słuchałem i Markusa Mumforda, który mówił, że dokładnie mają to samo, że jeżeli utwór działa na kontrabas, oni mają kontrabas i gitarę, to nagrywają, a jeżeli trzeba by tam pododawać różne rzeczy i no to wtedy nie. No ale to też działa w moim gatunku muzycznym, powiedzmy popowo, soft pop bym powiedział. No to tak, no bo myślę, że w hip-hopie no to już zupełnie jest inaczej, czy w takim popie.
1: No, w hip-hopie to właściwie żaden instrument nie jest potrzebny,
2: dokładnie,
1: bo można a cappella, że tak powiem, wykrzykiwać. Ale mówisz też o sobie uśmiechnięty nostalgik. I to jest dobre określenie tego, jak śpiewasz, ale też mam pytanie, czy ty sobie wymyśliłeś taką formułę i do niej się dostosowujesz, czy to jest po prostu prawda o tobie?
2: Nie, nigdy nie wymyślałem tego. To po prostu tak wyszło naturalnie. Też wychodzę z założenia, że nie ma co kalkulować po prostu, że to też jest bardzo ciekawe. Ostatnio czytałem, nie pamiętam z kim to był wywiad, czy to jakiś podcast na Billboardzie, ale wydaje, że tak przegięliśmy pałę w tym, że w takim dążeniu do kreatywności, że w tym wszystkim zapomnieliśmy o autentyczności. Wobec tego teraz w ogóle się nie boję być wtórny, że to już było, że najważniejsza jest jednak ta autentyczność, że to ludzie idą za autentycznością, a nie za kreatywnością, że coś wymyślamy. I oczywiście, jeżeli coś jest mega kreatywne i ktoś się, nie wiem, mega przebiera i jakieś robi rzeczy i to jest jakby organiczne, wychodzi z niego, to jest super, ale to musi być najpierw autentyczne. A teraz mam wrażenie, że jest takie, że musimy być kreatywni, wymyślać, zszokować i nie idzie za tym właśnie żadna opowieść. No, najlepszy przykład dla mnie to jest Eurowizja, która już jest po prostu jakimś bardziej show się ocenia

0: to będą tylko wydmuszki. To zrobimy hit i potem jest tak, że są hity i te ludzie, którzy mają hity, nie są w stanie sprzedać koncertu dla 200 osób.
1: No to jak ty rozmawiasz na przykład z dyrektorem radia, który ci mówi, panie Pawle, żebyśmy wzięli na playlistę, to ta piosenka powinna być taka, taka, bo pan nie jest trendem teraz. I co ty wtedy odpowiadasz?
0: Czyli ja już nie rozmawiam. Ja już chyba nawet ostatnich nawet nie wysyłam, bo ja z założenia wiem, że na przykład utwory mam za długie. Czy po prostu, jeżeli utwór trwa 4 minuty, no to ja wiem, że oczywiście regionalne radia, czy jakieś takie na autorskich, to opuszczą, ale że w tych takich topowych, no to też nie ma szans.
1: No ale robi się przecież takie specjalne radio edit. Specjalnie pod radio, tak, specjalna edycja piosenki.
0: Mieliśmy propozycję przy poprzedniej płycie, że jedna piosenka miała taką wstawkę irlandzką w środku, którą bardzo chciałem, bo jakoś mi się tak kojarzyła. No i że jak wytniemy ją, to akurat się czasowo... Mm-hmm. No ale nie zrobiliśmy tego, bo też z całym szacunkiem dla radia, ale ono nie jest teraz czymś aż tak koniecznym, jak się wydaje wszystkim, że jest. Bo to jest trochę, czasami to bywa... Oczywiście, jeżeli masz taki model, to już trzeba powiedzieć, nie wiem, biznesowy, że grasz koncerty niebiletowane, że na przykład od maja do września jeździsz po dniach miast, grasz festyny i ludzie nie muszą kupić biletów i masz tysiące ludzi, bo po prostu miasto za to płaci. No to rzeczywiście myślę, że gdybym miał taki model, to by mi zależało na tym. Bo wtedy jest popularność i pani w urzędzie miasta sprawdza, o, on jest w radiu, on ma tyle wyświetleń, bierzemy go i lecimy. O, to nagra rolki, ma milion obserwujących. To wtedy w takim modelu biznesowym myślę, że to jest konieczne i wtedy by mi zależało, ale mam zupełnie inny.
1: No, jaki masz?
0: Ja gram biletowane koncerty. Wobec tego zależy mi na tym właśnie, żeby być autentyczny, żeby nie oszukiwać moich słuchaczy. Też są przyzwyczajeni, myślę, do pewnego rodzaju relacji między nami i na moje potrzeby to wystarcza. Ja w ogóle poszedłem jeszcze dalej, bo zszedłem ze Spotify'a, to znaczy do końca chyba sierpnia mam umowę dystrybucyjną na Spotify, a potem schodzę, czyli żadnych moich numerów solowych, bo nie zrobię tego kolegom, z którymi mam duety, jak z Anitą Lipnicką, z Mariką czy z Kękę, że nagle zdejmę to nie to duety. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną, to oczywiście tam będą, ale moje utwory będą już tylko na YouTubie, będzie można kupić płyty, winyle i Apple Music, i tylko to zostawiam.
1: I to dlaczego? Jest... A dlaczego rezygnujesz ze Spotify'a, który jest jednak najpopularniejszą platformą muzyczną?
0: To jest to, o czym trochę rozmawialiśmy, że jestem antysystemowy. Wobec tego, jeżeli nie jest się w tej wielkiej trójce, to znaczy w tych jednych z trzech dużych wytwórni, to naprawdę bardzo ciężko tam mieć jakieś, żeby oni cię po prostu poważnie traktowali. Z czysto pragmatycznych rzeczy jest to nieopłacalne, bo po prostu nie ma z tego pieniędzy. A z trzeciej strony jeszcze poczytałem różne książki, na przykład Machine Mood, polecam tę książkę. Trochę moralnie mam takie, że czułbym się jak hipokryta, że mam pewne jednak zasady, a to jest przeciwko jakby artystom raz, a z drugiej tak trochę światopoglądowo, jakieś tam inwestycje w różne tam zbrojenia i takie rzeczy. Jakoś mi się to nie podoba, ale żeby nie było, ja nie jestem wojującym ze Spotify'em. Po prostu w moim modelu, gdyby mi się oczywiście opłacało, no już nie będę tu państwa ściemniał, gdyby mi się opłacał Spotify, to bym był na Spotify'u. Ale absolutnie mi się to nie opłaca. Wobec tego nie widzę, żeby, mówiąc brzydko, mogę dać dupy, jak mi się to opłaca, ale jeżeli mam dawać i jeszcze nic z tego nie mieć, to uważam, że to już jest za dużo.
1: A z YouTube'a coś masz?
0: Z YouTube'a mam, tak. To jest jakby uczciwe, bo tyle, ile chcą dać reklamodawcy, ile mam wyświetleń, tyle mam. Jest, oczywiście jak na przykład nie jestem też wpięty w sieci partnerskie, jak jesteś sam, to nie możesz, no to też nie masz wszystkich narzędzi i możliwości, ale to jakby nie przeszkadza, bo też

0: Też to tak brzmi, ale jakby też wychodzę z takiego założenia i zawsze mi się to sprawdzało, że nie możesz wszystkiego też robić dla pieniędzy, bo ja sobie zdaję sprawę i wszyscy mi to tłumaczą. I ja się z nimi zgadzam i rozumiem ich argumenty, że to, że ja chodzę ze Spotify'a, pewnie na dłuższą metę mi się totalnie nie opłaca. No bo to oprócz wyświetleń jest to, że tam ludzie chcą szybko znaleźć, że na jakąś playlistę, że ktoś może mnie usłyszeć. Ja to wszystko rozumiem, ale mimo wszystko cały czas wierzę, że to jest tak, tak się źle czuję, że tam byłem, że już po 3 latach takiej walki wewnętrznej stwierdziłem, że no nie, no już jednak jest we mnie ten Radom i jestem wychowany jeszcze jak były punki.
1: No i teraz wrócę w związku z tym do tego naszego pierwszego spotkania. Ono miało miejsce w Teatrze na Woli po sztuce Eksterminator, w której śpiewałeś, grałeś i właśnie to był taki moment, że ludzie cię poznawali i chodzili na domagały. Trzeba pójść, a zobaczyć, tam jest niesamowity facet. Ja wtedy zapytałem cię, jakie są twoje plany i twoje marzenia związane z aktorstwem. Powiedziałeś mi o śpiewaniu, że jakie jest dla ciebie ważne, ale potem powiedziałeś coś, co mnie wtedy zaskoczyło, że chciałbyś być producentem, że chciałbyś być reżyserem. Jesteś na tej drodze. Co ci się na tej drodze udało zrobić?
0: No, reżyserem jeszcze nie jestem, ale producentem rzeczywiście. Wyprodukowaliśmy film Droga Żodiej Przymierzana, to jest debiut reżyserski mojej żony, Zuzanny Grabowskiej. No i to jest to, co zawsze chcieliśmy... To jest to, co zawsze chcieliśmy zrobić, czyli Zuza chodziła z jakąś historią, opowieścią i wiemy, że nikt by nam nie pozwolił jej opowiedzieć. Na pewno nie, nie w takiej formule, nie tak jak Zuza chce. Wobec tego musimy to zrobić sami, zaryzykować i wyprodukowaliśmy film.
1: Za co?
0: Oczywiście pomógł nam bardzo Fundusz Filmowy Kujawsko-Pomorskie, a resztę to są moje i Zuzy prywatne pieniądze. Jeszcze muszę wspomnieć, tutaj dziękuję bardzo firmie Sokołów, która też nam dała. Czyli zbieraliśmy, prosiliśmy o pieniądze, a reszta tych pieniędzy, których nam brakowało, no to już są...
1: Oszczędności. Czyli zrobiliście jak Coppola, który jak chciał coś wyprodukować, a wielkie wytwórnie mu nie dawały, no to mówił, to rzucę coś swojego i sprzedawał winnicę. No ale nie masz tyle co Coppola.
0: Nie mam tyle, może nie mam winnicy, ale Kawalerka w Warszawie była.
1: No i teraz wszystko od filmu zależy, wróci.
0: Ale ja naprawdę uważam, że kurczę, życie jest za krótkie, żeby tak, tak się bać. No, nie wiem, nigdy przez moment nawet nie żałowaliśmy z Zuzą, że zaryzykowaliśmy. Oczywiście mieliśmy też pomoc, bo jakby z takimi know-how też plan V produkowaliśmy, no ale te pieniądze były nasze. I był taki moment, że nagle... Gdzie już przyzwyczajony do tego, że jakby dobrze nam się żyje, dobrze zarabiamy i nagle wchodzisz na konto i masz, że no to tak na miesiąc z opłatami.
1: To trzeba, jest rodzina,
0: to jest rodzina,
1: dwie dziewczynki. Dorastające.
0: Ale też super, że jakby nas wspierały też. I myślę, że to się cieszę jako ojciec, że udało mi się pomóc, jeszcze nie wiem, ale na pewno po starszej, że nauczyć ją, że najważniejsze w życiu jest pasja, że życie bez pasji, czymkolwiek by to było, to znaczy, nie wiem, tylko żeby była pasja, jeżeli marzysz o tym, żeby być piekarzem i robić wspaniałe, to się poświęć temu, to oszalej po prostu na tym punkcie, to bo no tak, ja nie wiem, też czy nie robię jej krzywdy, bo jest to wychowywane jakby w takim nurcie antykorporacyjnym, antyglobalistycznym, także być może ten świat będzie zupełnie inaczej wyglądał i będzie się trudno odnaleźć, ale...
1: No poza tym w pewnym momencie ona postawi sama swoje warunki
0: dokładnie.
1: I zasady.
0: Być może właśnie pójdzie w drugą stronę i będzie chciała pracować w korporacji codziennie, 8-17 i no, zobaczymy.
1: A co ci załatwił teść?
0: No, ja tutaj mam taką odpowiedź, że wszystko, bo no bo przede wszystkim gdyby nie on, to by nie było Zuzy. Gdyby nie było Zuzy, to myślę, że byłbym dużo bardziej pogubionym człowiekiem w takim. No to, o czym rozmawialiśmy na początku, no ta miłość mnie jednak też zmieniła, nauczyła pewnej łagodności, tolerancji. Na pewno nie jestem już w ogóle ani oceniający, ani mam duże problemy nawet z wyrażeniem takiej opinii, jak ktoś mnie pyta, bo ja nie wiem, z czego to wynika, ale nie mam pewności, że moja opinia jest taka ostateczna i że
1: powinienem się
0: wyrażać, bo mogę komuś zrobić krzywdę, a rzeczywiście potrafiłem, tak. Myślę, że jeszcze 15 lat temu to leciałem naprawdę na grubo, że jak coś, to bardzo...
1: I Zuza cię tak temperowała?
0: Myślę, że tak... To temperowała to może źle, ale dużo rozmów było, że to jest może bez sensu, no. Że jednak najważniejsza jest ta czułość i miłość do drugiego człowieka. To jest bardzo, mi się nie pamiętam, kto to powiedział, chyba święty Augustyn albo święty Franciszek. I to mi się bardzo podoba, że prawda bez miłości jest gorsza niż kłamstwo. Że w sensie, że ja... możesz ty w tym momencie powiedzieć o mnie taką prawdę, która mnie zabije i się z niej nie podniosę. Ale jeżeli w tym powiedzeniu gdzieś pod koniec nie jest to, że zależy ci na tym, żebym się rozwinął, żeby było moje dobro, no to ta prawda jest gorsza niż kłamstwo. No bo o każdym możemy powiedzieć taką prawdę, że go wgniecie i się nie podniesie po tym.
1: Ale wiesz, to zdanie, co ci załatwił teść, to nie ja wymyśliłem, tylko ludzie cię tak pytali, bo tak. Teść to jest Andrzej Grabowski znany tak. Aktor.
0: Ale ja też to rozumiem, bo no jakby żyjemy w takim, a nie innym kraju, że są specjalne miejsca w szpitalach dla znajomych i innych osób, albo że w spółkach się obsadza dzieci i to jest jakby normalne, ale no w tej branży... Kurczę, no, z całym szacunkiem dla Andrzeja, nie ma takiej pozycji, żeby mógł załatwić to, co ja chcę.
1: No jak to, nie możecie wkręcić do obsady gdzieś?
0: Nie, to już tak nie działa. Myślę, że do kiepskich bym nie mógł wkręcić w pewnym czasie, ale teraz to już nie. No ale to przecież nie sprawi, że koncerty się sprzedadzą, że sprzedam płyty, że ludzie klikną. No nie ma takich zasięgów. Może gdybym, nie wiem... Gdyby Julia Wieniawa była moją teściową ze swoimi zasięgami.
1: Teściową to raczej przyjaciółką.
0: Przyjaciółką.
1: No bo o Zuzie pamiętamy cały czas.
0: Cały czas, tak, tak, tak.
1: Oczywiście, ale czy robisz coś takiego, pisząc piosenki, że niekoniecznie wyrażasz siebie, ale... realizujesz to, co ci widzowie sugerują, że, czy słuchacze, że chcieliby, żebyś zaśpiewał?
0: Nie, myślę, że nie umiałbym tak. Co więcej, ja mam taki ogromny... mam kilka takich utworów, które na przykład są po rozmowach z moimi przyjaciółmi i oni wiedzą, że to jest ich historia, że to jest o nich, bo też im mówiłem o tym, bo na przykład niektóre zdania są inne, ale nawet miałem takie propozycje, żeby komuś innemu napisać utwory i teksty i nie byłem w stanie. W sensie w pewnym momencie to muszę tak przefiltrować przez siebie, że nie jestem w stanie potem tego oddać i no i też kurczę wychodzę z tak... Nie jestem ani tekściarzem, ani jakimś wybitnym kompozytorem. Ja to robię jakby od siebie, czyli to nie jest mój zawód, żeby dla innych. Wobec tego to poległem na tym. Co więcej, była nawet taka sytuacja, że grałem w serialu Żmijowisko i tam dostałem propozycję, żeby napisać piosenkę i napisałem muzykę, ale nie byłem w stanie napisać tekstu do tego, bo jakby już tak byłem w tej postaci, tak byłem w środku, że nie wiedziałem, co mam pisać i Zuza napisała tekst. To jest jedyny utwór, który nagrałem, do którego nie napisałem tekstu, tylko Zuza napisała i to było Żmijowisko.
1: To wy z Zuzą stanowicie taki team twórczy?
0: Chyba jesteśmy autonomiczni, może się bardziej wspieramy, ale na przykład Zuza się w ogóle nie wtrąca w to, jak ja piszę, czy piszę na przykład stand-up, bo ona w ogóle nie jest fanką do końca stand-upu, zwłaszcza takiego, powiedzmy, jak już to wchodzi w taką plebejskość, to jest, a ja czasami lubię posprawdzać te granice, także ona tutaj, wiem, że że nie. W muzykę mi się w ogóle nie wtrąca. Tak samo jak pisała scenariusz z Agatą Wątróbską, to ja też się absolutnie... Ja to zobaczyłem dopiero... całość przeczytałem no, po półtora roku, jak one to już skończyły, żeby w ogóle się mnie nie pytały. One to pisały Zuza z Agatą i Monika Majorek im jakby była takim skrypt doktorem, z którym miały konsultacje. Ja się w ogóle tam nie wtrącałem, bo w pewnych momentach my mamy zupełnie inne, nawet można powiedzieć skrajnie inne estetyki, ale to też nie przeszkadza, to też jest super.
1: Słucham tego, co mówisz, przypominam sobie, co przed chwilą mówiłeś o córkach i o tym, jak one są w takiej pewnej aurze domu. A jaki był twój dom?
0: Myślę, że taki, na pewno był pewien takiej miłości i też co jest, miałem takie przekonanie, że mogę robić właśnie wszystko, chociaż to znaczy, że nie było tak, jak niektórzy koledzy opowiadają, że jak ktoś powiedział, że jest aktorem, nie, to mi jakiś zawód, tylko po prostu jak chcesz być, to było, to masz być, no ale to się dostań do tej szkoły, żeby cię do wojska nie wzięli. Znaczy to było jedyne, no tylko się gdzieś dostań, bo do wojska cię wezmą. I bo to jeszcze jestem z czasów, że brali do wojska.
1: No, tak.
0: Się, wobec tego to było, ale było dużo też grania, na przykład muzyki, tata grał na akordeonie. Ja w ogóle też myślę, że te lata 90., gdzie przypadało ten takie to kształtowanie mnie jako osoby, to był super czas i myślę, że jakbym miał przydziadersować, to powiedziałbym, że najbardziej żałuję, że tego moje córki nie mają. To znaczy, że myśmy nie mieli tych baniek, w których one teraz żyją, zwłaszcza w Warszawie, że te środowiska się jakby nie przenikają.
1: I wtedy wszystko było możliwe.
0: Wszystko było możliwe. Był kolega, który przynosiliśmy kanapki i był kolega, którego ojciec był prezesem zakładów tytoniowych i myśmy byli w jednej paczce. Teraz to jest niemożliwe i wszyscy się wspierali, bo wszyscy się chcieli z czegoś wyrwać. I teraz jak patrzę na tych moich kolegów czy z liceum, każdy naprawdę jakoś sobie poradził w swojej działce i mają taką pewną taką przebojowość, bezczelność, takie chamstwo, bo my osoby mówimy, że jesteśmy najmilszymi chamami, nie? To pokolenie. I też super miałem rok na Akademii Teatralnej, to też wspominam jako najpiękniejszy w ogóle czas na tej na Akademii Teatralnej.
1: Kto był u ciebie na roku?
0: Do mnie na roku był, no była Zuza, była Agata Wątróbska, Olga Sarzyńska, Karol Pocheć, Marta Żmuda-Trzybiatowska, Paweł Ciołkosz, Bartek Warzecha, który teraz jest na przykład fotografem świetnym i cały czas się trzymamy. Monika Węgiel, Kaśka Dąbrowska. Na przykład pierwsze moje koncerty, które grałem w Warszawie po klubach, to Monika Węgiel jeździła ze mną jako... że mnie kręciła jako dźwiękowiec, powiedzmy, że mi to w jakiejś swingobarze koło sekszopów. Ja tam, ona mieszkała z Jaśką Grygą, wobec tego pamiętam, że to był taki program, jak oni śpiewają, a my w ogóle nie mieliśmy pracy, wobec tego my siedzieliśmy, Jaśka Gryga i Monika Węgiel, jaraliśmy fajki i mieliśmy taki program, że zrobimy, jak oni nic nie robią, bo my nie mieliśmy absolutnie nic do roboty, wobec tego chodziliśmy i kombinowaliśmy. Także to naprawdę bardzo, bardzo miło to wspominam i myślę, że dużo ukradłem od każdego po tych wrażliwości. I jestem takim złodziejem pewnych wrażliwości i spojrzeń i bardzo dużo zawdzięczam mojemu rokowi, czy w ogóle moim przyjacielom i całej takiej ekipie, z którą się potem jakby zaprzyjaźniłem, a która jest ze środowiska, co się okazuje, że potem jest dużo trudniej na przykład na planie się z kimś tak zaprzyjaźnić jak na roku. Myślę, że po 20 latach z planu takich przyjaźni, które nawiązałem nie z roku i z którym mogę powiedzieć, że się trzymam cały czas i są to dla mnie ważne osoby, no to dwie osoby, a reszta na planach, no to są takie sytuacje, że się spotykasz, a potem to się tak rozmywa. To też jest smutne, tylko to rozumiem, ten świat tak pędzi, każdy ma te prace. Także z takich relacji planowych zostało tylko dwa, a reszta no to jednak z roku.
1: To które dwa nazwiska?
0: No to myślę, że to na pewno Tomek, Szuchart i Kama i w ogóle kocham całą ich rodzinę. I to są tacy ważni. Jest Maciek Lisiecki, to jest operator, którego też myślę, że jest dla mnie ważną osobą i też się skumplowaliśmy. No i muzycznie, że to bardzo ważne. No to Łukasz to jest jak brat. Bo my po prostu wszystko razem robimy i to jest już osoba i Piotrek, Kękę, to są jakby takie osoby, z którymi nie po liceum, nie po studiach się nowe przyjaźnie, ale to zauważyłem, że to jest bardzo trudne. Czym jesteś starszy, dużo trudniej ci nawiązać takie głębokie relacje, bo jakby nie masz tych, kurczę, tych wspomnień, one muszą być. Nie wiem, jak ty masz.
1: Ja mam rzeczywiście znajomości z dawnych lat, ale dochodzą nowe. Dochodzą jednak nowe. Chociaż ja jestem, wiesz, jedynakiem i jestem przyzwyczajony do tego, że nie jestem otoczony ludźmi bardzo blisko. Ale ty nie jesteś jedynakiem.
0: Nie jestem jedynakiem. Mam brata.
1: No i jak czas wpływa na wasze relacje?
0: No myślę, że czym później, tym lepiej.
1: Tak.
0: Wbrew pozorom, bo no tak, bo mój brat jest też ja uważam, że on jest wewnętrznie humanistą i pamiętam go jeszcze za młodziaka, pisał piękne opowiadania, ale potem poszedł w naukę. Jest doktorem fizyki, także to też jest fajnie, że tak rozszerza.
1: No fizyka to wiesz, to jest wyższa szkoła intelektualna.
0: Rozszerza...
1: Abstrakcja.
0: Tak, rozszerza to bardzo spojrzenie na świat.
1: A pozwalasz mu się krytykować, jeśli w ogóle ma taką potrzebę?
0: Nie ma chyba takiej potrzeby. Myślę, że to by było bez sensu. No.
1: A bywa, że śpiewacie razem?
0: On też gra na gitarze, ale nie śpiewamy razem. Nie śpiewamy, no jak jest kolędowanie, bo my mamy taką w domu taką tradycję, że co roku robimy kolędowanie. Teraz u nas w domu to jest i to jest super, bo to jest po świętach. Akurat w tym roku nie było, bo mieliśmy premierę Eksterminatora i się nie udało tego złożyć, ale w tym roku już wszystkim znajomym obiecuję, że będzie kolędowanie. Jest zawsze perkusja, gitary, bo cały no, zespół gra jest Łukasz, jest akordeon i w zeszłym roku był rekord, bo było 78 osób w domu i wszyscy żeśmy śpiewali kolędowanie.
1: To macie fajny dom, że się pomieścili.
0: No tak, rotacyjnie było, na szczęście.
1: A powiedz mi przy tej całej swojej wolności, bo ty tego słowa nie użyłeś, ale ja czuję w tobie wolność, to jaki mieli stosunek do ciebie profesorowie w Akademii Teatralnej?
0: Pamiętam, że miałem jedną rozmowę, czy w ogóle, i to jest hasło naszego roku, że jestem za bardzo zdystansowany.
1: Co to znaczy?
0: No, że tak się nie wkręcam. W ogóle w szkołę i we wszystko, bo ja nie... Do tej pory tak mam, że ja nie jestem takim typem, że tak się wkręcam i że tak, że robię z tego...
1: Że cały
0: kościół, że cały tym żyję. Bardziej to naprawdę traktuję jako zabawę. Mhm. Nawet i były jakieś takie, że jestem za bardzo zdystansowany. Chociaż, a tak to myślę, że ta moja wolność, myślę, że jest niewygodna, może niewygodna, ale rozumiem to, że na przykład producentom, czy osobom, nie wiem, które chcą ze mną współpracować z jakichś dużych wytwórni muzycznych albo coś, no to myślę, że uważają mnie za trudnego.
1: No bo nie mogą być ciebie pewni,
0: tak,
1: co ty sobie tam wyobrażasz.
0: Myślę, że też akurat jeżeli w tej działce takiej biznesowo czystej, to jeszcze się nie oduczyłem mówić wprost, no bo po prostu czasami to są tak absurdalne propozycje i tak nieuczciwe, ale za to wydaje mi się, że z ekipami już na planie zawsze mam fajny kontakt i taki równościowy. Staram się zawsze mieć równościowy. Jestem uczulony na takie gwiazdorzenie, że nagle ktoś przychodzi i musi mieć specjalne warunki, bo jeszcze rozumiem, żeby to przyszedł ktoś, kto ma specjalne warunki, ale on robi taki wynik, że potem wszyscy mają, zarabiamy z tego i robimy 80, po prostu, nie wiem, 80% więcej niż inne filmy, ale nie ma w Polsce aktorów, którzy robią wyniki. Wiem, że sram do swojego gniazda, ale nie ma. No nikt nie idzie na to, bo gra ten czy ten, tylko raczej już to idziesz, no nie idziesz na to, idziesz na Smarzowskiego, idziesz na Pawlikowskiego, idziesz bardziej na reżyserów, no.
1: No ale idziesz na przykład na Jandę. Do teatru.
0: Do teatru, ale to jest teatr. Mhm. Ale ja mówię, ale teatr jest zupełnie inną przestrzenią. Tam jest jakoś zupełnie inaczej. Tam już nikt sobie nie pozwoli na gwiazdorzenie, bo jednak te próby trwają 3 miesiące i no to byłby zjedzony. Ale mówię, że na planie czasem się zdarzają jakieś takie sytuacje, że na przykład cała ekipa i jeszcze tak jak ja dostaję nadgodziny. Ja mogę siedzieć, ja dostanę za to pieniądze, ale ekipa w dużej mierze nie dostaje wobec tego, jak ktoś zrobi aferę, bo po prostu, no to nie jest ten podkład i jest 2 godziny opóźnienia, no to jest to nie fair.
1: No i właśnie rozmawiam z producentem, od razu inaczej. I pytanie o reżyserię. Masz pomysł, co chcesz wyreżyserować? Czy to będzie film, czy to będzie, nie wiem, koncert jakiś wyjątkowy, inscenizowany?
0: Na pewno się nie nadaje do reżyserii wydarzeń estradowych, bo nie mam po prostu takiej wyobraźni. Myślę, że moim marzeniem chciałbym zrobić komedię, bardzo kameralną, która się opiera na dialogach i na aktorstwie. To jest takie moje marzenie z dużą ilością. I niestety nie mam talentu do pisania. Wobec tego już od lat szukam jakiegoś partnera. Tekstu, partnera i to nie musi być, ale jeszcze mi się nie udało. A ja niestety mam tak, 2 rzeczy, że jak coś robię, to chcę, żeby to było takie, żebym się mógł naprawdę podpisać. Ale też o tym marzę, bo to jest w ogóle tak, jakby to powiedzieć, wczoraj o tym rozmawiałem, też rozmawialiśmy o tym ze znajomymi, że wspaniałe jest to, jak coś robisz pierwszy raz. Mhm. I ja mam cały czas za tym tęsknotę, dlatego myślę, że to też jest tak, że tak dużo rzeczy się łapie, bo tylko raz można wydać pierwszą płytę, tylko raz pierwszy raz zagrasz w teatrze, tylko raz pierwszy raz wyreżyserujesz film.
1: Tylko raz można sprzedać kawalerkę, żeby wyprodukować pierwszy film.
0: Tylko raz to się zdarzy i kurde, szukam tego takiego uczucia, że pierwszy raz, bo tak naprawdę to jest jakby no, wspaniałe uczucie.
1: Bo żyjesz też pierwszy raz pewnie.
0: Prawdopodobnie tak.
1: Życzę ci, żeby spełniało ci się wszystko tak jak dotąd. Ciekaw jestem tego, co wyreżyserujesz, ale twoich płyt też, więc niech ci się spełnia.
0: Bardzo dziękuję.
1: I życzę ci, żeby miłość cię nigdy nie opuszczała.
0: Tego wszystkim życzymy, słuchajcie, to jest najważniejsze.
1: No, a ty potrafisz to docenić.
0: Tak jest.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Partnerem audycji jest Kinoteka i Ekran Tomasza Raczka. Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od utrudnień na lotnisku Chopina w Warszawie. Z powodu rekordowych upałów na jednym z pasów startowych pojawiły się pęknięcia. Uszkodzona droga startowa została natychmiast zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Ruch odbywa się obecnie wyłącznie na drugim pasie. Rzecznik portu Piotr Rudzki, pytany przez TVP Info, zapewnia, że opóźnienia nie powinny być duże.
3: Dzisiaj nasze służby operacyjne w czasie rutynowej kontroli wykryły drobne spękania na drodze jednej z dróg startowych i w związku z tym ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa operacji lotniczych ta droga musiała zostać wyłączona. Na szczęście na lotnisku Chopina są 2 drogi startowe, wobec czego ruch odbywa się w sposób normalny i tutaj większych zakłóceń nie ma. Dziś w nocy planujemy przeprowadzić naprawę tej drogi startowej.
2: Pasażerowie proszeni są o bieżące sprawdzanie statusu swoich rejsów. Na zachodnie regiony kraju wkroczyły burze, które przybierają na sile. Intensywne wyładowania atmosferyczne notowane są obecnie w województwach lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim, między innymi w okolicach Świebodzina, Drezdenka, Kocienia Wielkiego i Dobiegniewa. Chmurom towarzyszą ulewy. Lokalnie spada do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a także lokalnie grad i wiatr, który miejscami osiąga ponad 90 km na godzinę. Front wolno przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w 7 województwach do jutra do godziny 6 rano. Na koniec informacje sportowe. Właśnie teraz w Gliwicach rozpoczyna się ostatni mecz turnieju Ligi Narodów Siatkarzy przed własną publicznością. Reprezentacja Polski walczy z Argentyną. Z kolei za godzinę o 21:00 rozpoczną się pierwsze mecze fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1:16 finału reprezentacja RPA zmierzy się ze współgospodarzem turnieju Kanadą. O szansach swojej drużyny w fazie pucharowej mówił trener reprezentacji Kanady Jesse Marsh. Spodziewamy się, że RPA zacznie ostro, z dużą intensywnością i zaangażowaniem. To dla nich wielki moment. Ich trener świetnie ich przygotował, zwłaszcza po pierwszym meczu z Meksykiem, gdzie mimo dwóch czerwonych kartek przetrwali i z każdym spotkaniem grali coraz lepiej. Doskonale znamy ich mocne strony i wiemy, czego się spodziewać, ale my również chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Rywalizacja o Puchar Świata potrwa do 19 lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Progresywni wirtuozi.
1: Dobry wieczór Państwu, 25. Dobry wieczór w ten wyjątkowo upalny wieczór. Przed mikrofonem Adrianna Calińska-Czaniecka, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Miesiąc temu w naszej audycji przenosiliśmy się do 1976 roku, czyli dokładnie pół wieku wstecz. Wiosna 76 była okresem szczytu możliwości rocka progresywnego, jego esencji. Wielkie koncept albumy, kilkunastominutowe suity, fascynacja tym przekraczaniem granic gatunkowych. Czas wielkich mistrzów, prog rocka. A co zmieniło 10 lat? Dekada w muzyce potrafi zmienić wszystko. Jako że rozpoczęło nam się lato, z przytupem aż zbyt dosadnym, powiedziałabym, dziś sprawdzimy, jak brzmiało lato 1986 roku. Kontekst jest tu najważniejszy, bo wkraczamy w zupełnie inną epokę, gdy sceny przewartościowały już punkowe brzmienia, punkowe kapele. Nowa fala przyniosła zupełnie inną estetykę. Dominacja syntezatorów, melodia, narodziny muzycznych programów telewizyjnych. Wszystko się zmieniło. Moda, obyczaje i okładki płyt również. Czy i jak w tym świecie odnalazł się rock progresywny? Jakie nowości trafiały do fanów gatunku? Przede wszystkim lato 86 to nie jest wysyp progresywnych albumów. Na przykład Marillion, IQ, Pendragon nie wydają nic nowego. Ale ten taki przestój to jest, myślę, doskonały moment obrazujący, jak nasz prog rock zaczyna rozchodzić się w wielu kierunkach jednocześnie, trochę się rozmywać. Jedni rewolucjonizują swoją twórczość i odchodzą na wielkie stadiony, tworzą radiowe przeboje i w zasadzie trochę porzucają tych dawnych wyznawców. Inni budują scenę neoprogresywną, ale też wiele będzie odsłon tej sceny neoprogresywnej. Coraz bardziej kusi nowoczesna produkcja, elektronika i zdecydowanie krótsze formy. To nie był koniec prog rocka, jak niektórzy twierdzili i no niektórzy twierdzą też nadal, ale definitywnie wielka przemiana. Emerson, Lake i Powell na początek jako symbol tej przemiany.

W czasie, gdy Keith Emerson i Greg Lake postanowili reaktywować grupę, Carl Palmer był zajęty działalnością w grupie Asia. I dlatego do współpracy panowie zaprosili Cozy'ego Powella, perkusistę znanego z Rainbow, ale też Black Sabbath czy White Snake. I tak narodził się zespół Emerson, Lake i Powell. To, co słyszeliśmy, z jednej strony rozmach i monumentalne aranżacje, bardzo długi utwór, klasyczne inspiracje, z drugiej strony brzmienie już bardziej zwarte, momentami takie hard rockowe. Bez wątpienia, no właśnie próba znalezienia dla progresywnego rocka miejsca w nowych realiach. Skoro mowa o zespołach, które musiały odpowiedzieć sobie na pytanie, jak odnaleźć się w latach 80., no nie mogłoby zabraknąć się zespołu Genesis. Lata 86 są już jedną z najsłynniejszych rockowych grup na świecie. Dominują na listach przebojów, koncertują właśnie na stadionach. Phil Collins jest jednym z najgorętszych nazwisk w świecie muzyki w ogóle. I dokładnie latem premierę ma Invisible Touch, a wśród tych znanych wszystkich komercyjnych hitów, no proszę, jakby trochę tęsknili, jakby wracali. Dwuczęściowa suita Domino.

Dwuczęściowa suita, która choć brzmi nowocześnie, umieszczona na jednej płycie obok tych radiowych hitów, przypomina, że pod tą warstwą komercji pop-rocka są solidne korzenie progresywnego grania. Nie jest to na pewno sentymentalny wytrych, tylko jedna z kompozycji bardzo dojrzałych, która przy tym jeszcze doskonale znosi próbę czasu. Ale obok legend, które coraz wyraźniej odbiegały swoją twórczością od swoich początków, zmieniały to muzyczne DNA, istniała jeszcze w 1986 roku druga scena, zdecydowanie skromniejsza, mniej popularna, ale ujmująco wierna swoim ideałom.

Słychać bardzo wyraźnie, że to są lata 80., że to jest połowa lat 80., ale jest też progresywny duch. 12 Night nigdy nie osiągnęli sukcesu na miarę na przykład zespołu Marillion. Nie sprzedawali milionów płyt, ale miłośnikom gatunku są znani. To był taki prog rock, który może wiedział, że musi trochę z tej głównej sceny zejść, by móc się rozwijać na własnych zasadach. Tymczasem miejsce było też dla tych, którzy nie dość, że nie stronili od chwytliwych melodii, mając ambicje listoprzebojowe i nie kryli tego, to jeszcze zdjęli z prog rocka całą niemalże powagę, równocześnie tworząc bardzo długie utwory, takie mini suity. Niezwykły przebój lat 80. teraz przed nami.

Angielski zespół It Bites i to właśnie utwór Calling All the Heroes najbardziej w historii tego zespołu podbił serca słuchaczy, dotarł naprawdę wysoko na brytyjskich listach przebojów. Lata 80. to jest okres udowadniania przez zespoły, że ten prog rock może być nadal ambitny, a równocześnie bardziej taki otwarty, mniej hermetyczny, no właśnie bardziej nowoczesny pod kątem instrumentów, chociażby melodii, bardziej komunikatywny. Teraz dłuższą chwilę poświęcimy zespołowi, który można powiedzieć trochę patrzył już w przyszłość, bo w 1986 roku nie było jeszcze czegoś takiego jak zdefiniowany gatunek metal progresywny. Tymczasem Amerykanie brzmią tak –

your changes. There's always the needs changes.

I to już są brzmienia bardzo nowoczesne. Ta muzyka jest mroczna, pełna ciężkich gitar. Amerykanie tutaj jakby wyprzedzili swój czas. Ten album to na pewno jedno z miejsc narodzin progresywnego metalu. A na prawie zakończenie wrócimy tam, skąd zaczęliśmy, do Emersona i fascynacji muzyką klasyczną, do rozmowy z wielkimi kompozytorami.

Mars to pierwsza i najsłynniejsza część siedmioczęściowej suity symfonicznej kompozytora Gustawa Holsta, skomponowana w latach 1914-16. To jest utwór uznawany za muzyczną przepowiednię tragicznych wydarzeń. Emerson postanowił odczytać tę opowieść na nowo w realiach połowy lat 80. Na sam koniec dziś, drodzy Państwo, album wydany co prawda jeszcze w maju 86 roku, ale album, który zdominował całe to lato. Trudno byłoby opowiadać o przemianach rocka progresywnego, nie wspominając o nim. Peter Gabriel w latach 80. komunikuje się już ze słuchaczami, co prawda zupełnie innym językiem, dociera do ogromnej publiczności, ale zachowuje artystyczną odwagę, jest bardzo ambitny, zachowuje ten progresywny sposób myślenia o muzyce. Zatem lato 86 roku nie zapisało się w historii jako czas wielkich progresywnych premier, ale no właśnie wtedy gatunek zaczął opowiadać o sobie na wiele sposobów. Warto o tych momentach również pamiętać. Ja mówię Państwu dobranoc, choć jeszcze jasno za oknem. Mam nadzieję, że dbają Państwo o siebie w te piekielnie upalne dni. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję. Dziękuję bardzo. Utwory prezentowałam ja, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dobrej nocy i do usłyszenia za miesiąc.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłenda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się 10 lipca w Brzezinach.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy informacją z województwa zachodniopomorskiego. W Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na ratunek dwójce swoich dzieci. Jak ustaliła policja, mężczyzna zauważył, że dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu i zdołał ściągnąć je w bezpieczne miejsce. Sam jednak chwilę później znalazł się pod wodą. W akcji ratunkowej brali udział ratownicy WOPR, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz śmigłowiec. Mimo natychmiastowej reanimacji życia 42-latka nie udało się uratować. Dzieciom nic poważnego się nie stało. Służby ratunkowe ponownie apelują o maksymalną rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do ustanowienia 28 czerwca Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
2: Głęboko wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku 56 i marzec roku 68 i grudnie roku 1970. Oddamy honor i cześć tym, którzy strajkowali w czerwcu 76 roku i wielkim ludziom Solidarności z lat 80.
1: Decyzja została ogłoszona podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę poznańskiego czerwca. Prezydent mówił, że patrząc m.in. na premiera i marszałka Sejmu, wierzy, że ten dzień w polskim kalendarzu historycznym będzie momentem pewnego kompromisu w polskim parlamencie. Poprosił też, aby wspólnie doprowadzić do tego, aby kombatanci mieli swój dzień 28 czerwca. Koncertem galowym jeszcze w Zielone Gramy zakończyła się 5. edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy. Finałowy wieczór, poświęcony pamięci Magdy Umer, zgromadził na jednej scenie aktorów i muzyków, którzy wykonali utwory bliskie zmarłej artystce. Gospodarzami koncertu byli Artur Andrus i Cezary Żak. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia, Aleksandra Machalica, festiwal był miejscem spotkania artystów i publiczności wokół twórczości Piotra Machalicy i Magdy Umer.
3: Jest uwieńczeniem tego, ale też i budowaniem czegoś nowego. Myślę, że to jest w tej chwili jedyna rzecz, którą mogę zrobić dla swojego męża. I teraz też jedyna rzecz, którą mogę zrobić dla Magdy. Żeby o nich pamiętać, żeby wszyscy o nich pamiętali, żebyśmy jak najwięcej o nich mówili, żeby pojawiali się nowi młodzi ludzie, którzy będą sięgać może po muzykę Magdy, teatr telewizji, po jakieś filmy. Myślę, że po to to robimy i najważniejsza jest w tym pamięć, żeby zostali.
1: 4 festiwalowe dni w Częstochowie równały się ponad 20 koncertom, spektaklom, spotkaniom i wernisażom. Publiczność mogła zobaczyć na nich m.in. Annę Dymną, Emilię Krakowską, Joannę Szczepkowską, Artura Barcisia, Nulę Stankiewicz, Włodzimierza Nachornego, Aleksandra Machalicę, Magdalenę Smalarę czy Pawła Stankiewicza. Nagrodę specjalną festiwalu odebrała Emilia Krakowska, a cała tegoroczna edycja była poświęcona pamięci Magdy Umer, przyjaciółki Piotra Machalicy. Radio Nowy Świat było patronem medialnym wydarzenia. I to był serwis Radia Nowy Świat.

Blok Wschodni. No chyba nie wypada powiedzieć, że ciepło. Witam Państwa. 4 minuty po godzinie 21:00. Wojciech Ratasiewicz, Tomasz Ławnicki. No właśnie, dziś w Bloku Wschodnim spróbujemy poszukać wspólnie chłodu. I jeśli powiem, że zaczniemy od utworu, który znalazł się na składance zatytułowanej Wentilator, no to od razu chyba z pewnością, no powinno się zrobić nieco lżej. Powinienem też pewnie uprzedzić, że jakość dźwięku nie będzie tu idealna, no ale właśnie o to chodzi.

0: Na grupie patronów padło ostrzeżenie, żeby uważać z mrożącymi dźwiękami. No, postaram się to jakoś wypośrodkować, żeby tak kompletnie państwa to nie zmroziło. Tytuł tego utworu, który za nami, Nishta Senne Dogadża, czyli Nic się nie stało. Grupa nazywa się Atlantski Pomereczaj i to był powiew chłodu znad Adriatyku, o paradoksie, bo nazwę grupy można by przetłumaczyć jako Atlantyckie Zawirowania. To jest legendarny zespół z Zadaru. Sprawdziłem, jaki ten powiew byłby właśnie z Adriatyku. Tam mniej więcej 37 stopni dzisiaj było, jutro podobnie. No ale ten zespół Atlantycki Pomereczaj to jest jeden z pierwszych z nurtu z tak zwanej zimnej fali. Uprzedziłem, że jakość dźwięku nie będzie idealna, że będzie pozostawiała nieco do życzenia, no bo to jest nagranie demo, wydane na płycie, takiej tradycyjnej, długogrającej, winylowej, ale demo. I jak wspomniałem, no właśnie o to chodzi w tej serii. Ta seria nazywała się Ventilator 202 i pewnym naprowadzeniem będzie to zaskakujące coś, co za moment usłyszą państwo, zanim zabrzmią dźwięki utworu.
1: Demo.
2: Dwa!

Sama nazwa tego zespołu powinna być nieco schładzająca. Lucky Pingwini. Szczęśliwe pingwiny. Możda, możda. Zatytułowany był ten utwór, czyli może, może. Pierwszy zespół był z Chorwacji, ten był z Serbii. Oba nagrania były z pierwszej połowy lat 80. i oba ze składanek dwóch różnych, ale właśnie wydanych w serii Ventilator 202. I jeśli po tym dziwnym czymś przed piosenką państwo się nie domyślili, czym jest ten wentylator, no to teraz malutka podpowiedź.

0: Ovo je Beograd 202.
1: Morning, all.
0: Uključujemo ventilator. We like
1: the music. Shine, shine, shine, shine, shine, and rock on.
2: Pozdrawiam swe slušalce.
3: To tylko fragment tego, co zamieszczono na płycie. Pan Krzysztof mówi, że wykrył, że to Chorwacja. Chorwacja tak, ale Serbia również. I chyba po tym, co państwo przed momentem usłyszeli, to stało się jasno. Wentylator 202 to była nazwa audycji radiowej, absolutnie kultowej w dawnej Jugosławii. Ta audycja była nadawana od końcówki lat 70. do roku 87. na antenie Radio Beograd 202. I to był absolutny fenomen. Pamiętam, że potem, chyba w latach 90. albo pod koniec 80. W Polsce też coś podobnego się pojawiło, ale tam na antenie prezentowano utwory, jakie na taśmach, na kasetach do radia przysyłały zupełnie nieprofesjonalne często zespoły, kompletnie nieznane. I autor audycji, Zoran Modli, miał zawsze mnóstwo taśm do wyboru i do przesłuchania. I choć zapewne pod każdą szerokością geograficzną sprawdza się to powiedzenie, że najbardziej lubimy to, co znamy, to w tym serbskim radiu eksperyment ów pokazał, że można polubić to, czego się kompletnie nie zna, co się słyszy po raz pierwszy i co momentami jest koślawe, ale bardzo prawdziwe. I po kilku latach istnienia tej audycji, jej popularność sprawiła, że zdecydowano się na wydanie 3 składanek. W 83, 4, 5 ukazały się te płyty. Część z tych wykonawców potem wypłynęła na szersze wody, część została zapomniana. Przed chwilą była grupa Lucky Pingwini w wersji demo. No to już teraz będzie, że tak powiem, taśma profesjonalna.

obiecałem chłód, ale mam nadzieję, że to nie był taki chłód, że nastąpił jakiś szok termiczny. Lucky Pingwini, Shizika, zespół, który powstał w Belgradzie w 79, działał z przerwami. W podobnym czasie, kiedy wyszedł ich utwór na składance Ventilator, udało im się także nagrać singla, a potem to już jakoś poszło. Ta płyta ukazała się w 84 i wiele utworów do dziś w krajach dawnej Jugosławii jest doskonale pamiętanych, choć w 86 oni zakończyli działalność. Potem się reaktywowali na chwilę w połowie lat 90., potem w 2006 spotkali się na dwa koncerty i tyle. Obiecałem, że będzie chłód, no i teraz będą pingwiny, ale jeszcze utwór z wiatrem w tytule.

troszkę się wstydzę przeczytać tytuł tego utworu, ale no raz kozie śmierć. Prochujalosa wichorom, czyli przeminęło z wiatrem. To był zespół Lucky Pingwini z Serbii. Nie zawsze jakość zachowanych tych nagrań jest idealna. Był wiatr, był wentylator. Mam nadzieję, że to przyniosło odrobinę ulgi w tym upale. Wspomniałem, że część z tych zespołów, których nagrania demo zostały wydane na składankach wentylatora, no, część z tych zespołów przeminęła z wiatrem, ale część zrobiła niemałą karierę na skalę Jugosławii. No to właśnie byli choćby Lucky Pingwini. Ten zespół, który przed nami, jest już raczej na Bałkanach zapomniany, więc bardzo bym się zdziwił, gdyby ktoś z Państwa tę grupę znał, mimo że nazwa raczej wydaje się znajoma.

Pan Krzysztof wcześniej na grupie patronów dopytywał o inne, ewentualnie czeskie elementy schładzania się w ten upalny wieczór. No to pojawiło się coś, no, co ma czeski akcent. Grupa nazywa się Karlovy Vary. To jest chorwacki zespół istniejący zaledwie 4 lata, od 82 do 86 roku. Utwór, który za nami to Ratnicy. Zanim przyjęli tę nazwę Karlovy Vary, nazywali się, uwaga, Korova Bar. Ten utwór sprzed chwili znalazł się na trzeciej składance radiowej audycji Wentilator. Niedużo po nich pozostało. Zaledwie jedna płyta po jej wydaniu się rozpadli. I pozostało wspomnienie, że drugiej takiej postaci na jugosłowiańskiej scenie alternatywnej nie było. Zespół był z Zagrzebia, ale to na jednym z serbskich portali znalazłem artykuł zatytułowany tak: Mistyczna księżniczka jugosłowiańskiego podziemia, która zmarła zbyt wcześnie. Kim była Varja Orlić? Kobieta zupełnie inna od wszystkich innych. No, taki długi tytuł został zamieszczony. Kim była? Była tancerką, była wokalistką, pewnie nie do końca profesjonalną, ale o jakiej barwie głosu, o jakim charakterystycznym, niskim głosie. Proszę teraz się przysłuchać bardziej.

chorwacki zespół Karlovy Vary, utwór Saniam i śpiewająca Varia Orlić, o której wspomniałem przed momentem. Na scenie pojawiła się na krótko, ale pozostawiła po sobie niezatarty ślad swoją charyzmą, tak pisał serbski portal Blić parę lat temu. Varia zaczęła śpiewać w tym zespole mając 17 lat i to jest kolejny fragment tego artykułu z serbskiego portalu. Wyglądała zupełnie inaczej niż wszyscy inni na scenie. Miała też w sobie dawkę szaleństwa i wrażliwości. Ich jedyna płyta ukazała się w 85, w 86 zespół się rozpadł i odnalazłem jeszcze jeden archiwalny artykuł z Gazety Jugosłowiańskiej z 88 roku i na początku było napisane tak: Varia Orlić, co dziś robi pierwsza dama podziemia i dalej. O tym, że artystka już nie śpiewa, że

Myślę, że teraz ta zimna fala była wyczuwalna. Zespół Karlovy Vary, utwór Chaotica z Chorwacji, mimo tej czeskiej nazwy zespołu zapomniany. Mam nadzieję, że Państwu się to odkrycie spodobało. Zespół zapomniany, ale wspomniałem, że byli i tacy artyści, którzy pojawiali się na tej składance Ventilator i którzy później zrobili karierę wręcz ogólnoświatową. Tego wykonawcy nie prezentowałem w formie demo, bo chyba w tym przypadku akurat jakość nagrania ma większe znaczenie. Tu też nie jest idealnie, ale to już z pełnoprawnej, długogrającej płyty wydanej w roku 1987.

To był Mitar Subotić, występujący pod pseudonimem Rex Illusivi. Artysta, po którym pozostały różne rozproszone prace, którego utwory gdzieś wciąż są odnajdywane, wydawane. Subotić był pionierem muzyki elektronicznej w byłej Jugosławii. Miksował, produkował wiele znanych albumów jugosłowiańskich zespołów New Wave, takich, których już Państwo z tej audycji mogą znać, pamiętać, jak Katarina Velika, Haustor. Łączył elektronikę, łączył ludowe kołysanki na przykład. W 1986 roku za takie innowacyjne podejście do muzyki otrzymał nagrodę Międzynarodowego Funduszu Promocji Kultury UNESCO i częścią tej nagrody było 3-miesięczne stypendium na badania rytmów afrobrazylijskich w Brazylii właśnie. Zakochał się w tym kraju, w jego muzyce. Po tym stażu wyemigrował do São Paulo. W latach 90. tam mieszkał, pracował z wieloma ważnymi brazylijskimi muzykami. Subotić zmarł w wieku 38 lat. W tragicznych okolicznościach próbował uratować nagrania ze swojego studia, które zostało objęte pożarem. Sporo jest nagrań z jego późniejszej działalności właśnie z lat 90. Ja jednak powrócę do tych początków, do czasów bloku wschodniego. To jest nagranie z koncertu z 83.

0: Mitar Subotić, znany jako Rex Illusivi. Czy od takiej muzyki zrobiło się Państwu wystarczająco chłodno? Prawda, że było oryginalnie, to bez wątpienia. Ale no jest tropikalna noc i może potrzeba jeszcze większego ochłodzenia. I oczywiście, że mamy blok wschodni, od wschodu w zasadzie zawsze wieje chłodem, ale dziś temperatury mamy takie, że chyba już czas zejść do podziemia, do piwnicy. I to będą właśnie takie dźwięki z piwnicy. Opuszczamy dawną Jugosławię.
1: Summer Song Marsz od Chris. Czekwerin do Ujaro!

Od razu słychać, że to garaż, piwnica. Zespół Szpiąc, założony w Budapeszcie w 1977 roku, to też było dość łatwe do odgadnięcia, bo i styl grania i jakość wskazywały na to, jaki to jest moment. Wywodzili się ze świata takiego teatru eksperymentalnego, podziemia muzycznego. Zespół działał bardzo krótko, dali kilka koncertów, parę jakichś takich performance'ów, a potem wyemigrowali do Francji, no i potem już zazwyczaj śpiewali po angielsku.

To byli Szpiedzy z Budapesztu. Zespół, który powstał w 77, a w 78 jego dwaj główni muzycy wyemigrowali do Francji, no bo szybko trafili do kategorii twórczości zakazanej. Lubili prowokować, co no, w tym tekście przed momentem Total Czechosłowakia było słychać. A ten utwór, którym się pożegnamy, no to też mocno prowokacyjny. Nie każdy wtedy rozumiał tę ironię. Wojciech Ratasiewicz, Tomasz Ławnicki. Mam nadzieję, że udało nam się Państwa schłodzić w bloku wschodnim. Do usłyszenia.

0: urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie. Profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Z powodu licznych awarii sieci trakcyjnej wywołanych rekordowymi upałami, PKP Intercity odwołuje część pociągów i wprowadza zastępczą komunikację autobusową. Najtrudniejsza sytuacja panuje na trasach między Łodzią a Warszawą, Gdańskiem a Warszawą, Wrocławiem a Katowicami oraz na linii z Kołobrzegu przez Piłę do Poznania.
2: Polskie linie kolejowe staramy się usuwać jak to najszybciej możliwe właśnie te awarie, które powodują wstrzymanie ruchu pociągów. No jak niestety widać, upał, te wysokie temperatury są wrogiem każdego. No negatywnie działają zarówno na pasażerów, na wszystkie osoby, jak na infrastrukturę kolejową, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, czy to jest sieć trakcyjna, czy to są tory, czy to są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektronika z tym związana, no te upały niestety potrafią doprowadzać do awarii, na które my możemy tylko reagować.
1: Mówił TVP Info Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnik informuje, że w opóźnionych składach pasażerom wydawana jest bezpłatna woda. Do 30 czerwca podróżni mogą również zwracać niewykorzystane bilety bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Aktualna lista odwołanych i opóźnionych pociągów jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej intercity.pl, aplikacji mobilnej PKP i portalu pasażera. Do 1450 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Władze w Caracas poinformowały, że rannych jest 3150 osób, a kataklizm uznano za największą klęskę żywiołową w historii kraju. Pod gruzami ponad 700 zawalonych budynków wciąż mogą znajdować się tysiące ludzi. ONZ szacuje liczbę zaginionych na blisko 50 tysięcy. Do solidarności z poszkodowanymi wezwał dziś papież Leon XIV. Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, ponawiam moją duchową bliskość z ich rodzinami, poszkodowanymi oraz wszystkimi, którzy ucierpieli w wyniku tej tragedii. Wyrażam również wdzięczność i wsparcie wszystkim, którzy hojnie angażują się w akcje poszukiwawczo-ratownicze. Na miejscu katastrofy pracuje ponad 2,5 tysiąca zagranicznych ratowników. Według szacunków UNICEF-u natychmiastowej pomocy humanitarnej w Wenezueli potrzebuje obecnie niemal 2 miliony osób, w tym ponad 680 tysięcy dzieci. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w Pentagonie trwa obecnie formalny przegląd sił, który będzie podstawą do podjęcia ostatecznych decyzji. Jako potencjalne i najwyżej oceniane przez stronę amerykańską lokalizacje, szef MON wskazał Poznań oraz Wrocław. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, jednak większość z nich przebywa na naszym terytorium w formule rotacyjnej. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Wojtek Ratasiewicz i Marcin Mann. To jest personal Bigos, jak wynika z dżingla. A ja się przyznam od razu, że Bigos jest dzisiaj z puchy, jest nagrany. Nie jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ lubię interakcje, lubię być na żywo, ale jestem straszliwie zatkany. Akurat teraz jakimś zrządzeniem losu jedna dziurka się odetkała od nosa, ale to chyba zemsta klimatyzacji w związku z upałami. No i dzisiejsza audycja chyba będzie trochę wokół tego. Będzie trochę muzyki spokojnej, takiej do cienia, ale będzie też trochę takiej, która brzmi właściwie no, jak właśnie upał. Tak więc będziemy trochę latać od sasa do lasa. Początek jednak stonowany, a rozkręcimy się w drugiej połowie. Pozwolicie, że będę się trochę mniej odzywał ze względu właśnie na moją sytuację, a właściwie na brak drożności mojej sytuacji, może tak. Mam nadzieję, że wszyscy przeżywają upał znośnie. Uważajcie na duże zmiany temperatur, bo można to się skończyć tak jak u mnie. A tymczasem, skoro świat się kończy i jest 40 stopni, 41 dzisiaj mi pokazał termometr w samochodzie, no to może na początek ZU.

po awangardowym Armagedonie końca świata przyszedł czas na świat arabski, który chodził za mną od jakiegoś czasu i co prawda inny numer tego artysty, ponieważ za chwilę wystąpi u nas na antenie niejaki Mokhtar. I tutaj miał być to utwór zatytułowany Haraka, ale w międzyczasie pojawił się nowy singiel zatytułowany Wrong, więc na początek to, a to się zgrabnie przemieni w propozycję z Bejrutu i to już będzie Sanam. Oh, yes, yeah.

Czas w takim razie na małe uspokojenie, ale nie takie typowe, ponieważ będą to eksperymenty. Na początku od Maryny Herlop, z płyty Pripyat, utwór Miu. Z tej płyty już grałem w Bigosie, ale dawno, dawno temu, bo to był chyba 2024 rok, o ile się nie mylę, bo płyta z 2022. No i jak zawsze mówię, że trzeba nadrabiać zaległości. W takim razie wracamy do Mariny Herlop, do katalońskiej pianistki, wokalistki i eksperymentatorki, właściwie trzeba tak powiedzieć. A ona przemieni się potem w znany nam już duet ojca i syna z Paryża, czyli Philippe Poirier i Roméo Poirier.

t'aimer serait te voir, vraiment. Te voir serait tout voir.

spokojnie, nie planujemy na razie przyspieszać. Potrzymamy jeszcze się chwilę w takim stanie, nie wiem, może nawet upojenia lekkiego, zwłaszcza, że za chwilę Amon Tobin i Natureland, taka propozycja mi wpadła. Nie szukam bezpośrednich połączeń z dzisiejszym dniem, chociaż oczywiście natura, upał można kombinować.

Kolejny dzisiejszy artysta to znany wam już, mam nadzieję, bardzo dobrze z Bigosów Drum, tudzież DJ Ram, ale chyba jednak raczej Drum, zawsze to powtarzam. Kombinuje strasznie w dobrym tego słowa znaczeniu. Potrafi robić muzykę klubową, potrafi, tak jak teraz widzę jego filmy, gdzie gra na patyczkach i robi z kawałków drewna różne instrumenty, ale potrafi też robić tak jak tutaj, Frekm Part 1, tak zatytułowany jest ten numer, to rok, żebym nie skłamał, 2024. Proszę bardzo, taki trochę przerywnik, zanim puścimy wodze.

Czas na mój mały dylemat, czyli utwór, który będzie powtórką z rozrywki. Przed chwilą sprawdzałem, czy Beatrice Dillon, a właściwie co konkretnie grałem w audycji. I okazuje się, że ten konkretny numer Fluo z Call Super pojawił się w październiku zeszłego roku. Ale postanawiam się tym nie przejmować, ponieważ i tak planowałem dzisiaj powtórkę innego kawałka. W takim razie rezygnuję z tamtego, a używam tego, który wpadł mi dziś i świetnie się go słuchało w takiej temperaturze. No więc na początku wspomniani Beatrice Dillon i Call Super w numerze Fluo, a to przerodzi się w Baby Star Herberta i Mauro Coghill, numer, który już zapewne bardzo dobrze znacie, ale Clay, czyli album, na którym się ten numer pojawił, właśnie został wydany w wersji bonusowy, no tak, z bonusowymi trackami. No i tutaj Kid Funku na remiksie, chyba tak można powiedzieć. Na koniec będzie mała niespodzianka.

Beatrice Dillon, czas na Beatrice M w towarzystwie Jana Lupa. To zestaw, który już mogliście w Bigosie usłyszeć w marcu tego roku. Oni z kolei zgrabnie sobie przejdą w nowego Ryana Jamesa Forda, który nie pasował mi zupełnie w zeszłym tygodniu, a dzisiaj, no właśnie, powoli wpadamy już w tę strefę audycji, która zaczyna brzmieć jak upał, ale będzie się też pojawiał cień i tym cieniem będzie Uncertain Instruction zaraz po Ryanie Jamesie Fordzie. Także słyszymy się za

Na to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie ma to, że nie

po cieniu od Kay Laimera z okolic Seattle, czyli artysty naszego cienia dzisiaj, ambientowego i lekko eksperymentalnego, tworzył głównie w latach 70. Wpadamy w totalną współczesność i najnowszą propozycję od Poligonii, ale również pojawia się tutaj Rothat. No i czeka nas raz, dwa, trzy, no trzy numery, może nie hiciorów, ale osób z górnych półek, może nierozpoznawalności, bo to wcale nie o to jest najważniejsze, ale producentów po prostu muzycznych, którzy robią, a nie, przepraszam, źle spojrzałem, przecież na początku jest DJ Nobu, no więc DJ Nobu i WWWW i to już propozycja na totalne wyjście z tego cienia w pełne słońce. To sobie przechodzi w Poligonię i w Rothada, a potem zobaczymy.

To teraz czas na przerwę od 4x4 i przerwą będzie Sali. Nie najnowszy żaden, tylko z 2020 roku. Chyba jego hicior, tak jak sobie gdzieś patrzyłem w serwisy streamingowe, najczęściej chyba odtwarzany numer, czyli pierwszy werk z wspomnianej płyty Swan Dive. No i Sali przejdzie sobie w propozycję również nie byle jaką, ponieważ pojawiła się nowa płyta Brutalizmusów 3000, a właściwie Brutalizmus 3000 i nie zgadniecie, z kim zrobili jeden numer.

I tym samym docieramy do końca audycji. Dwa numery na początku: Macedonia i Stojkę. To Persistent Dub, choć to będzie bardziej techno niż duby tak naprawdę. I one może niezbyt płynnie, ale przejdą sobie w Ricardo Villalobosa, czyli chilijsko-niemieckiego producenta, o którym mówiłem przy okazji, ostatnio przy okazji płyty, jak ona jest zatytułowana, czekajcie, żebym nie skłamał, a podał, bo to ważne, coś ze słońcem, When there is no sun, czyli płyta nagrana w całości, inaczej, płyta poświęcona twórczości Sun Ra i orkiestry, i z Sun Ra orkiestrą mnóstwo numerów było tutaj nagrywanych. Z niej już graliśmy w audycji nieraz. Tym razem jednak będzie to I Have Forgotten Earlier Than Late Mix 1, ponieważ są dwa na tej płycie w odwrotnej kolejności. Zaczyna się od dwójki, potem jest jedynka. Ricardo Villalobos i Tara Middleton. To na zakończenie. A ja co? Udało się bez zatkania nosa. Możecie mi nie wierzyć w takim razie, że coś się u mnie niedobrego wydarzyło, ale proszę, wierzcie mi, że nie chcecie słyszeć kompletnego. No tak, nawet nie muszę tego mówić. Bardzo dziękuję, przepraszam, że tak, i słyszymy się w przyszłym tygodniu.

Thank you.

0: myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
1: Wszystkie.

0: Leszek Mosze
1: i Stanisław Sojka!
0: Dzięki!

0: Why can't you see?
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

again, like some broken machine. Too out of date to operate.